Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie. What's going on?

Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna kandydatka w wyborach w Krakowie. A Maja Chwalińska już w kraju na lotnisku witały ją tłumy kibiców. Paulina Nawrocka, zapraszam. W odpowiednim czasie prezydent Nawrocki ma podjąć decyzję dotyczącą ewentualnego odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Taką informację przekazał w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta po obradach kapituły Orła Białego, która miała przedstawić prezydentowi swoje stanowisko w tej sprawie. Prezydent Ukrainy został odznaczony Orderem Orła Białego 3 lata temu przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. Zdaniem profesora Walentego Baluka, politologa z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, decyzja prezydenta będzie mieć duże znaczenie dla polsko-ukraińskich relacji.
2: Jeżeli mówimy o odebraniu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu, to jest to poruszanie się po tej drabinie eskalacyjnej. Jest to zrażenie strony ukraińskiej do właśnie tego partnerstwa strategicznego. Przecież zagrożenie ze strony Rosji nie ustało, a wręcz przeciwnie, narasta.
1: Ta historyczna awantura rozpoczęła się od decyzji prezydenta Ukrainy, który na wniosek żołnierzy nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wezwał wczoraj prezydenta Karola Nawrockiego, by spotkał się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie zaprezentowała się i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
3: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
1: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Paliwo będzie dziś tańsze niż wczoraj. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6 zł 45 groszy. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Jeszcze do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły, powiedziała wczoraj po przylocie z Paryża do Warszawy Maja Chwalińska. Na lotnisku tłum kibiców uroczyście przywitał polską tenisistkę. Nasza zawodniczka doszła do finału wielkosztamowego turnieju French Open i dopiero w ostatnim meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. 24-latka zapowiada dalszą ciężką pracę, by w przyszłości wygrywać turnieje.
4: Będę pracować nad sobą i nad tym, żebym była coraz lepszą tenisistką. Wiem, że wyniki będą różne. Będę jej przegrywać i wygrywać. Ale po prostu moja praca i to, że będę chciała wygrać każdy mecz, który gram, to się nie zmieni.
1: Maja Chwalińska powróci na korty w drugiej połowie czerwca podczas Wimbledonu. Niewykluczone, że dzięki ambitnym występom w Paryżu Polka otrzyma dziką kartę, która pozwoli naszej tenisistce na grę w turnieju głównym, bez konieczności przechodzenia przez kwalifikacje.
5: Dzień dobry, we wtorek 9 czerwca, 6 z minutami na zegarze, więc pora rozpoczynać program Trendy Startu. Łukasz Michal, dzień dobry wszystkim, którzy wczesnym rankiem już włączyli radioodbiorniki. Do godziny 11 Trendy Start, czyli muzyczny poranek i nie tylko. A co na dzień dobry słuchać w pogodzie? Dzisiaj gorący dzień przed nami, bo do 27 stopni Celsjusza mogą wskazać lokalne termometry. Niewykluczone również w regionie burze z deszczem. Wiatr z południa do 12 km na godzinę w porywach. Ciśnienie 1010 hektopaskali. Biomet jest niekorzystny.
6: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
7: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

9 czerwca, wtorek, 160 dzień roku w kalendarzu. Dzisiaj imieniny Anny, Hanny, Józefa, a także Kolumba i Pelagi. Mamy 9 czerwca w kalendarzu świąt zapisany Międzynarodowy Dzień Archiwów. Słońce wstało o 4:16, zachód będzie natomiast o godzinie 20:55, a dzień ma trwać dzisiaj 16 godzin i 39 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 57 minut, a koniec astronomicznej wiosny już za 11 dni.

to poranek Trendy Starta. Przed nami już wspomnienia z kalendarza, co działo się 9 czerwca w kraju. W roku 1623 została rozwiązana Konfederacja Gdańska, Elbląga i Torunia. Podczas pierwszego rozbioru Polski w roku 1772 wojska austriackie zajęły Wieliczkę. W 1877 w Warszawie odbyła się premiera opery Aida Giuseppe Verdiego z polskim librettem. 9 czerwca 1951 roku w Lęborku odnotowano czerwcowe minimum temperatury w naszym kraju. Wynosiło ono minus 3,4 stopnia Celsjusza. W 1997 roku podczas mszy świętej w Krośnie Jan Paweł II kanonizował Jana z Dukli.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na drogach województwa podkarpackiego policjanci ruchu drogowego prowadzili działania Trzeźwy Poranek. Celem akcji była poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg i eliminowanie z ruchu tych, którzy stwarzają realne zagrożenia, przede wszystkim nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze skontrolowali w tym czasie 17 975 kierowców. Podczas prowadzonych działań policjanci ujawnili 27 kierujących, którzy wcześniej pili alkohol. U 17 kierujących pojazdami badanie wykazało ponad 0,5 promila. W związku z tym kierowcy poniosą odpowiedzialność za popełnienie przestępstwa. Pozostałych 10 odpowie za wykroczenie. Jeszcze tylko do przyszłego poniedziałku, 15 czerwca, głosować można na projekty w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Małopolanie już po raz 9 mogą zdecydować, na co przeznaczyć 16 milionów złotych i kształtować w ten sposób swoje najbliższe otoczenie. Małopolanie już po raz 9 mogą zadecydować, na co przeznaczyć 16 milionów złotych. Na liście zadań 9 edycji budżetu obywatelskiego znalazło się 155 projektów. Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat. Ostateczne wyniki znane będą najpóźniej 6 października, a zadania, które zdobędą największą liczbę głosów, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Mieszkańcy Małopolski mają do oddania 2 głosy. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie, jest ich 35, oraz jeden na zadanie regionalne, w tym 36 z regionu tarnowskiego. Wśród zgłoszonych propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do różnych grup mieszkańców, dzieci, młodzieży, seniorów oraz osób zainteresowanych lokalną kulturą i tradycją. Kościół włączył w poczet błogosławionych 9 polskich salezjanów męczenników: Jana Świerca, Ignacego Antonowicza, Ignacego Dobiasza, Karola Goldę, Franciszka Ludwika Harazima, Franciszka Miśkę, Ludwika Mroczka, Włodzimierza Szembeka i Jasielanina Kazimierza Wojciechowskiego, mówi Maria Kurowska, poseł RP.
2: To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze 2 starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie, i dała go właśnie do salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej. I tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł u salezjanów, tak już od nich nie wyszedł.
1: W 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników II wojny światowej, do której włączono księdza Wojciechowskiego. Po zakończeniu etapu diecezjalnego dokumenty trafiły do Rzymu. W marcu 2023 roku konsultorzy historyczni Dykasterii do spraw kanonizacyjnych wydali pozytywną opinię o dokumentacji dotyczącej jego męczeństwa In Odium Fidei – Z nienawiści do wiary. Zbliża się 13. wyścig górski Magura Małastowska. Kolejne emocjonujące ściganie na jednej z najbardziej wymagających i widowiskowych tras w regionie. Wydarzenie organizowane przez Automobil Klub Biecki odbędzie się w dniach 12 do 14 czerwca. Nim jednak ekipy wyścigowe pojawią się w Beskidzie Niskim, czeka je odbiór administracyjny i techniczne badanie kontrolne, które odbędą się w piątek 12 czerwca w Gorlicach. Sobota i niedziela to 5. i 6. runda GSMP. W każdym dniu kierowców czekają 2 podjazdy treningowe i 2 podjazdy wyścigowe. W związku z organizacją wydarzenia wystąpią utrudnienia w ruchu. Organizator zapewni mieszkańcom domów na terenie zamknięcia dróg dojazd do posesji w dniach trwania imprezy, wydając przepustki wjazdowe. Więcej informacji na temat wyścigu można znaleźć na stronie wyścigmagura.pl.
0: Reklama.
3: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Wracamy na chwileczkę do historii świata tym razem. 9 dzień czerwca też zapisał się w losach historii powszechnej. Rok 1590. Pożar strawił niemal doszczętnie zabudowę Insterburga, obecnie Czerniachowsk w obwodzie królewieckim. 1815. Podpisano akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego. 9 czerwca 1940 roku zwodowano włoski pancernik Roma. W 1959 zwodowano podwodny okręt atomowy USS George Washington, pierwszy przenoszący pociski balistyczne. W roku 1980 zakończyła się misja załogowa Sojuz T-2 na stację kosmiczną Salut 6. W roku 1997 amerykańska stacja telewizyjna Fox wyemitowała ostatni odcinek serialu komediowego Świat według Bundy'ego.

startuj razem z Trend Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami.

0: Ten wtorkowy poranek 9 czerwca zapraszam też do wysłuchania kalendarium muzycznego. 9 czerwca 1891 roku urodził się Cole Porter, kompozytor, twórca musicali filmowych, a także teatralnych. Zmarł w roku 1964. 9 czerwca 1934 urodził się Jackie Wilson, piosenkarz. Zmarł w 1984. Rok 1951. Urodził się Terry Atley, gitarzysta zespołu Smokey. Zmarł w 2021 roku. 9 czerwca 1962 urodził się Eddie London, gitarzysta i wokalista zespołu China Crisis. W 1978 ukazał się pierwszy album zespołu Dire Straits, zatytułowany Dire Straits. W 1992 w sklepach natomiast pojawił się album ze ścieżką dźwiękową z filmu Zabójcza broń 3. Piosenki skomponowali i wykonali m.in. Michael Kamen, Eric Clapton, David Sanborn czy Sting oraz Elton John.
1: Tak gra Trendy Radio.

0: Miłego życia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Wielkie upały i burze są ostrzeżenia dla 13 województw. Sprawca śmiertelnego wypadku pod Warszawą usłyszał zarzuty. Terytorialsi ćwiczyli z amerykańską Gwardią Narodową w Toruniu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 13 województwach. Będą im towarzyszyły bardzo silne opady deszczu do 45 mm i silny wiatr nawet do 75 km na godzinę. Ostrzeżenia nie dotyczą tylko Podlasia, Zachodniopomorskiego i Lubuskiego. Zaczną obowiązywać od 13. Są też ostrzeżenia przed upałami do 30 stopni dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli Mazowsza i części województw Łódzkiego, Świętokrzyskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. Jest wniosek o areszt tymczasowy i prokuratorskie zarzuty dla kierowcy taksówki, który miał w sobotę wieczorem spowodować wypadek na skrzyżowaniu między Zielonką a Ząbkami koło Warszawy. Zginęło dwóch mężczyzn, trzeci walczy o życie. Kierowca to 37-letni obywatel Turcji. Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień, nie chciał powiedzieć, czy przyznaje się do winy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ponad 300 osób wzięło udział wczoraj w ćwiczeniach Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych w Toruniu. Było to zwieńczenie 10 dni szkoleń dla żołnierzy WOT z całego kraju, mówi porucznik Łukasz Macias z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
3: Ćwiczenie było dla nas bardzo ważne, dlatego że próbowaliśmy połączyć taktykę naszą, wiedzę i doświadczenie amerykańskie i też wojsk brytyjskich, celem przygotowania sił i środków do tak naprawdę zwalczania sił palcennych przeciwnika przy pomocy lekkiej piechoty, do stworzenia zasadzki przeciwpancernej, do wypracowania pewnych procedur operacyjnych, które pozwoliłyby nam skutecznie działać na polu walki zgodnie z naszym bojowym przeznaczeniem.
2: W planach są kolejne wspólne ćwiczenia z Amerykanami, zapowiada dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, generał dywizji Krzysztof Stańczyk.
4: Planujemy również z 3. Brygadą Armii Illinois Stanów Zjednoczonych rozpocząć współpracę w zakresie dronów. To jest brygada, która jest cała zbudowana na dronach i myślę, że nasze doświadczenia ich będziemy mogli połączyć, aby to wykorzystać. Drony to już nie jest przyszłość, to jest teraźniejszość, a przyszłość to będzie tylko rozwijanie tego systemu.
2: W Wojskach Obrony Terytorialnej służy obecnie około 45 tysięcy żołnierzy. Na Kubie zatrzęsła się ziemia. Państwowy Instytut Sejsmologiczny twierdzi, że trzęsienie ziemi było jednym z najsilniejszych, jakie wystąpiło przy zachodnim wybrzeżu tej wyspy. Według lokalnych mediów zniszczenia ograniczają się jedynie do nieznacznych pęknięć na budynkach. Dziś czwarty dzień pielgrzymki Leona XIV w Hiszpanii. Papież poleci do stolicy Katalonii, czyli Barcelony. Spotka się m.in. z organizacjami zajmującymi się przyjmowaniem migrantów. W planach jest też wizyta papieża w Sagrada Familia w setną rocznicę urodzin jej architekta Antonio Gaudiego. Połączona będzie z uroczystością zakończenia budowy świątyni po 144 latach. Wieczorem na Stadionie Olimpijskim odbędzie się także czuwanie modlitewne dla tysięcy wiernych. I jeszcze ciekawostka papiesko-sportowa w związku z wizytą papieża w Hiszpanii. Real Madryt wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził swoje poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, zapraszam. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu.
2: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam, tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
1: Na lotnisku w Warszawie przywitały ją wczoraj prawdziwe tłumy.
3: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć, a ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
4: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, jak odbieraliśmy bagaże.
1: Będzie Majomania?
4: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
5: Będzie to zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
1: Następnym przystankiem Mai Chwalińskiej będzie Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zagra tam dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Piłkarskie reprezentacje Holandii i Francji wygrały swoje ostatnie spotkania towarzyskie przed czwartkowym rozpoczęciem Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym zrehabilitowały się za niepowodzenia sprzed kilku dni. Pomarańczowi wygrali z Uzbekistanem 2-1 po wcześniejszej porażce z Algierią 0-1. Drużyna z Nadsekwany z kolei po porażce w ubiegłym tygodniu z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1-2 tym razem poradziła sobie z rywalem, który do turnieju w Ameryce Północnej się nie zakwalifikował, Irlandią Północną 3-1. Grały też Peru i Hiszpania, w tym spotkaniu padł wynik 1-3. Duński piłkarz Christian Eriksen, który w niedzielę zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą. Noc spędził w szpitalu, ale już wczoraj wieczorem poinformował, że jest w domu. Jak dodał, czuje się dobrze i wraca do zdrowia. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na Podkarpaciu i w Małopolsce mogą dzisiaj lokalnie wystąpić burze z deszczem, ale przed nami ciepły dzień, bo w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, Rzeszowie termometry mogą wskazać nawet do 27 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę i ciśnienie 1011 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny, a jutro już zdecydowanie chłodniej, 16 stopni Celsjusza.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
0: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.

Minęła już godzina 7, to 9 dzień czerwca, tak wstaje kolejny dzień tygodnia, tak również wy, drodzy radiosłuchacze, budzicie się razem z nami. Poranek w rytmie trendy hitów do godziny 11, newsy z Podkarpacia, newsy z Małopolski, no i też duża dawka tej pozytywnej energii, którą dajemy wam każdego poranka od poniedziałku do piątku. Łukasz Michtal, Poranna Zmiana, witamy i gramy.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami, ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może Cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
2: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
3: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
5: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Na Podkarpaciu i w Małopolsce dzisiaj poranek razem z Trend Radiem. Coraz piękniej, coraz cieplej, choć gdzieś tam nam mówią o tym, że może dzisiaj zagrzmieć i także popadać deszcz. Ale no jedno jest pewne, mimo bez względu na to, jaką pogodę będziemy mieć dzisiaj, to pogodę ducha życzymy tym, którzy mają dzisiaj imieniny. A na liście Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef i Sylwester. To 9 dzień czerwca, 160 dzień roku. Dzisiaj świętujemy Międzynarodowy Dzień Archiwów, Dzień Kaczora Donalda, Dzień Przyjaciela, Dzień Agu Gaga i Dzień Trójkąta Koralowego. Czwarta piętnaście, o tej porze dzisiaj był wschód słońca, zachód będzie o 20.54, a dzień potrwa 16 godzin i 39 minut.

0: Startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Z uśmiechem na twarzy powitasz każdy nowy dzień. Każdy nowy dzień.
1: Startuj razem z nami.

0: słuchaj od poniedziałku do piątku i podążaj w stronę weekendu. Podążaj w stronę weekendu. Trendy start w Trendy Radio od 6 do 10. Do 10.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Wczoraj od godzin porannych mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz funkcjonariusze dębickiej prewencji prowadzili działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Funkcjonariusze skontrolowali 659 kierujących na zawartość alkoholu. Podczas wczorajszych działań w Dębicy na ulicy Cmentarnej policjanci zatrzymali kierującą pojazdem marki Hyundai, którym kierowała 45-letnia kobieta. Przeprowadzone badanie wykazało w jej organizmie ponad 0,8 promila alkoholu. Teraz kierująca stanie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna i kilkuletni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placów, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
3: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. 2 razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
2: Zmiany obejmą również ulice Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki.
4: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego funkcjonariusze rozpoczęli regularne patrole akwenów znajdujących się na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie. Podczas służby funkcjonariusze monitorują obszary wodne, zwracając szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów przez osoby korzystające ze sprzętu wodnego, kąpielisk i miejsc rekreacji. Kontrolowane są również zachowania mogące prowadzić do niebezpiecznych zdarzeń na wodzie. Patrole prowadzone są zarówno z wykorzystaniem jednostki pływającej, jak i na lądzie. Ich obecność ma na celu nie tylko reagowanie na wykroczenia i zagrożenia, ale przede wszystkim działania profilaktyczne oraz edukacyjne skierowane do osób wypoczywających nad wodą. Regularne patrole wodne dążą do zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, zwiększenia świadomości wypoczywających oraz szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia. W okresie letnim funkcjonariusze będą regularnie monitorować akweny, przypominając o zasadach bezpiecznego wypoczynku. Dębickie spotkanie kobiet odbędzie się 11 czerwca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 18 do 21. Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem Wspieramy mamy, jak mówić, aby być usłyszaną, czyli tajemnice skutecznej komunikacji. Głównym punktem programu będzie wykład połączony ze szkoleniem poświęconym zasadom efektywnego porozumiewania się oraz budowania lepszej komunikacji w życiu codziennym. Organizatorzy przygotowali również przestrzeń do integracji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestniczkami. W programie znalazła się część networkingowa pod hasłem Poznajmy się, której celem będzie nawiązywanie nowych kontaktów oraz wzmacnianie lokalnej aktywności kobiet. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak ze względów organizacyjnych wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
1: Reklama.
5: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
11: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poranek z Trend Radiem trwa, a u nas już teraz czas na informacje drogowe. Przygotował je Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu. Zaczynamy podróż od Jasła. Korkuje się ulica 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Spowolnienia także napotkamy na ulicy Szejnochy oraz ogólnie w centrum miasta. Na ulicy Piłsudskiego zwalniamy przede wszystkim przy skrzyżowaniach z ulicami Towarową, Przemysłową i Kasprowicza. Wolniej ulicami 3 Maja, Mickiewicza i ulicą Metzgera. W Gorlicach poczekamy chwilę na skrzyżowaniu Bieckiej i ulicy Skrzyńskich, a także na ulicy Kościuszki. Nogę z gazu ściągamy na ulicach Legionów, Mickiewicza i ulicy Parkowej. Węgierskiej, Mickiewicza bez większych utrudnień jak na ten moment. Teraz jedziemy ulicami Krosna.
3: Dzień dobry. No dzisiejszego poranka Krosno przywitało nas ładną, słoneczną pogodą. Jeżeli chodzi o utrudnienia, większych utrudnień nie ma. Troszeczkę dłużej gdzieś musimy używać cierpliwość. To ulica Podwale, Tkacka, Jagiellońska, Pużaka. Druga strona miasta, ulica Niepodległości, Korczyńska, Okrzei. Wylot z Krosna w stronę Sanoka na bieżąco, w stronę Jasła na bieżąco. Poza tym utrudnienia na Pużaka przy pracach chodnikowych. No i zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Kolejowej. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy Taxi Krosno za informację. Wyjeżdżamy z Krosna. Od dziś rozpoczną się prace na drodze ekspresowej S19 między węzłami Krosno a węzłem Miejsce Piastowe. Będzie wykonywane oznakowanie poziome trasy, w związku z czym zmiana organizacji ruchu. Ruch pojazdów w stronę Barwinka zostanie skierowany na drogę wojewódzką numer 864, czyli po starym przebiegu drogi krajowej numer 19. Ruch w kierunku Rzeszowa będzie odbywał się bez zmian. Odwiedzimy jeszcze Sanok. Obecnie w Sanoku musimy zwolnić na skrzyżowaniu Bony Przemyskiej i Lwowskiej, a także dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego troszkę wolniej na ulicach Lipińskiego i Dworcowej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Dzisiaj zerkając na karty kalendarza świąt nietypowych, warto też dodać, że dzisiaj dzień kaczora Donalda. Dzisiaj właśnie to święto upamiętnia debiut jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci Disneya w moralizatorskiej kreskówce o wartości ciężkiej pracy. No, co zaczęło się jako fanowska tradycja w połowie XX wieku, dziś stało się oficjalnym wydarzeniem popkultury, łączącym nostalgię z korporacyjnym marketingiem. No a kto pamięta, kiedy zasiadał przed telewizorem i oglądał słynnego kaczora Donalda, to teraz też przypomni sobie odrobinę hitów sprzed lat, a te na antenie Trend Radia często się pojawiają. No, oprócz tego, że dzisiaj dzień kaczora Donalda, to ja przypomnę, Międzynarodowy Dzień Archiwów wypada nam 9 czerwca, podobnie jak Dzień Przyjaciela, Dzień Księgowego, no i także Dzień Trójkąta Koralowego. When the...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zakupy na chińskich portalach sprzedażowych od lipca będą droższe. PiS chce, by polski Sejm oficjalnie potępił zbrodnie UPA. I jedyna taka impreza w Polsce, Nowa Huta, szykuje się do wielkiej parady dresów. Paulina Nawrocka, zapraszam. Cła na paczki z chińskich portali sprzedażowych tuż od 1 lipca. Do każdego rodzaju produktu w paczce naliczona będzie opłata w wysokości 3 euro. To tymczasowe rozwiązanie, które ma obowiązywać przez 2 lata, do czasu kompleksowej reformy unijnego systemu ceł. Minister finansów Andrzej Domański wyjaśnia, że w ten sposób Unia Europejska chce bronić się przed zalewem tanich produktów, często niespełniających norm bezpieczeństwa.
2: One stanowią nieuczciwą konkurencję dla polskich producentów, dla polskich firm i stąd decyzje dotyczące wprowadzenia tych opłat po to, aby trochę tę falę zatrzymać.
1: Rocznie Polacy zamawiają na chińskich platformach około 30 milionów przesyłek. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm na rozpoczynającym się posiedzeniu przyjął uchwałę w sprawie zbrodni wołyńskiej. Domaga się m.in. potępienia działalności UPA, w tym ludobójstwa na Polakach. W uchwale jest również mowa o ustawie, która jest w Sejmie od kilku miesięcy, a dotyczy karania za tzw. kłamstwo wołyńskie czy wychwalanie Bandery. Na tym nie koniec, mówi poseł Przemysław Czarnek.
3: Żądamy w tej uchwale natychmiastowej zgody na wszystkie ekshumacje na Wołyniu i możliwość pochowania ofiar ludobójstwa na Wołyniu, bo tylko na prawdzie możemy oprzeć nasze przyszłe relacje polsko-ukraińskie.
1: Mimo napiętych relacji prace ekshumacyjne trwają. Wczoraj polskie i ukraińskie ekipy archeologiczne przybyły do obwodu lwowskiego, by przeprowadzić poszukiwania miejsc pochówków szczątków polskich ofiar mordów dawnej wsi Huta Pieniacka. Do tej zbrodni doszło w lutym 1944 roku. Rząd ma dziś przedstawić propozycję minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 roku. Obecnie wynosi 4806 zł brutto, na rękę to około 3605 zł. Jak wyliczają eksperci, w ciągu 10 lat pensja minimalna w Polsce wzrosła o 3056 zł. Ale ostatnia dekada to także wzrost kosztów życia, głównie z powodu inflacji. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który trafił już do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie dostępne było jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. To jedyna taka parada w Polsce. W ostatnią sobotę czerwca w Krakowie, a dokładnie w Nowej Hucie, odbędzie się trzecia już nowohucka parada dresów. Kolorowy, głośny korowód przejdzie sprzed domu wędkarza przez Aleję Róż i plac centralny do nowohuckiego Centrum Kultury. W planie jest wielki piknik, a na uczestników czeka masa atrakcji, mówi pomysłodawca parady, komik Adam Grzanka.
4: Rekord przy Kucu Słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to Fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem Kubota do celu na przykład, więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
1: W planie są także retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Pora na sport, Mateusz Stanicki, witam. Już tylko dwa dni dzielą nas od rozpoczęcia najważniejszej sportowej imprezy roku, piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii, zagra w nim aż 48 drużyn w trzech krajach. A skoro gospodarzy jest trzech, to będą trzy ceremonie otwarcia turnieju. Michał Waszkiewicz.
2: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale trzy ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały trzy kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Bali, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
1: A teraz zmieniamy temat. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy finałowy mecz o Mistrzostwo Polski z Orlenem Zastalem Zielona Góra 74-77. Zastal, który nie był nawet pewien udziału w play-off, po fazie zasadniczej nie przestaje zaskakiwać i zadziwiać. Po wcześniejszych zwycięstwach z Kingiem Szczecin w ćwierćfinałach i Arką Gdynia w półfinale. Na finiszu rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzi 1-0. Drugi mecz odbędzie się w środę o 20:15. Także w hali Osir-Bemowo trofeum zdobędzie ta drużyna, która wygra 4 razy. Teraz tenis. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linette, która awansowała do drugiej rundy turnieju w Herzogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2. Jej kolejną rywalką Słowaczka Mia Pohankowa, która niespodziewanie pokonała rozstawioną z dwójką Clarę Tauson z Danii. W Holandii grają także panowie. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie zagra dziś z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym w niedzielę przegrał w półfinale Challengera w Birmingham.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Spoglądam już na mapy pogodowe naszego regionu. W ciągu najbliższych godzin podkarpackie, a także małopolskie termometry mają pokazywać do 27 stopni Celsjusza. Niewykluczone także dzisiaj burze z deszczem. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. A jutro w środę już zdecydowanie spadek temperatur. W ciągu dnia zobaczymy 16 stopni Celsjusza. Noc również w okolicach takich właśnie 16 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Reklama.
0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry wszystkim po godzinie 8. To Trendy Start w Trend Radio. 9 dzień czerwca, wtorek, imieniny. Tak dla przypomnienia, świętuje Pelagia, Felicjan, Anna, Ryszard, Józef i Sylwester. Wszystkiego dobrego dla także urodzonych 9 czerwca. A do 11 gramy dla wszystkich tych, którzy włączyli 101.9 95.2 FM, jak również www.trendradio.pl.

0: Trend Radio. Reklama.
1: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
3: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: To jest wtorek, to jest poranek Trendy Start, a skoro nasz muzyczny poranek budzi Was na Podkarpaciu i w Małopolsce, to teraz już pora na informacje zawarte w naszej codziennej rozmowie dnia. Zapraszam na poranną pogawędkę.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
2: Poseł RP Maria Kurowska jest dzisiaj gościem porannej rozmowy. Dzień dobry, witam Panią.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: 6 czerwca w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczysta beatyfikacja 9 salezjanów męczenników II wojny światowej. Wśród nowych błogosławionych kościoła znalazł się pochodzący z Jasła ksiądz Kazimierz Wojciechowski. Proszę powiedzieć, dlaczego beatyfikacja była i jest tak ważna dla regionu.
3: Beatyfikacja księdza Kazimierza Wojciechowskiego wraz z 8 towarzyszami, z którymi był beatyfikowany, czyli wyniesiony do tej godności błogosławionego, rozpoczęła się już dawno, bo w 2003 roku. Gdy jeszcze byłam burmistrzem miasta Jasła w latach 2006-10, wtedy już miałam spotkanie z postulatorem, czyli tym księdzem, który prowadził ten proces, odkrywał go jak gdyby, szukał w dokumentach. To był ksiądz Michał Szafarski, salezjanin, który przyjeżdżał do Jasła, prowadził prelekcje dla młodzieży właśnie o błogosławionym przyszłym księdzu Kazimierzu. Natomiast potem ksiądz Szafarski zmarł, troszkę ten proces spowolniał, no ale cieszymy się, że po tylu latach jednak doszło do tego, że Ojciec Święty podjął tą decyzję w jesienią 2025 roku, że możemy przygotowywać te uroczystości beatyfikacyjne i właśnie nadszedł ten dzień. Ojciec Święty wyznaczył, że to będzie 6 czerwca 2026 roku. Tak się złożyło, że to pierwsza sobota miesiąca, bardzo dobry termin i beatyfikacja się odbyła. Byłam uczestnikiem właśnie tej uroczystości beatyfikacyjnej.
2: A proszę opisać, jak wyglądało całe wydarzenie.
3: Wydarzenie jest najważniejszym oczywiście, jak w każdym takim wydarzeniu, jest msza święta, w trakcie której na początku jest ogłoszenie, że właśnie są ci salezjanie błogosławionymi, jest odczytany dekret Ojca Świętego i następnie są przyniesione do ołtarza, jeżeli błogosławiony jest jakaś cząstka jego ciała, czy na przykład włosy, tak jak to było w przypadku Maksymiliana Marii Kolbego, to wtedy jest też przynoszone jako te relikwie na ołtarz. Natomiast w przypadku tych 9 salezjanów, którzy byli z południowej Polski tak naprawdę, część ze Śląska, ale po nich nie zostało nic, ponieważ oni zostali zamordowani, spaleni i w związku z tym te relikwie, które były, to były relikwie drugiego stopnia. A więc pozostałości u jednego okulary, u innych jakieś podanie. W naszym przypadku, naszego błogosławionego księdza Kazimierza, to było podanie, wniosek o to, aby mógł złożyć śluby. Więc te dokumenty zostały, ksiądz dziekan i ksiądz proboszcz parafii Farnej, bo właśnie o co chodzi. Ksiądz Kazimierz Wojciechowski został ochrzczony i w Jasielskiej Farze. Tutaj też miał mszę świętą prymicyjną i dlatego w tym kościele kiedyś przed laty, niemal 50 lat temu, też zostało założone Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników.
2: Bo, które działa do dzisiaj.
3: Tak, które działa do dzisiaj, które się spotyka, które nowych członków nabywa. Zachęcamy Państwa serdecznie. Sama też zostałam członkiem tego Stowarzyszenia Salezjańskiego, a to dlatego, że gdy byłam burmistrzem, salezjanie zapraszali mnie na swoje spotkania. I ja się z nimi zaprzyjaźniłam, poznałam ideę właśnie księdza Bosko, który, Jana Bosko, który pracował dla młodzieży, którego misją była właśnie praca wśród młodzieży, zwłaszcza wśród chłopców, który chciał wyrwać z tych środowisk takich trudnych i aby wyrośli na ludzi po prostu, aby im dać tą bliskość, to szczęście, tą wiarę, więc bardzo dbał ksiądz Bosko właśnie o młodzież i stąd zwłaszcza wychowywanie przez sport i dlatego tutaj znaleźli się ludzie w Jaśle, którzy byli przepojeni ideą salezjańską i mimo, że nie ma u nas zgromadzenia salezjanów, czyli księży salezjanów, to jednak stowarzyszenie powstało i to jest jedyna takie wydarzenie w skali naszej Polski, że nie przy kościele salezjańskim jest, tylko przy kościele farnym, ale jest to stowarzyszenie.
2: I czym zajmuje się to stowarzyszenie?
3: To stowarzyszenie spotyka się, omawia bieżące sprawy, rozmawia o Panu Bogu, o tym, co się dzieje po prostu, żeby komuś pomóc, gdy są jakieś takie trudne sytuacje. Też organizuje jakieś wycieczki, konkursy dla młodzieży, więc to taka praca, która jest organiczna, twórcza.
2: A na czym polega proces beatyfikacji? Wiemy, że jest podzielony na dwa etapy, diecezjalny oraz rzymski, ale jakie są wymagania, aby beatyfikacja mogła dojść do skutku?
3: To jest, wymagania są różne w zależności od tego, czy ktoś zginął śmiercią męczeńską, przepraszam, czy też nie. Jeżeli zginął śmiercią męczeńską i jest to ewidentnie, że zginął za wiarę, to wtedy nie potrzeba już czekania na cud. Bo gdy to jest normalnie, że człowiek żyje bardzo pobożnie, że pracuje nad sobą, nade wszystko nad swoimi różnymi wadami, jeżeli pogłębia tą wiarę, jeżeli ma taką opinię świętości po prostu w środowisku, bo to tak jest, że ludzie wyczuwają, kto jest takim człowiekiem Bożym, że rzeczywiście bardzo się stara, że na pierwszym miejscu u niego jest Pan Bóg i potem, gdy tak pobożnie żyje, umrze, no to tak jak był z naszym Ojcem Świętym, prawda, Janem Pawłem II. Od razu się odezwali na placu świętego Piotra Santo Subito, czyli święty natychmiast. Oczywiście nie był tak natychmiast, ten proces beatyfikacyjny trwał, ponieważ nie zmarł jako męczennik. Trzeba było potwierdzenia przez jakiś cud. I ten cud się zdarzył w przypadku ojca świętego Jana Pawła II, który potwierdził, bo to musi być ewidentnie udokumentowany. To tam jest takie sito, że tak
2: czyli
3: powiem,
2: musi być taki namacalny dowód.
3: Absolutnie tak. To muszą być diagnozy lekarskie. To musi być ewidentnie sprawa, że jakaś choroba była nie do uleczenia, że konsultacje lekarskie wszystkie potwierdziły, że ten człowiek jest chory, jest nieuleczalnie chory, nie ma innej możliwości. I nagle człowiek zdrowieje. I wtedy to jest ten cud, że który się wydarza i wtedy jest to ten taki namacalny dowód, jak gdyby potwierdzenie, że ta osoba, za pośrednictwem której modlono się o zdrowie, bo to jest jeszcze ważne, że ktoś się modlił, prawda, przez wstawiennictwo świętego Jana Pawła II do Pana Boga, bo to Pan Bóg wszystkie czyni cuda, a nie święci, natomiast święci się wstawiają za nami i ponieważ są blisko Pana Boga, bo wiadomo, że jak święci, to znaczy, że mają już taką tą bliskość z Panem Bogiem w niebie, więc oni nam to wypraszają, te różne łaski u Pana Boga.
2: A o czym przypomina życie błogosławionego Kazimierza Wojciechowskiego?
3: Kazimierz Wojciechowski, jego życiorys, jego życie od początku było bardzo trudne. To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze dwoje starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie i dała go właśnie do salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej i tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł Salezjanów, tak już od nich nie wyszedł. A więc kontynuował najpierw naukę w szkole, potem właśnie tą profesję salezjańską, to kapłaństwo, no potem święcenia kapłańskie i tak został. Był w różnych placówkach, okazało się, że był bardzo utalentowany, potrafił wziąć każdy instrument i grać na tym, uczył śpiewu, uczył muzyki, był także zaangażowany w sport, był bardzo kochał dzieci, młodzież. Młodzież za nim przepadała, no i miał te takie bardzo dobre relacje. Gdy przyszła wojna, Kazimierz dalej spotykał się, nie chciał odtrącić tych dzieci, chociaż wiedzieli Salezjanie, że jeżeli będą kontynuować ten proces opieki nad młodzieżą, to może się to źle dla nich skończyć, ale nie chcieli tej młodzieży, zwłaszcza męskiej, zostawić samej, żeby te dzieci były dziećmi ulicy. Chcieli ich formować i wtedy ktoś, Niemcy od kogoś się dowiedzieli, że taki proces formacyjny jest prowadzony, że tam dzieci są nauczane religii Pana Boga, że są przygotowywane do sakramentów świętych i był nalot 23 maja 1941 roku w Dębnikach właśnie na tą placówkę i wtedy Kazimierza nie było, wtedy w zakonie, wracał gdzieś i ludzie mu powiedzieli, żeby nie szedł, ponieważ jest obława i że mogą go aresztować. On się chwilę zastanowił i powiedział, że nie, że on pójdzie, bo przez niego mógłby ktoś inny ucierpieć. W związku z tym on pójdzie. I poszedł i rzeczywiście oni mieli go na liście i dlatego go zabrali. I wtedy go przetrzymywali na Montelupi, katowali ich tam bardzo wszystkich. Wzięli wtedy 9 tych Salezjanów, czy nawet więcej, bo 9 zostało, prawda, tych beatyfikowanych. Natomiast oni wtedy ich wzięli więcej, tych Salezjanów. Natomiast tych 9 w tym obozie w Auschwitz, a jeden w Dachau, wykazywało się dalej tymi dobrymi cechami, tą wielką pobożnością. Pomagali więźniom, służyli do tego stopnia, że jeden z nich, Salezjanin Golda, najmłodszy był, on nawet spowiadał Niemców, bo Niemcy, strażnicy niemieccy, oni niektórzy byli katolikami i w związku z tym oni też potrzebowali tej spowiedzi. I ponieważ oni, Niemcy, się zorientowali, że on spowiada Niemców i za to został zamordowany, że wyspowiadał Niemców, tych strażników, a więc nawet nie za po prostu to, co robił dla Polaków, ale nawet za to, co zrobił dla Niemców. Został zamordowany.
2: Ksiądz Wojciechowski?
3: Ksiądz Wojciechowski został skierowany do najcięższych prac. To były prace na żwirowisku, wywożenie z takich głębokich dołów żwiru na zewnątrz, bo Niemcy tam prowadzili budowlę. Oni po drodze, gdy ci Salezjanie szli, to, że byli kapłanami, to był jak gdyby dodatkowy powód dla Niemców, aby się nad nimi znęcać, aby ich bić, popychać, jakimiś pejczami poganiać. I w końcu, gdy on szedł z tym żwirem, jeden z Niemców go po prostu pchnął i on spadł do tego dołu, tam gdzie była ten żwir wydobywany. I wtedy tam już na dole leżał jego profesor, ksiądz Franciszek Harazim, też z tego samego klasztoru, wtedy był właśnie zaaresztowany. I Niemiec, to jest straszne, ale to muszę powiedzieć, Niemcy bili ich tam, a w końcu położyli taką belkę na ich gardłach i stanęli po prostu na tej belce i w ten sposób udusili jednego i drugiego przez uduszenie, zginął tą śmiercią.
2: Ile miał lat?
3: Miał, nasz ksiądz Kazimierz miał 37 lat. W kwiecie wieku, młody człowiek. Więc tam głównie byli też młodzi, bo to powołanie salezjańskie w Polsce było takie popularne, bo też było bardzo dużo wtedy dzieci, młodzieży męskiej, która była, potrzebowała tej pomocy Salezjanów, tego kształtowania i umysłowego, i duchowego. I ci Salezjanie tak z taką wielką pasją podejmowali się tej pracy. Zostali oczywiście, potem zostali oni z tego dołu wywiezieni na taczkach, na taką stertę trupów, którzy już byli przy krematorium i następnie zostali w tym krematorium spaleni.
2: Pani poseł, przejdziemy sobie jeszcze do tematu związanego z wystawą plenerową, która znajduje się na Jasielskim Rynku. Co znajduje się na ekspozycji?
3: Wystawa plenerowa została wykonana przez muzeum nasze Jasielskie pod bardzo dobrym zarządem pana dyrektora Mariusza Świątka. Byłam na tej wystawie wczorajszym dniu, bo to niedziela, więc trochę czasu jest i sobie przeszłam kolejne etapy. Więc jest pokazane życie zarówno księdza Kazimierza Wojciechowskiego na tle tej grupy, która była beatyfikowana, ale też w tych realiach jasielskich. Po prostu jego życie tam jest opisane. Jest ta wystawa na deptaku. Może każdy podejść. Specjalnie ustaliliśmy, bo jest taki komitet właśnie jak gdyby organizacyjny obchodów tych beatyfikacyjnych i ustaliliśmy, niech to będzie na zewnątrz, nie w ramach murów, ponieważ wtedy więcej ludzi zobaczy. I sama byłam świadkiem, jak taki pan starszy też szedł i czytał jedno za drugim. Ja też czytałam. Jakieś dzieciaczki tam się bawiły, też zerkały. A więc niech nam się po prostu wbija.
2: Chcąc, nie chcąc, zawsze człowiek podejdzie i przeczyta.
3: Tak, i o to chodziło.
2: I na tym obecnie postawimy kropkę. Za rozmowę dziękuję. Tak tylko przypomnę, poseł Maria Kurowska była gościem poranka.
3: Bardzo dziękuję, pani redaktor.
1: Rozmowa dnia w Trendy Radio. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Od dziś na odcinku drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Krosno a Miejsce Piastowe prowadzone będą prace związane z wykonaniem docelowego oznakowania poziomego. W pierwszym etapie roboty obejmą jezdnię w kierunku Barwinka. O szczegółach mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
5: W związku z prowadzonymi pracami ruch pojazdów zmierzających w stronę granicy państwa w Barwinku zostanie przekierowany na drogę wojewódzką nr 864, czyli na starą drogę krajową nr 19. Ruch pojazdów w kierunku Rzeszowa odbywać się będzie bez zmian, drogą ekspresową S19.
4: Informacje o planowym wykonaniu docelowego oznakowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazywała już w grudniu 2025 roku w momencie udostępnienia tego odcinka do ruchu. 13 czerwca przy Zespole Szkół w Podgrodziu odbędzie się wyjątkowy piknik rodzinny Nie ma jak u mamy, połączony z akcją charytatywną na rzecz Antosi. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, dobrze się bawić i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 15 i będzie pełne atrakcji dla całych rodzin. Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny i rekreacyjny. Na scenie zaprezentują się dzieci zespołu szkół w Podgrodziu, zespół śpiewaczy Podgrodzianie, solistka Jowita Pociask oraz uczniowie Szkoły Muzyki Rozrywkowej SMR. Nie zabraknie również animacji dla najmłodszych, gier i zabaw, rywalizacji sportowych, darmowych dmuchańców, waty cukrowej i popcornu, a także warsztatów manualnych. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w kiermaszu z nagrodami, w którym każda zakupiona cegiełka wygrywa. O godzinie 19 odbędzie się dyskoteka dla najmłodszych, natomiast o godzinie 20 rozpocznie się zabawa taneczna.
6: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
4: Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
7: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji Domu Strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
4: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 złotych. Jak informują przedstawiciele tarnowskich wodociągów, w czerwcu spółka będzie prowadziła prace remontowe na trzech tarnowskich ulicach. Na ulicy Hanausek budowana będzie sieć wodno-kanalizacyjna. Takie same prace prowadzone będą na ulicy Sosnowej i ulicy Modrzewiowej. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.
1: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: I ponownie wyruszmy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę. Korek robi się na ulicy Kościuszki od granicy miasta w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Wolniej jedziemy także ulicami Biecką, na Węgierskiej i Sienkiewicza. Mniejsze spowolnienia. Wjeźdźcie tłocznie jest w centrum miasta, czyli na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz przyległych, czyli Mickiewicza, Szajnochy i ulicy Jagieły. Wolno jedziemy ulicą 17 stycznia w stronę Ronda Solidarności. Przyhamujemy na 3 maja, Kołłątaja i Metzgera, na Piłsudskiego, spowolnienia przy skrzyżowaniach. Reszta przebiegu tej drogi bez większych utrudnień. W Krośnie zwiększmy ostrożność na ulicy Rzeszowskiej, Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego oraz na Bieszczadzkiej w kierunku centrum Krosna. Troszkę wolniej jedziemy ulicami Niepodległości, Korczyńską, Legionów i ulicą Podwale. Na Bursaki ruch dość sprawny. Utrudnienia możliwe na ulicy Burzaka. Wyjeżdżamy z Krosna. Przypomnijmy o pracach drogowych na S19. Wykonywane jest oznakowanie poziome. Ruch w kierunku Barwinka przekierowany jest na starą drogę numer 19. Ruch w kierunku Rzeszowa odbywa się bez zmian, także patrzcie na znaki. Odwiedzimy jeszcze Sanok. Zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu ulicy Bony i Lwowskiej. Mniejsze spowolnienia w centrum miasta, na ulicy Kościuszki, Staszica i Mickiewicza.
2: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.
0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Przyznajcie, moi mniejsze, czerwiec to taki piękny czas, kiedy myślami jesteśmy już trochę na urlopie. Dlatego mam dla was pytanie. Bieszczady, Tatry, morze czy zagranica? Gdzie najchętniej uciekacie, kiedy potrzebujecie resetu? No właśnie, dajcie nam znać, jakie są wasze ukryte, ulubione miejsca na jednodniowy albo kilkudniowy wyskok właśnie i odpoczynek. Trendy start, @trendradio.pl, adres do poranka. No a nasze media społecznościowe, Instagram, Facebook też są w waszym zasięgu. Podobnie jak i najlepsze hity, które gramy dla was.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ropa tanieje. Co dalej z maksymalnymi cenami paliw? Czarna woda i martwe ryby. Służby badają rzekę na Podkarpaciu. I mieszkanie za remont. W Łodzi ruszył nabór wniosków do programu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ropa tanieje po wstrzymaniu działań wojennych na linii Izrael-Iran. Oba kraje zgodziły się zakończyć ataki, które zagroziły rozmowom pokojowym, mającym na celu zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Maklerzy twierdzą, że w efekcie baryłka ropy staniała o ponad procent. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliw niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, podkreśla minister energii Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Dziś na stacjach paliw litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 5,93, a litr 98 maksymalnie 6,57. Za litr oleju napędowego kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 45 groszy. Decyzję w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymirowi Załęckiemu prezydent Karol Nawrocki ma podjąć w odpowiednim czasie, przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wczoraj zebrała się kapituła tego najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. O szczegółach Grzegorz Kozieł.
3: Prezydent uczestniczył we wczorajszych obradach, nie jest jednak jasne, jaką rekomendację przedstawili mu członkowie organu. Rzecznik prezydenta napisał w serwisie X tylko, że kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Dodał również, że głowa państwa podejmie decyzję w odpowiednim czasie. Dyskusja wokół najwyższego polskiego odznaczenia dla ukraińskiego przywódcy pojawiła się po decyzji Zełenskiego z końca maja o nadaniu jednej z jednostek sił operacji specjalnych Ukrainy nazwy Bohater UPA. Krok ten wywołał krytyczne reakcje w Polsce i stał się impulsem do rozważenia odebrania przyznanego orderu. Premier Donald Tusk zwrócił się wczoraj do prezydenta Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego, aby odbyli bezpośrednią i szczerą rozmowę, by wyjaśnić sobie trudne sprawy.
1: Śnięte ryby, spieniona woda koloru czarnej kawy i śledztwo w sprawie zanieczyszczenia. Tak wygląda rzeka Stobnica na Podkarpaciu, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Służby wykluczyły już przyduchę, czyli naturalny niedobór tlenu w wodzie. Wyłowiono 15 kg martwych ryb. Przyczyny skażenia mają wyjaśnić badania laboratoryjne. Sprawę badają Wody Polskie i policja. W Łodzi ruszył właśnie nabór do programu Mieszkanie za remont. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
4: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
1: W związku z dużym zainteresowaniem w pierwszej edycji w tym roku Łódź przygotowała więcej mieszkań. Rok temu było ich 11, a wniosków 150. W tym roku lokali jest 30, a wnioski można składać do piątku.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Polscy kibice przywitali na lotnisku w Warszawie Maję Chwalińską, która wróciła prosto z Paryża, gdzie dotarła do finału French Open. Mimo największego sukcesu w karierze zawodniczka nie spodziewała się, że w Polsce zostanie to odebrane jako taki fenomen.
2: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc no byłam w dużym szoku.
1: Dzięki udanemu występowi w turnieju polska tenisistka awansowała ze 114 na 21 miejsce w rankingu WTA. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i jednej porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów. Po pierwszych turniejach pozycję lidera straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały pierwszej porażki. Uległy Brazylijkom 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższe kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju w dniach od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą. Zostając przy siatkówce, to teraz ciekawy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem Plus Ligi. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii pokonała w meksykańskiej Puebli Peru 3-1 w ostatnim sprawdzianie przed rozpoczynającymi się w czwartek mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tym samym mistrzowie Europy zatarli złe wrażenie po niespodziewanym remisie z Irakiem 1-1 kilka dni wcześniej. Towarzysko grała też Holandia z Uzbekistanem, gdzie padł wynik 2-1, a Francja pokonała 3-1 Irlandię Północną. Koszykarze San Antonio Spurs wygrali z New York Knicks 115 do 111 w trzecim meczu finałowym Ligi NBA. Stan rywalizacji do 4 zwycięstw to 2-1 dla drużyny z Nowego Jorku. Dla Spurs zadanie było tyle trudne, że przerwali serię 13 meczów bez porażki Knicksów. Spotkanie z trybun oglądał Donald Trump, który został pierwszym urzędującym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który wziął udział w finałowych rozgrywkach NBA, ale chyba nie zapamięta tego zbyt dobrze, bo gdy na telebimach pojawiła się jego twarz, został wygwizdany.

0: życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zarówno podkarpackie, jak i także małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia mają pokazywać nam nawet do 27 stopni Celsjusza. Ten 9 dzień czerwca przyniesie nam w regionie także burze z deszczem. 12 km na godzinę w porywach z południa powieje wiatr, ciśnienie 1011 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Reklama.
11: Trendy start w Trendy Radio.
1: Pora powiedzieć dzień dobry po godzinie 9:00. To Trend Radio i poranek Trendy Start. My gramy dla Was w porannym paśmie zawsze do godziny 11:00. A między 9:00 a 10:00 zapraszam też na przegląd prasy, który dzisiaj przygotowała Ewa Bukowiecka. Chwila muzyki, a później gazety staną się tematem numer 1. Gazety oczywiście z naszego regionu.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
1: Dzień dobry, witam we wtorek. Dziś jak zwykle po godzinie 9 będziemy przeglądać prasę codzienną, a będzie między innymi o budowie parkingu przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie. To właśnie wszystko szerzej za chwilę, a teraz gramy. Kasia Kowalska, Pieprz i Sól.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
1: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
5: Zapraszamy na pierwszą część przeglądu prasy z Podkarpacia, przygotowaną na podstawie doniesień dziennika Nowiny. Dziś w regionie dominują tematy związane z imponującymi inwestycjami medycznymi, sukcesami najzdolniejszej młodzieży oraz nadchodzącymi wydarzeniami kulturalnymi, które przyciągną rzesze mieszkańców. Nie zabraknie również bieżących doniesień z kroniki policyjnej. Zaczynamy od rewolucyjnej budowy w stolicy województwa, która zyska unikalny obiekt w skali całego kraju. Budowany parking przy Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie jako jedyny w Polsce będzie posiadał lądowisko przystosowane do obsługi wojskowych śmigłowców Black Hawk. Trwają prace budowlane nad budową lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego wraz z parkingiem wielopoziomowym. Budowany obiekt będzie miał 8 kondygnacji nadziemnych z miejscami parkingowymi dla prawie 500 samochodów osobowych. Będzie to pierwsze w Polsce wyniesione lądowisko przy szpitalu przystosowane do obsługi śmigłowców wojskowych typu Black Hawk. Dlatego ma zwiększoną powierzchnię i wzmocnioną konstrukcję. Ponad 4000 zł, papierosy i butelka alkoholu padły łupem 43-letniego mieszkańca powiatu tarnobrzeskiego, który dokonał rozboju na stacji paliw w Stalach. Mężczyzna groził pracownikom młotkiem, jednak dzięki szybkiej reakcji policjantów został zatrzymany. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące. Już 13 i 14 czerwca Przemyśl po raz kolejny stanie się miejscem spotkań miłośników Bieszczadów, podróży i dobrej muzyki. W ramach 5 Dnia Bieszczadzkiego przystanek Przemyśl organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, w którym nie zabraknie koncertów, spotkań autorskich, opowieści podróżniczych, regionalnych smaków oraz atrakcji dla całych rodzin. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny. Spośród około 19 tysięcy uczestników konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wyłoniono 340 laureatów. Podczas uroczystej gali w Rzeszowie odebrali nagrody za wiedzę, talent i wyjątkowe osiągnięcia edukacyjne. To już wszystkie najważniejsze informacje w dzisiejszym zestawieniu nowin. Od wielkich militarno-medycznych inwestycji w Rzeszowie – przez sukcesy edukacyjne i weekendowe plany kulturalne w Przemyślu, aż po skuteczne akcje podkarpackich policjantów. A za chwilę zapraszam na drugą część przeglądu prasy.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak gra Trend Radio.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Teraz oddajmy głos Bartoszowi Wilkowi z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, który przedstawi raport policyjny.
3: Po godzinie 6.30 w miejscowości Rzeczyca Długa w powiecie stalowowolskim na drodze wojewódzkiej nr 855 doszło do wypadku z udziałem motocyklisty. Jak wstępnie ustalili policjanci, osobowy Volkswagen zderzył się z motocyklem Kawasaki. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi, obaj kierujący pojazdami trafili do szpitala. A po godzinie 8 na ulicy Bieszczadzkiej w Krośnie doszło do zderzenia Hyundai'a i Toyoty Yaris. Z kolei po godzinie 7 na placu Głowackiego w Tarnobrzegu zderzyły się Kia i Skoda. W tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
2: Dziękujemy, życzymy bezpiecznej drogi.
1: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnobrzescy policjanci zatrzymali 43-latka, który przyszedł na jedną ze stacji paliw w miejscowości Stale i przy użyciu młotka groził pracownikowi. Mężczyzna w obawie o własne bezpieczeństwo wydał agresorowi ponad 4000 zł i papierosy. Sprawca rozboju nie uniknie odpowiedzialności, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: W miniony czwartek do budynku stacji paliw w miejscowości Stale wszedł mężczyzna, który w ręku trzymał młotek ukryty w czarnym worku. Po wejściu do środka wyjął narzędzie, a następnie uderzył nim w ladę sklepową, uszkadzając jej element. Po chwili zaczął grozić personelowi. W pewnym momencie pracownica stacji, będąc świadkiem tej sytuacji, wybiegła na zewnątrz, próbując wezwać pomoc. W tym czasie pracownik stacji w obawie o swoje bezpieczeństwo wydał sprawcy gotówkę w kwocie 4070 zł. Następnie mężczyzna zażądał jeszcze wydania paczki papierosów, a z regału wziął butelkę alkoholu, po czym oddalił się z miejsca. W wyniku zaistniałego zdarzenia nikt nie doznał obrażeń. W toku prowadzonych czynności w kompleksie leśnym funkcjonariusze znaleźli rower, którym poruszał się sprawca, a także porzucone elementy odzieży oraz narzędzie wykorzystane do przestępstwa. Okazał się nim 43-letni mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego. Podczas zatrzymania 43-latek posiadał przy sobie pieniądze pochodzące z przestępstwa oraz skradzione papierosy.
1: Na wniosek policjantów i prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Od czwartku do niedzieli strażacy wyjeżdżali do blisko 180 zdarzeń na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie prowadzonych działań strażacy udzielili pomocy przedmedycznej blisko 30 osobom, które zostały ranne w różnego rodzaju zdarzeniach. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: To był pracowity, długi weekend dla podkarpackich strażaków. Od czwartku wyjeżdżaliśmy do blisko 180 interwencji. W 40 przypadkach wzywani byliśmy do pożarów, głównie do pożarów traw na nieużytkach, polach i łąkach. Pozostałe nasze interwencje to działania niezwiązane z ogniem. W tym okresie podczas zdarzeń, do których byliśmy wzywani, pomocy przedmedycznej udzieliliśmy blisko 30 rannym osobom. W długi weekend do zdarzeń wyjeżdżało blisko 400 zastępów straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych i państwowych Straży Pożarnej z naszego regionu, ponad 1600 strażaków.
1: Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas wypoczynku i prac prowadzonych na terenach rolniczych. Wakacyjne targi pracy odbędą się jutro w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 14. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się i rozpoczynającej swoją drogę zawodową, a także do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Celem wydarzenia jest promowanie możliwości zatrudnienia sezonowego poprzez prezentację aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie form wsparcia i aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku pracy, w szczególności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Targi będą dobrą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zdobycia informacji o rynku pracy oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego.
5: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
6: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
7: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama.

Jedna z popularnych sentencji życiowych mówi o tym, że jeśli człowiek jest zdrowy, ma rodzinę, dach nad głową i wiernego przyjaciela, to jest bogatszy niż mu się wydaje. 9 czerwca swoje święto mają właśnie osoby, które często są nam bliskie, niczym rodzina. Wydarzenie ma na celu umacnianie więzi pomiędzy ludźmi, uświadamianie, jakim drugi człowiek może być oparciem w każdej trudnej sytuacji. To dla wszystkich przyjaciół teraz zagramy, a za chwilę będzie druga część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama. Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
3: Ziemia, która zapada się pod stopami, wielkie drogowe wyzwania oraz sukces, który inspiruje całą Polskę. Witam w drugiej części przeglądu prasy. Zaglądniemy do Gazety Krakowskiej, w której sprawdzamy, czym żyją mieszkańcy naszego regionu. Dziś przyglądamy się dramatycznej walce z żywiołem w powiecie olkuskim. Samorządy z Małopolski Zachodniej, a w szczególności z powiatu olkuskiego, od kilku lat borykają się z narastającym problemem szkód górniczych. Wielkie zapadliska, zalewiska oraz podtopienia spędzają sen z powiek mieszkańców. Jeden z parlamentarzystów z regionu wystąpił do premiera z interpelacją o zabezpieczenie środków na pomoc dla samorządów. Na budowie obwodnicy Oświęcimia trwa przeciskanie ogromnego betonowego segmentu tunelu pod czynną linią kolejową Oświęcim-Czechowice-Dziedzice. To ostatnia kluczowa część całej inwestycji. Kierowcy planujący podróż trasą podhalańską w najbliższych dniach muszą przygotować się na poważne zmiany w organizacji ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o planowym czasowym wyłączeniu z ruchu tunelu w ciągu drogi ekspresowej S7. Powodem są kompleksowe prace serwisowe i testy systemów bezpieczeństwa. Tylko 29 nauczycieli z całego kraju otrzymało zaproszenie do udziału w prestiżowej wizycie studyjnej w Brukseli. W tym elitarnym gronie znalazła się Katarzyna Guzior z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Libuszy. Jej wieloletnia działalność na rzecz edukacji europejskiej oraz międzynarodowych projektów została dostrzeżona i doceniona przez ekspertów oraz nauczycieli z całej Polski. Od podziemnych zagrożeń przez wielkie place budowy i utrudnienia dla kierowców, aż po brukselskie salony. Dzisiejsze wiadomości pokazują, jak różnorodna, dynamiczna i pełna wyzwań jest współczesna Małopolska. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, bezpiecznego dnia.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Przyznajcie sami, że dzisiaj sporo ciekawych artykułów znalazło się w porannych gazetach. Ewa Bukowiecka przytoczyła wiele z nich, a resztę znajdziecie jak zawsze na stronach lokalnych gazet, tych podkarpackich i małopolskich. Jeśli jesteście ciekawi, co dzieje się tymczasem w kraju i na świecie, bądźcie z nami już za kilka minut. Właśnie u nas najświeższe wydanie wiadomości już o 10:00.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, silny wiatr i upały. Pogoda da się dziś we znaki. Iran i Izrael znów wstrzymują ogień po wezwaniu Donalda Trumpa. Powiemy też o planach wpisania śląskiego języka na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które obejmują aż 13 województw. Synoptycy alarmują, że nad Polskę nadciągają gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu, porywisty wiatr i lokalnie grad. Najbardziej zagrożone są województwa południowe, centralne i wschodnie. Nadal w mocy pozostają ostrzeżenia przed upałami sięgającymi nawet 30 stopni Celsjusza. Alerty przed wysokimi temperaturami będą obowiązywać od 14 do 18 dla województwa mazowieckiego oraz części łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Iran i Izrael wstrzymują ogień po wymianie ciosów, która groziła storpedowaniem rozmów między Teheranem i Waszyngtonem. Do wstrzymania działań wojennych wzywał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Tomasz Orchowski.
2: Ostatnie ataki Izraelczycy przeprowadzili mimo wezwań Trumpa, żeby tego nie robili. Prezydent USA w rozmowie z BBC zaprzeczył jednak, że premier Benjamin Netanyahu się sprzeciwił. Jesteśmy w końcowej fazie negocjacji bardzo, bardzo korzystnego porozumienia z Iranem, twierdzi amerykański przywódca. Porozumienie nie będzie zezwalało Iranowi mieć broni jądrowej i tak dalej. Cieśnina Ormuz zostanie natychmiast otwarta. Umowa może zostać podpisana za 2 lub 3 dni. Problem w tym, że prezydent Stanów Zjednoczonych o zbliżającym się bliskowschodnim porozumieniu mówił już w sumie, jak wylicza CNN, 37 razy.
1: Prokurator generalny Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, Karim Khan, został zawieszony w pełnieniu obowiązków na czas postępowania w jego sprawie w związku z oskarżeniami o molestowanie seksualne, informuje agencja Reutera. W 2024 roku bliska współpracowniczka oskarżyła brytyjskiego sędziego o napaść seksualną. Tegoroczne lato może być przełomowe dla polskiej turystyki. Droższe bilety lotnicze, cieplejsze prognozy i rosnące oczekiwania Polaków sprawiają, że krajowe destynacje mają dziś mocniejsze karty niż kiedykolwiek. Rodzima branża turystyczna poczyniła w ostatnich latach ogromny rozwój, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Żyjemy w tym momencie w erze gospodarki doświadczeń, tak to się określa. Nie wystarczają zwykłe produkty i usługi, to ma być przeżycie, doświadczenie, emocje, wspomnienia. I te doświadczenia są podczepiane pod usługi i produkty.
1: Dowodem na to mają być rezerwacje nad Bałtykiem, które biją rekordy. Wakacje szkolne ruszają 26 czerwca. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO to nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej Śląszczyzny wobec 2 wet prezydenckich w tej sprawie. Formalnie starania będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa. Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
4: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny.
1: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki wetowali przyjęte przez parlament ustawy.
5: W Małopolsce dzisiaj przewidywane są burze z deszczem. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, a także Rzeszowa do 27 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną w okolice 15 stopni. Wiatr południowy w porywach 12 km na godzinę. Ciśnienie 1011 hektopaskali. Termika jest gorąca i mokra. Biometr niekorzystny.
0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
5: Witam po godzinie 10, to wtorek, 9 dzień czerwca, Łukasz Michnal i poranna zmiana po raz kolejny. Życzę wszystkim radiosłuchaczom miłego dnia. Tak wstajecie razem z nami, tak pracujecie, tak również przemierzacie szosy Podkarpacia i Małopolski. Wszędzie tam, gdzie gra Trend Radio, tam zaczyna się dobry dzień.

0: To jest właśnie wtorek, razem z Trend Radiem. Za chwilę kolejne wielkie hity, chociaż no właśnie, trendy hity dnia przed nami. Niezależnie od tego, czy pracujecie na budowie w Krośnie, za biurkiem w Krakowie, czy dostarczacie paczki w Przemyślu. No właśnie, chłodny napój to dzisiaj wasz najlepszy przyjaciel. Podobnie jak i hity, które gra Trend Radio. A w tym oto momencie mamy również utwór, mam nadzieję, przypadnie wam do gustu. Nowator, Dzień dobry, kocham cię, tak po prostu.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
1: Trendy Hit. Trendy Hit. Dnia.

0: Reklama.
1: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę, 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez Fundusze Szwajcarskie.
2: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama.
3: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: To 9 dzień czerwca, a więc zaglądam sobie w kalendarz. No, czy wiecie, że dzisiaj obchodzimy Dzień Przyjaciela? Piękna sprawa, bo przecież to idealny moment, żeby złapać za telefon i wysłać szybką wiadomość do kogoś, z kim na przykład dawno nie piliście kawy. Albo po prostu szturchnąć kolegę lub koleżankę z biurka obok, jeśli słuchacie nas teraz w pracy. W Rzeszowie, w Nowym Sączu, w Tarnobrzegu, Krakowie. No, mam nadzieję też, że w wielu zakach świata słuchacie nas na antenie Trendy Start. Właśnie w Trend Radio. Jeśli jesteście razem z nami, to wyślijcie swoim przyjaciołom odrobinę uśmiechu, a my wysyłamy kolejny świetny kawałek.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trend Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 3:00 policjanci zespołu patrolowo-interwencyjnego na ulicy Chopina w Brzozowie zauważyli w przydrożnym rowie pojazd typu czterokołowiec lekki marki Châtenet. Mundurowi ustalili, że 20-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego, kierując czterokołowcem, stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu. Od mężczyzny czuć było alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Okazało się, że 20-latek nie posiada uprawnień do kierowania czterokołowcem. W sprawie prowadzone są czynności. Grożą mu surowe konsekwencje, wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności. Od dziś na odcinku drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Krosno a Miejsce Piastowe prowadzone będą prace związane z wykonaniem docelowego oznakowania poziomego. W pierwszym etapie roboty obejmą jezdnie w kierunku Barwinka. O szczegółach mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: W związku z prowadzonymi pracami ruch pojazdów zmierzających w stronę granicy państwa w Barwinku zostanie przekierowany na drogę wojewódzką nr 864, czyli na starą drogę krajową nr 19. Ruch pojazdów w kierunku Rzeszowa odbywać się będzie bez zmian, drogą ekspresową S19.
1: Informacje o planowym wykonaniu docelowego oznakowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazywała już w grudniu 2025 roku w momencie udostępnienia tego odcinka do ruchu. Trwa termomodernizacja budynku Dom Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmują kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej. Mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
3: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł. 13 czerwca przy Zespole Szkół w Podgrodziu odbędzie się wyjątkowy dzień rodzinny Nie ma jak u mamy, połączony z akcją charytatywną na rzecz Antosi. Doskonała okazja, by nie spędzić czas, dobrze się bawić i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Spotkanie rozpocznie o godzinie 15 i będzie pełne atrakcji dla całych rodzin. Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację dziewczynki. Na uczestników czeka bogaty program artystyczny i rekreacyjny. Na scenie zaprezentują się dzieci zespołu szkół w Podgrodziu, zespół śpiewaczy Podgrodzianie, solistka Jowita Pociask oraz uczniowie Szkoły Muzyki Rozrywkowej SMR. Nie zabraknie również animacji dla najmłodszych, gier i zabaw, rywalizacji sportowych, darmowych dmuchańców, waty cukrowej i popcornu, a także warsztatów manualnych. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w kiermaszu z nagrodami, w którym każda skupiona cegiełka wygrywa. O godzinie 19:00 odbędzie się dyskoteka dla najmłodszych, natomiast

0: Natomiast o godzinie 20 rozpocznie się zabawa taneczna. Jak informują przedstawiciele tych wodociągów, w czerwcu spółka będzie prowadziła prace remontowe na trzech tarnowskich ulicach. Na ulicy Hanause budowana będzie siedlo kanalizacyjna. Takie same prace prowadzone będą na ulicy Sosnowej i ulicy Modrzewiowej. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych.
1: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
3: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama.

długim czerwcowym weekendzie. Wracamy do naszej mapy najlepszych miejsc na czerwcowy reset na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jedna z naszych radiosłuchaczek pisze: tylko i wyłącznie spacer wokół zamku w Łańcucie, a potem kawa na rynku. Z kolei Tomek z Tarnowa melduje, że jego azylem jest wypad nad Jezioro Rożnowskie. Piękne kierunki. Dorzucamy do tego również magię bieszczadzkich połonin i mamy plan na idealny weekend.

Miłki David Guetta, utwór, który w czasie bardzo przypadł mi do gustu. Zresztą jest to stary utwór, który powrócił w takim doborowym towarzystwie. No, mimo tego, że płyną do przodu, to David Guetta, gdzie nie włoży swojego muzycznego talentu w starcie, jego autorskie produkcje, ale jest to hit i niesamowita petarda. Zresztą co tu wiele gadać. Posłuchajcie, tuż przed 11:00 właśnie odgrzewka z tego hitu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wykluczenie transportowe będzie dziś tematem prac rządu. Polacy coraz chętniej oddają krew, wynika z wyliczeń GUS-u. Powiemy też o powitaniu godnym paskiej królowej. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju. Paulina Nawrocka zaprasza. Ministrowie zajmą się dziś projektem ustawy, która ma przeciwdziałać wykluczeniu transportowemu. W szczegółach projektu mówi Mariusz Marszał ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Projekt zawiera tam wiele elementów, które są nowe. Innymi wprowadza pojęcie albo definicję wykluczenia transportowego. Do tej pory takie pojęcie nie funkcjonowało w polskim prawie, ale też wprowadza nowe zadania dla samorządów. Krótko mówiąc, nie wystarczy już w tej chwili formalnie organizować przewozy. Trzeba będzie wykazać, że sieć połączeń rzeczywiście zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom.
1: Projekt zakłada też, że to marszałkowie województw będą odpowiadać za koordynację połączeń autobusowych i kolejowych. Rada Ministrów zbiera się w południe. Rząd zajmie się też propozycjami dotyczącymi wysokości minimalnego wynagrodzenia, minimalnej stawki godzinowej oraz wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w przyszłym roku. Polacy coraz chętniej oddają krew. Zgodnie z najnowszymi danymi GUS-u liczba donacji krwi i jej składników wzrosła w zeszłym roku o prawie 3% w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku w Polsce było ponad 650 tysięcy krwiodawców. Sejm nadal nie wybrał prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i jak poinformował wicemarszałek Truskorzelski, głosowanie odłożono. Kandydatem na stanowisko prezesa IPN-u jest Mateusz Szma, zgłoszony przez SL. Za 4 lata, zdaniem urzędników, powinniśmy móc już pojechać łącznikiem autostrady i wschodniej obwodnicy Wrocławia. List intencyjny w tej sprawie pisali dyrektorzy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stworzenie liczącego 3 km odcinka drogi ma kosztować nad 50 milionów, mówi dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski.
3: W miejscu, gdzie była już zamknięta obecnie punkt poboru opłat, będzie węzeł. Prosty węzeł, 2 ronda po każdej ze stron, skomunikowane ronda, przejście ulica Lipowa powiatowa z autostradą A4 i później w całym w nowym śladzie odbijamy od drogi powiatowej ulicy Lipowej.
1: Przygotowanie projektu inwestycji powinno potrwać 1,5 roku. Umowa z jego wykonawcą ma zostać podpisana na przełomie sierpnia i września. W Niemczech powstanie instytut zajmujący się bezpieczeństwem dotyczącym sztucznej inteligencji. Jego zadaniem będzie ocena szans i zagrożeń związanych z zaawansowanymi modelami AI oraz promowanie międzynarodowych standardów. Decyzję o utworzeniu nowego instytutu podjęła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. To było powitanie godne królowej Paryża. Maja Chwalińska wróciła wczoraj do kraju po fenomenalnym występie w wielkoszlemowym French Open. W Warszawie czekał na nią tłum kibiców.
4: Grała wspaniale, grała bardzo technicznie. Potrafiła 9 meczów z rzędu wygrać przez 3 tygodnie.
5: Uciszałam wszystkich dookoła. Dzień nieważny był, obiady, lekcje, tylko to, żeby zobaczyć, jak ona sobie radzi na korcie.
1: Maja Chwalińska nie kryła wzruszenia.
6: Byłam świadoma, że ktoś się zjawi, natomiast skala tego była ogromna. Cieszę się, że mogłam wam sprawić tyle radości.
1: Teraz Chwalińska udaje się na zasłużenie.

0: tylko szlemowym, Wimbledonie.
1: Pora jeszcze przekazać informacje pogodowe, a dzisiaj burze z deszczem mogą zagościć w regionie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce słupki rtęci mają sięgnąć maksymalnie w części regionu do 27 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatury spadną do 12-14 stopni. Wiatr jest niekorzystny, ciśnienie 1011 hektopaskali, a z południa wiatr do 12 km na godzinę. A my, no właśnie, tak żeśmy się wczesnym rankiem rozpędzili, że ani nie wiadomo kiedy te kilka godzin zleciało nam i już czas zakończyć program Trendy Start. Łukasz Michnal, dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, życząc miłego dnia.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
7: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
9: Reklama.

0: dla was.
1: Czerwiec, moja droga, oj, czerwiec.
2: Tak, Marcin, ale tak to pędzi, że zaraz obudzimy się w lipcu.
1: Tak, no i to myślę, że właśnie niektórzy, którzy no, są teraz w pracy, ale planują wakacje. Chociaż właśnie, no na te wakacje, na wakacje wyjeżdżać w lipcu, sierpniu, to tak średnio,
2: nie? No nie, jak u nas takie piękne.
1: No właśnie, to jest ten czas, moi drodzy, gdzie jest no, niekonieczność taka wyjazdu na wakacje. Lepiej we wrześniu, lepiej w sierpniu.
2: No zazdrości się osobom, które jak jest chłodniej wylatują,
1: tak,
2: nie?
1: I to jest bardzo dobre podejście, piszcie do
2: no,
1: nas.
2: Ja
1: my na pewno
2: tak uważam.
1: Ale będziemy się tym tematem zajmować na pewno. Przez najbliższe dni, tygodnie, prawda?
2: No tak.
1: Czy lepiej teraz, czy lepiej później? No zdania są podzielone, ale myślę,
2: no,
1: że...
2: Różnie.
1: No właśnie, to zależy od organizmu. Na przykład ty jesteś ciepłolubna i...
2: To dla mnie cały czas może być
1: może
2: ciepło.
1: Być lipiec i sierpień, nie?
2: No.
1: Nie robi różnic.
2: No, no tak, a u ciebie? No ty, no właśnie.
1: Wrzesień, październik, listopad, grudzień.
2: No tak, no w grudniu spoko, nie?
1: Tak, oczywiście, szczególnie na Sycylii.
2: Uhuhu. Ty

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ten numer, który teraz pojawi się na naszej antenie, wyciąga wszystkich do tańca. Bardzo mi się podoba.
2: Słuchajcie, ale w ogóle świetne jest to, Marcin, że coraz to młodsze pokolenia zaczynają słuchać takiej muzyki.
1: I to
2: spodziewałbyś
1: jest,
2: się tego?
1: No nie spodziewałbym się. Wiedziałem, że kiedyś nastąpi taki zwrot akcji, ale że tak szybko.
2: No nie.
1: TikTok teraz wyznacza
2: trendy,
1: no i pojawia się teraz Calderbreed i Mr. Vain. Bardzo fajna piosenka, która... No ty jesteś TikTokerką, to wiesz, że to jest ten numer na topie, tak?
2: Bardzo, bardzo.
1: Niech będzie, lecimy dalej z wielkimi hitami.
2: Moi drodzy,
1: coraz bliżej do wakacji.
2: No
1: ja,
2: Marcin, tak w zasadzie już można powiedzieć,
1: zauważył?
2: Że są wakacje.
1: No właśnie.
2: Ty widzisz?
1: Coraz bliżej do wakacji jest zawsze.
2: No nie?

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
4: Kim Wilde, you came.
5: No to cóż, do tej wokalistki z Wielkiej Brytanii często udajemy się, żeby pozyskać jakieś fajne hity do tańca no i do śpiewania, prawda?
4: A że wokalistka była bardzo popularna, szczególnie w latach 80., no to chyba inaczej być nie mogło.
5: Tak, piosenka taka top of the top i którą zaczynała, to
4: Hits,
5: słuchajcie.
4: In America.
5: Tak, to był 81. rok. Byłaś wtedy na ziemi?
4: No nie jeszcze. No właśnie, a ty byłeś. Jak ci tam było?
5: Bardzo dobrze.
4: No widzę, to teraz ci został uśmiech.

0: To dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Killing Me Softly
2: i Fugees.
1: Amerykańska, słuchajcie, amerykański zespół teraz się pojawi. Popularny głównie w latach 90., ale to nic nie zmienia, bo my jesteśmy teraz i poruszamy się w 90. godzinę. Tutaj takie hity właśnie rządzą. No i oczywiście warto powiedzieć o szefie, słuchaj.
2: No tak, producent Wycliffe Jean.
1: Tak, to on był odpowiedzialny za te brzmienia.
2: Chociaż wydaje mi się, że i tak wiodła prym Lauryn Hill, znana raperka.
1: No oczywiście, no tak, kobieta zawsze górą, zawsze na wierzchu, nie?
2: No pewnie.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Look who's talking. To jest piękny, słuchajcie, przebój. Nie musimy mówić nawet... No, nigeryjsko-szwedzki piosenkarz pojawi się teraz na antenie Trendy Radia. Kilka lat temu nagrał nawet piosenkę z popkiem. Fajnie to wyszło.
2: No. Ja lubię bardzo.
1: Ja też lubię. Także było to połączenie takich różnych odsłon muzycznych, nie do końca eurodance'owych, ale w suma summarum wyszło fajnie.
2: No bardzo.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placów, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
1: Zmiany obejmą również ulice Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklarczykówki.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
1: Kościół włączył w poczet błogosławionych 9 polskich salezjanów męczenników: Jana Świerca, Ignacego Antonowicza, Ignacego Dobiasza, Karola Goldę, Franciszka Ludwika Harazima, Franciszka Miśkę, Ludwika Mroczka, Włodzimierza Szembeka i Jasielanina Kazimierza Wojciechowskiego, mówi Maria Kurowska, poseł RP.
4: To była uboga rodzina, ojciec pracował na kolei. Niestety, gdy miał 5 lat Kazimierz, a miał jeszcze dwoje starszego rodzeństwa, i gdy miał 5 lat, on był najmłodszy, wtedy zginął jego ojciec, zmarł. I gdy ojciec zmarł, mama borykała się z trudnościami, bo została sama, próbowała różne prace łapać, ale widziała, że Kaziu, ten najmłodszy syn, jest bardzo uzdolniony i nie chciała go zmarnować, że tak powiem, tutaj, że ona nie ma pieniędzy na kształcenie, i dała go właśnie do salezjanów w Oświęcimiu, aby oni się nim zaopiekowali, aby poszedł do tej szkoły salezjańskiej. I tak już jak się Kazimierz w wieku 8 lat znalazł u salezjanów, tak już od nich nie wyszedł.
1: W 2003 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny drugiej grupy polskich męczenników II wojny światowej, do której włączono księdza Wojciechowskiego. Po zakończeniu etapu diecezjalnego dokumenty trafiły do Rzymu. W marcu 2023 roku konsultorzy historyczni Dykasterii do spraw kanonizacyjnych wydali pozytywną opinię o dokumentacji dotyczącej jego męczeństwa In Odium Fidei – Z nienawiści do wiary.
5: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.
3: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
9: Największe hity tylko dla Was.
10: Jest taki przebój, który zawsze podczas imprezy, podczas wakacji...
11: No, chyba,
10: no u Ciebie na przykład
11: i
10: na basenie najbardziej się...
11: W szkole, podstawówce...
10: Słyszysz? No, najbardziej odpowiada Ci na basenie, nie? Dlaczego? Nie,
11: tak mi się kojarzy z wakacjami, ma taki dobry przekaz.
10: Wiem. No tak, jak uczyłaś mnie pływać młotem, to widziałam, że faktycznie...
11: No i Marcin, Ty dalej jesteś młot.
10: Tak. No. Takiego stylu jeszcze nie znałem.
11: No to...
10: Styl animacjan do pływania, młotem.
11: No fajny. No, na główkę prawie.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Labosz pojawia się na antenie Trendy Radia, czyli jak słyszycie, drodzy państwo, celujemy w sam środek największych hitów eurodance'owych. No bo kto jak nie Labosz, nie?
2: No nie, Be My Lover. Oj, ale teraz fajnie wybrzmi.

0: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Nissanem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Citroenem, a następnie zderzył się z Volkswagenem. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Poszkodowany został w tym zdarzeniu kierujący Citroenem i został on przetransportowany do szpitala w Brzozowie celem dalszej hospitalizacji.
1: Obecnie na miejscu pracują służby i występują utrudnienia w ruchu.
2: Informujemy o tym, co ważne.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
4: Celebrujesz przede wszystkim poranek, bo się przygotowujesz do wyjścia do pracy. Celebrujesz wieczór, bo się wybierasz na kolację.
5: Wszystko trzeba celebrować.
4: No właśnie, celebrujesz weekend, ostatni nawet bardzo,
5: musiałaś pewnie
4: pojeździć to tu, to tam.
5: No tak, ale męczące, powiem Ci, Marcin.
4: Daj mi spokój, jeździć tyle kilometrów, żeby kupić apaszkę. No, bez sensu.
5: Marcin, ale
4: Anka, ty
5: muszę
4: trudna.
5: Ci powiedzieć, że...
4: Lekko mówiąc, trudna.
5: No jestem. To powracamy do tego młota jednak.
4: No właśnie.
5: Ups.
4: Z Iwago.
5: No tak jest, celebrate the love.
4: To teraz celebrujemy co?
5: Miłość.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Experience.
2: A never ending dream. Oj, chciałoby się, nie czasem. Szczególnie jak pogoda taka niedoskwierająca. Leżymy w łóżeczku, patrzymy za okno, no, a tam pada, pada i słyszymy ten deszczek, no i trzeba wstawać i pośnie.
1: Anka, ja lubię, jak ty wstajesz z samego rana i masz dużo na głowie. Wtedy jesteś po prostu taka rozgrzana. No. Jeśli masz za dużo
2: tak
1: wolnego...
2: Miałam, ale wiesz co, to jest dobra pasca.
1: No właśnie, jak masz za dużo wolnego, to po prostu ci tak...
2: No ale jest coś takiego.
1: Upływa, no. O niczym.
2: No nie?
1: Dokładnie.
2: No tak się człowiek obija, nie wie, co tam robić. A tu proszę,
1: ale niektórzy
2: drodzy
1: tak lubią.
2: No tak.
1: Mają na imię Anna.
2: O, dzięki Marcin. Wiesz, no ja tam staram się nie komentować, jak uciekasz od obowiązków, ale to nic, nie przejmuj się, zawsze jestem ja i ci pomogę.
1: Jak to było przy twoich obowiązkach szkolnych? No, wszystko na bakier.
2: Na bakier, same pały. No i co?
1: Najbardziej z
2: angielskiego. Ale zdane.
1: Zdane. Angielski na ile?
2: No właśnie, a tam obiło się uszy.
1: Słuchajcie, ogólnie to Ania jest poliglotką, dlatego tak mówię.
2: No tak,
1: zna kilka języków i mało tego, że zna, to jeszcze no, po prostu uczyła się, ale to jest też fenomen, bo niektórzy są tacy, mają takie ucho do języków, uczyła się na przykład z telenoweli.
2: No pewnie, ale to jest, Marcin, powiem ci, przyszłość.
1: Gdzie i tak lektor był, a ona nawet wyłapywałaś to, co jest pod spodem, pod lektorem, nie?
2: Ja głównie uczyłam się języka angielskiego z gier komputerowych.
1: Z gier komputerowych?
2: No.
1: Przecież ty nie jesteś komputerowa.
2: Gdybyś grał w Counter-Strike'a, to wiedziałbyś, o co chodzi. No w CS-a.
1: No tak, no to oczywiście.
2: Moi drodzy, experience już teraz, a never ending dream.

0: Dziękujemy za dziś.
1: Bye, cześć.
0: Wakacje niedługo.
1: No niedługo wakacje.
0: Wybiera się gdzieś? To powiedz mi wcześniej,
1: żebym... Na razie to muszę poprawić zagrożenia.
0: Jak? No, no właśnie.
1: Bo mnie pani nie przepuszcza.
0: Wiem, że przejdziesz.
1: Myślisz?
0: No.
1: No poproszę ładnie to.
0: Tak?
1: Może się uda.
0: Przejdziesz?
1: No mam nadzieję. No
0: przejdź, żeby wstydu nie było.
1: No nie? Trochę siara. Ale z drugiej strony...
0: Co?
1: A nie, nie chcę mi się już wstawać do tej szkoły, daj spokój.
0: No, ale tak czy siak wakacje nadejdą.
1: No właśnie. 2 miesiące.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wciąż bez decyzji polskiego prezydenta o odebraniu orderu Załońskiemu. Strażacy spinają syreny alarmowe z całego kraju. Polska mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej szykuje się do pożegnania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wciąż nie zapadła decyzja prezydenta w sprawie ewentualnego odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Załońskiemu. Wieczorem kapituła przedstawiła Karolowi Nawrockiemu swoją opinię. Nie wiadomo jednak, jak ona brzmi. W interesie Polski nie leży podgrzewanie sporu z Ukraińcami, stwierdził pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej.
2: Jestem pewien, że mądre jest deeskalowanie, a nie ma co już podgrzewać.
1: Konflikt na linii Polska-Ukraina wynikł, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju jest ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom. Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem, o czym więcej Tomasz Węska.
3: Na uruchomienie wszystkich syren na danym obszarze z jednego miejsca jest dziś często niemożliwe, stąd konieczność zmiany, mówi mi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
4: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze. Budujemy system, który pozwoli na to, żeby z poziomu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy ministerstwa, czy wojewody można było uruchomić syreny na danym obszarze.
3: Prace przygotowawcze mają zakończyć się w tym roku. Realne spinanie systemu potrwa 2 lata.
4: Musimy ponad 22 tysiące syren wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
3: Docelowo mają być sterowane z 4 źródeł. Na ujednolicenie ich standardu i spięcie ich w jeden system Polska wyda z Krajowego Planu Odbudowy ponad 175 milionów złotych.
1: Mija miesiąc od zaprzysiężenia nowego rządu na Węgrzech. TISE premiera Petra Modziara popiera obecnie ponad 70% wyborców. Tomasz Orchowski.
5: Dla Węgrów najważniejszą decyzją była ta Brukseli o odblokowaniu 16 miliardów euro. Nowy węgierski minister finansów przekazał, że unijne fundusze pozwolą między innymi odciążyć budżet. Oczywiście nie ma nic za darmo. Budapeszt zobowiązał się do podjęcia szeregu działań w tym tygodniu. Rząd Modziara ma przedstawić w parlamencie projekt ustawy antykorupcyjnej. Węgierski parlament przyjął ustawę cofającą decyzję o wyjściu kraju z Międzynarodowego Trybunału Karnego.
1: Nowy węgierski premier wycofał także weto w sprawie prawie 7 miliardów euro przeznaczonych na broń dla Kijowa z instrumentu na rzecz pokoju. Mistrzowie wspinaczki sportowej na czas zjadą na początku lipca do Krakowa. Tamtejszy rynek główny stanie się areną zmagań Pucharu Świata. Dodatkową atrakcją tej imprezy, zwłaszcza dla kibiców z Polski, będzie oficjalne pożegnanie mistrzyni olimpijskiej z Paryża Aleksandry Mirosław, która zapowiedziała, że po tym sezonie zakończy karierę. Zawody w stolicy Małopolski odbędą się po raz drugi. Premierowa edycja sprzed roku zakończyła się sporym sukcesem. Zmagania na ściance śledziły na żywo tłumy kibiców.
6: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
15: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
17: Jak tak, to Allegro. Reklama.
18: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 27 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W nocy, delikatne ochłodzenie, 15 stopni, w temacie deszczu niewiele się zmieni. Natomiast jutro aura dosyć zbliżona do tej nocnej. 16 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy również przewidują lokalnie opady deszczu. Natomiast czwartek spokojny, 17 stopni, w nocy spadnie do 10.
19: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
20: Granie na żądanie.
21: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
18: Hello, hello, dzień dobry, Rasek, ale przygrzewa słoneczkiem, nie? Przyjemnie, chociaż pewnie, no, niektórzy narzekają, ale dziubasy, cieszymy się z tego ciepła, ponieważ, no wiadomo, ta pogoda jest tak kapryśna, że, no, tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka jutro. Dobra, dziubasy, pamiętajmy też o najważniejszym, czyli o odpowiednim nawodnieniu, krem z filtrem też obowiązkowo, co by później, no, nie płakać, że piecze. 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam, startujemy.
19: Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie.

Pozdrowienia dla ukochanej żony Ewy Dudy z Broniszowa od kochającego męża Pawła. O, jak słodko, pozdrawiam was bardzo gorąco, dziubasy, no i mam nadzieję, że to będzie dla was świetny dzień. Najserdeczniejsze życzenia dla Damiana z okazji urodzin od kolegów z pracy. Piosenka Wehikuł Czasu, zagramy, no pewnie, że tak. I życzymy Damianowi dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, radości, spełnienia marzeń i wszystkiego najlepszego. No to gramy.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
5: Dla marzeny mojego słoneczka od Witka Góraleczka. Oj, świetnie, zagramy. Wydaje mi się, że no właśnie takie hity jeszcze latem brzmią zdecydowanie lepiej.
6: No dobra, jeszcze lata co prawda nie ma, ale ja już czuję ten czerwiec w powietrzu mocniej.
5: No, niech będzie, jak zwał, tak zwał.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Od majstrów dla spracowanych kolegów Summer is Magic. Oj, dziś będzie ciężko na naszej budowie. Oj, pewnie będzie. Ale no niestety, panowie, czasem tak jest, że przy, no właśnie, różnych prognozach pogody trzeba robić. Nikt się nie pyta, czy boli. Także mam nadzieję, że uda się i jakoś przetrwacie. Pamiętajcie, żeby pić dużo wody. Koniecznie.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: 7 czerwca do kontroli na przejściu granicznym w Korczowej zgłosił się 40-letni obywatel Rumunii. Cudzoziemiec wyjeżdżał z Polski ranch rowerem. W trakcie kontroli legalności pochodzenia auta mundurowi wykryli ingerencję w jego oznaczenia identyfikacyjne. Po ustaleniu rzeczywistych parametrów okazało się, że samochód skradziono w ubiegłym roku na terenie Wielkiej Brytanii. Szacunkowa wartość auta wynosi 150 tysięcy złotych. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Dwa dni wcześniej strażnicy graniczni z tego samego przejścia granicznego wykryli ponad 50 części pochodzących z 6 aut skradzionych w ostatnich miesiącach na terenie Wielkiej Brytanii. Podzespoły znajdowały się w przestrzeni ładunkowej Mercedesa. Pojazdem wyjeżdżającym z Polski do Ukrainy kierował 24-letni obywatel tego kraju. Skradzione części to elementy karoserii, nadwozia oraz podzespoły pochodzące z Audi modele Q5 i Q7. Dodatkowo kilkanaście części zostanie poddanych ekspertyzie, która ustali legalność ich pochodzenia. Szacunkowa wartość wszystkich zatrzymanych elementów to 170 tysięcy złotych.
1: W obu przypadkach cudzoziemcy zostali przesłuchani, a w sprawach prowadzone są dalsze czynności. Od początku 2026 roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali samodzielnie oraz przy współpracy z innymi służbami w kraju i za granicą blisko 70 pojazdów oraz 250 części ze skradzionych aut o łącznej szacunkowej wartości 9 milionów złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Od czwartku do niedzieli strażacy wyjeżdżali do blisko 180 zdarzeń na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie prowadzonych działań strażacy udzielili pomocy przedmedycznej blisko 30 osobom, które zostały ranne w różnego rodzaju zdarzeniach. Mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
4: To był pracowity, długi weekend dla podkarpackich strażaków. Od czwartku wyjeżdżaliśmy do blisko 180 interwencji. W 40 przypadkach wzywani byliśmy do pożarów, głównie do pożarów traw na nieużytkach, polach i łąkach. Pozostałe nasze interwencje to działania niezwiązane z ogniem. W tym okresie podczas zdarzeń, do których byliśmy wzywani, pomocy przedmedycznej udzieliliśmy blisko 30 rannym osobom. W długi weekend do zdarzeń wyjeżdżało blisko 400 zastępów straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych i państwowych Straży Pożarnej z naszego regionu, ponad 1600 strażaków.
1: Służby przypominają o zachowaniu ostrożności podczas wypoczynku i prac prowadzonych na terenach rolniczych. Wakacyjne targi pracy odbędą się jutro w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego w Tarnowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11 i potrwa do godziny 14. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się i rozpoczynającej swoją drogę zawodową, a także do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Celem wydarzenia jest promowanie możliwości zatrudnienia sezonowego poprzez prezentację aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie form wsparcia i aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku pracy, w szczególności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Targi będą dobrą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zdobycia informacji o rynku pracy oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego.
0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu, samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
5: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
7: Teraz wagacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz. Węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
12: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
15: Reklama. Granie na żądanie. Antena jest twoja.
16: Pozdrawiam kochanego Andrzejka, który jest w pracy, Monika z Szymbarku. Oj, panu Andrzejowi na pewno zrobi się teraz bardzo miło, no ale zatęskni, będzie na pewno wyczekiwał, aż się zobaczycie ponownie. Pozdrawiam prowadzących, panią Anię i pana Marcina. Słuchacze z Szymbarku, proszę o piosenkę Boys, jesteś szalona. O, dziękuję bardzo, przekażę Marcinowi oczywiście. Mega miło. I zagramy specjalnie dla was i machamy do Szymbarku. Play.

0: Reklama.
1: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.com.

0: Trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: Pozdrowienia dla elektryków Kacpra i Darka, którzy toczą nierówną walkę z rozdzielnicami. Baciary, jak ja nie lubię swojej roboty. Panowie, to się trochę namęczycie, ale trzymam kciuki, że się uda. No i może baciary trochę pomogą, nie? Oby tego życzę.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ale teraz zagramy Linkin Park i Numb dla kochanego męża Łukasza od kochającej żony Justyny i synka Gabrysia. Bardzo cię kochamy, ale słodziaśnie się zrobiło. No, muszę szczerze przyznać, że uwielbiam ten hit, ale no, nic nie zastąpi wykonania Chestera, chociaż Emily też całkiem dobrze sobie radzi. Dobra, gramy już teraz na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Hejka.

0: Sino.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Ostrzeżenia przed burzami objęły dziś teren niemal całego kraju. Rząd pracuje nad podwyżką płacy minimalnej, nauczyciele walczą o swoje. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, ale o końcu kariery nie chce jeszcze mówić. Agnieszka Trojanowska, BIS. Alerty burzowe obejmują dziś 13 województw bez ostrzeżeń. Jedynie północno-zachodnie rejony i wschodnia ściana Polski. Instytut Meteorologii ostrzegł, że burzom będą towarzyszyły bardzo silne opady deszczu, a miejscami także gradu. W mocy pozostają też alerty przed upałami wydane dla centralnej i południowo-wschodniej części kraju, czyli dla województwa mazowieckiego oraz części województw łódzkiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, gdzie termometry mogą pokazać około 30 stopni. Rząd zajmuje się dziś podwyżką płacy minimalnej na przyszły rok. Przyjmie też kilka innych wskaźników istotnych dla budżetu, w tym wskaźnik podwyżek w budżetówce oraz waloryzacji rent i emerytur. Według nieoficjalnych informacji pracownicy sfery budżetowej mają dostać w przyszłym roku o 2,5% wyższe wypłaty. A to nie zadawala Związku Nauczycielstwa Polskiego, mówi jego prezes Sławomir Broniarz.
3: Jest to głęboko niesprawiedliwe, a jednocześnie nie oddające rzeczywistego wysiłku zawodowego, intelektualnego, nakładu pracy, zakresu obowiązków, jakie podejmują nauczyciele w zderzeniu z poziomem wynagrodzenia, które oni otrzymują.
2: A niskie wynagrodzenie jest podstawowym czynnikiem powodującym odejścia nauczycieli od zawodu, mówi wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.
4: Wiek średni nauczyciela w tej chwili oscyluje już około 50. To będzie za chwilę tragedia.
2: ZNP domaga się pilnych rozmów z resortem. Po śmiertelnym wypadku szybowca w Bielsku-Białej prokuratura wszczęła śledztwo. W katastrofie lotniczej wczoraj wieczorem zginęła 38-letnia kursantka, a instruktor doznał bardzo ciężkich obrażeń. Z ustaleń śledczych wynika, że szybowiec wzniósł się na wysokość kilkudziesięciu metrów przy pomocy wyciągarki. Po wypięciu liny kursantka rozpoczęła awaryjny manewr lądowania, który był elementem przeprowadzanego egzaminu. A ze wstępnych ustaleń wynika, że manewr ten nie przebiegł prawidłowo i szybowiec wraz z załogą uderzył o płytę lotniska. Zdarzenie jest badane pod kątem spowodowania wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym ze skutkiem śmiertelnym. Kodeks karny przewiduje za to do 8 lat więzienia. Na rozmowę o połączeniu szpitali zgodził się Mielec. Chodzi o fuzję placówki z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jednocześnie szpital powiatowy w Mielcu opracowuje plan naprawczy. Może on stać się alternatywą dla fuzji. Decyzja radnych z Mielca zapadła w obliczu narastających problemów finansowych mieleckiej placówki. Szpital zakończył ubiegły rok stratą około 18 milionów złotych. Jutro ceny maksymalne paliw będą wyższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,96 zł, benzyny 98 6,61, a diesla 6,46, wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Cristiano Ronaldo szykuje się do ostatniego mundialu. Rozpoczynające się w czwartek w Ameryce Północnej Mistrzostwa Świata w piłce nożnej będą szóstym i prawdopodobnie ostatnim w karierze portugalskiego piłkarza. 41-latek wystąpił we wszystkich Mistrzostwach Świata od 2006 roku, gdy Portugalia doszła do półfinału turnieju w Niemczech i zajęła czwarte miejsce. Ronaldo deklaruje, że w tym roku po raz ostatni spróbuje zdobyć mistrzostwo, ale wciąż nie ogłosił, jak długo potrwa jego kariera.
5: Ciepło, choć bez słońca. Dzisiaj może natomiast zagrzmieć. Termometry pokazują okolice 27-28 stopni. W nocy z wtorku na środę będzie to 16 kresek nad zerem. Jutro już ochłodzenie. W środę zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie do 17 kresek.
6: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
9: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Jesteśmy po 13. Druga zmiana w Trendy Radio. Słońce schowane za chmurami, ale my wzywamy słońce. Moje słońce i o tym teraz zespół Weekend.

Każdego dnia jest jakieś święto i dzisiaj oczywiście również. Zaglądamy do kalendarza, 9 dzień czerwca. Tak w ogóle to tylko 11 dni do lata. Choć po dzisiejszej pogodzie, to tak na dwa razy można się tego spodziewać. Patrzę, co jest w kalendarzu. Uwaga, Dzień Przyjaciela i Dzień Księgowego. W sumie i jednemu, i drugiemu musimy bardzo mocno ufać. No i dobrego księgowego to podobnie jak przyjaciela. Poznamy w biedzie, nie?

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.

0: Trend Radio.
1: Top zaskakujących rzeczy w tym roku. Robert Lewandowski zjadł kebaba. Podczas legendarnego już streama Łatwogęga obiecał, że po przekroczeniu pewnego progu, no umówi się z chłopakami na kebaba i uwaga, na tego kebaba poszedł, zeżarł normalnie kebaba na cienkim cieście z tłustymi sosami. Anka to pewnie w domu zawału dostawała. W każdym razie nie tylko zjadł kebaba, ponoć pierwszego w swoim życiu takiego kebaba z budy, ale powiedział też słowo zaczynające się na du, a kończące się na pa. Krótko mówiąc, prawie 30 lat wyrzeczeń, Robert w końcu wchodzi w wiek nastolatka buntownika.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Dzisiaj około godziny 10.20 w Brzozowie na skrzyżowaniu ulic Świętego Jana Pawła II z ulicą Jana Chrzciciela doszło do zdarzenia drogowego z udziałem trzech pojazdów. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Nissanem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Citroenem, a następnie zderzył się z Volkswagenem. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Poszkodowany został w tym zdarzeniu kierujący Citroenem i został on przetransportowany do szpitala w Brzozowie celem dalszej hospitalizacji.
0: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
2: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 milionów 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsc doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
4: Chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
2: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. Nowy sprzęt trafił do OSP KSRG Jedlicze. Zakupiono m.in. fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator treningowy AED, zestaw plecakowy PSPR-1, dwa hełmy strażackie, dwa komplety strażackich ubrań bojowych. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 30 tysięcy złotych. Nowe wyposażenie umożliwi strażakom prowadzenie jeszcze skuteczniejszych szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy, a także wpłynie na podniesienie poziomu przygotowania mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie we współpracy z Krośnieńskim Związkiem Żeglarzy Yacht Club organizuje 21. edycję integracyjnego rejsu żeglarskiego po Jeziorze Solińskim. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami udziału w działaniach o charakterze rehabilitacyjnym, rekreacyjnym, sportowym i turystycznym. Rejs stanowi nie tylko formę aktywizacji społecznej, ale również przestrzeń do budowania relacji, rozwijania samodzielności oraz przeżywania wyjątkowych chwil w otoczeniu bieszczadzkiej przyrody. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca w Polańczyku i skierowane jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Mówiłem wam kilkanaście minut temu o tym, że Robert Lewandowski zjadł pierwszego takiego kebaba z budy w życiu. No ale to nie wszystko, bo oprócz tego został zapytany, jaką pizzę lubi. Powiedział, że, no, że najbardziej to tą z ananasem. Czyli wszystko jasne, no we Włoszech Robert już na pewno nie zagra.

Wróćmy jeszcze na moment do kalendarza, kochani. Dzisiaj 9 dzień czerwca, to jest, uwaga, Dzień Księgowego. Wszystkim księgowym, no spokojnej pracy życzę. No i trzeba przyznać, musicie przyznać, kochani, w polskich warunkach to zdecydowanie nie zawód, to sport. Sport ekstremalny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nastolatek stracił nogi i rękę. Kierownik pociągu usłyszał zarzut. Rząd przedłużył zamknięcie strefy w Puszczy Białowieskiej. Będzie nowa fontanna w samym środku Krakowa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu w związku z potrąceniem licealisty. Chodzi o wypadek składu kolei mazowieckich, w którym w Woli Bierwieckiej koło Radomia potrącony został przez radomski pociąg licealista. 17-latek odniósł ciężkie obrażenia ciała, stracił nogi i rękę. Prokurator zarzucił podejrzanemu narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia także pasażerów podróżujących tego dnia pociągiem. Chodzi o kobietę i jej kilkumiesięczne dziecko. To właśnie poszkodowany nastolatek pomagał im wynieść na peron wózek z niemowlęciem. Gdy chciał wsiąść do pociągu, drzwi się zamknęły, a nastolatek wpadł pod koła pociągu. Do wypadku doszło w lutym na przystanku kolejowym w Woli Bierwieckiej. Mimo że rząd zapewnia, że nie ma już problemów z migracją przez granicę z Białorusią, po raz kolejny przedłużył obowiązywanie zamkniętej strefy w Puszczy Białowieckiej. Eksperci od imigracji mówią o zarządzaniu strachem, o czym Jakub Medek.
2: W ocenie Aleksandry Chrzanowskiej ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej ludzie wciąż próbują się przedostać przez zieloną granicę z Białorusią.
3: Do tych prób przekroczenia granicy zielonej w miejscach do tego nieprzeznaczonych dochodzi między innymi dlatego, że wnioski o ochronę międzynarodową nie są przyjmowane na przejściach granicznych.
2: Ekspertka dodaje też, że rzeczywiście najpewniej dzięki układom polskich władz z dyktaturą Łukaszenki liczba osób na granicy polsko-białoruskiej jest wyraźnie niższa niż w ubiegłym roku.
3: Znaczna większość ludzi przekracza granicę białorusko-łotewską, z Łotwy przejeżdża do Litwy, z Litwy do Polski.
2: I część tych osób jest przez Straż Graniczną wyłapywana i oddawana Litwie. Wiele jednak wskazuje na to, że reszta dostaje się przez Polskę dalej na zachód.
1: W obwodzie lwowskim w Hucie Pieniackiej rozpoczęły się pierwsze wykopy w miejscach, gdzie mogą znajdować się masowe mogiły Polaków zabitych w lutym 1944 roku. Prace prowadzi Instytut Pamięci Narodowej we współpracy z ukraińskimi partnerami. Huta Pieniacka to symbol męczeństwa Polaków zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Uczniowie z podstawówek biorą udział w Akademii Bezpieczeństwa w Bydgoszczy. Przez 3 dni w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku ponad 1000 młodych osób dowie się od policji, straży miejskiej czy wodnych ratowników, jak bezpiecznie spędzić wakacje.
4: Będziemy zwracać uwagę na to, żeby ten czas wolny, który nadchodzi, był bezpieczny dla młodzieży. Magdalena Włodarczyk, Bydgoski Ośrodek Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki BORPA. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób dbać o siebie i nie eksperymentować z nowymi sytuacjami.
5: A jak się bezpiecznie zachować w wakacje?
6: Nie oddalam się od rodziców, nie wchodzimy za daleko od brzegu.
7: Będę jeździł na rowerze z kaskiem i z dala od drogi dla aut.
1: Jeszcze nie w te wakacje, ale już niebawem Kraków zmieni swoje oblicze. Stanie się to za około 1,5 roku. Będzie nowa fontanna na rynku głównym. Miasto wybrało właśnie zwycięski projekt. Pracownia z Kielc pokonała 2 krakowskie pracownie. Wybrany projekt jest według jury uniwersalny, współczesny i nie koliduje z sąsiednimi budynkami, w tym z Kościołem Mariackim. Nowa fontanna ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. W tym czasie ma się odbyć rozbiórka starej fontanny.

0: tej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś najcieplejszy dzień tego tygodnia. Jak będzie od jutra? Zdecydowanie chłodniej. W środę zarówno w Tarnowie, Dębicy, Krośnie, Jaśle czy Gorlicach termometry pokażą do 17 stopni. Do tego szare niebo i możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj natomiast może zagrzmieć.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.
7: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
1: Druga zmiana w trend radio, już teraz Eagle Eye Cherry i zdecydowanie jego największy hit. Swoją drogą ten artysta niedawno ogłosił, że pojawi się w Polsce podczas festiwalu Poland Rock, darmowego festiwalu. Teraz natomiast Save Tonight.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami Modern Talking i utwór, który co prawda nazywa się inaczej, ale i tak każdy wie, że to po prostu Brother Louie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Zobaczmy, co dzieje się na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Jazda nasza zwolni na skrzyżowaniu ulic Bieskiej i Skrzyńskich na światłach na kierunku wyjazdowym z Gorlic. Bardziej w centrum musimy uważać, szczególnie na ulicach Parkowej, ulicy Legionów, ulicy Kościuszki, Mickiewicza. Prace drogowe na skrzyżowaniu 11 listopada i ulicy Korczaka nadal trwają. W Jaśle zaczyna korkować się ulica Lwowska w stronę Ronda Solidarności. Inne dojazdy do Ronda też są zatłoczone, mniej lub bardziej. Wolno jedziemy przez centrum miasta i ulicę Metzgera oraz 3 Maja. Na Piłsudskiego też nie za szybko, a przed najważniejszymi skrzyżowaniami musimy zwolnić i poczekać chwilę. Jedziemy teraz przez Krosno razem z Taxi Krosno.
2: Dzień dobry, dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy z niewielkimi utrudnieniami, no troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, to ulica Czajkowskiego, ulica Tkaczka, Podwale, ulica Grodzka, Lwowska do Światełek, niepodległości Koczyńska, Okrzej. Do Światełek jeszcze przystawi nas ulica Wyzwolenia, tam troszeczkę mamy kłopoty. Jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, no to na chwilę obecną jest ciasno na tej ulicy, musimy uważać. Na pozostałych odcinkach dróg ruchu odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Również dziękujemy, jedziemy w stronę Sanoka. W Sanoku nieco dłużej zajmie nam przejazd skrzyżowania Bony i ulicy Lwowskiej oraz dojazd do Ronda Beksińskiego. Na ulicach takich jak Kościuszki, Lwowskiej, Lipińskiego i Mickiewicza ruch z mniejszymi spowolnieniami.
0: Śpieszy powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Przebijamy
1: trendy, brzmienie
0: wszechczasów
1: dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W ostatnim czasie na terenie gminy Sękowa odnotowano obecność niedźwiedzia. Zwierzę było widziane w pobliżu kompleksów leśnych i po zauważeniu człowieka oddaliło się w kierunku lasu. Nie należy pozostawiać w lesie resztek jedzenia, które mogą przyciągnąć dzikie zwierzęta. W obrębie zabudowań nie należy gromadzić niebezpiecznych odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Fakty zaobserwowania zwierzęcia, tropów i śladów należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. W dniach 12 do 14 czerwca odbędzie się 13. wyścig górski Magura Małostowska. W tym roku zawody w Magurze będą stanowić 5. i 6. rundę oficjalnych Mistrzostw Polski. Na zawodników czeka 25 zakrętów o zróżnicowanej charakterystyce, mówi Marek Sitek, prezes Automobil Klubu Bieckiego.
3: Trasa ma długości 3610 metrów. Pierwsza część jest inna, środek jest bardziej rajdowy, później szczyt to są przejście przez tak zwaną patelnię, przejście przez szczyt, co tutaj zawodnicy jednokrotnie mówią, że tam można bardzo dużo zyskać, jak również bardzo dużo stracić. Na 13 lat to z tego roku mamy rekordową. W poprzednich latach to było 56, 62, 64, tamtego roku było 78, a tego roku mamy 79 zgłosień, także to jest rekordowa liczba zawodników, która się dotychczas zgłosiła.
2: W związku z organizacją zawodów w sobotę oraz niedzielę odcinek drogi wojewódzkiej nr 977 na trasie Małastów-Gładyszów zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
2: Od dziś na odcinku drogi ekspresowej S19 pomiędzy węzłami Krosno a Miejsce Piastowe prowadzone będą prace związane z wykonaniem docelowego oznakowania poziomego. W pierwszym etapie roboty obejmą jezdnię w kierunku Barwinka. O szczegółach mówi Bartosz Wysocki z zespołu prasowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
5: W związku z prowadzonymi pracami ruch pojazdów zmierzających w stronę granicy państwa w Barwinku zostanie przekierowany na drogę wojewódzką nr 864, czyli na starą drogę krajową nr 19. Ruch pojazdów w kierunku Rzeszowa odbywać się będzie bez zmian, drogą ekspresową S19.
2: Informacje o planowanym wykonaniu docelowego oznakowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazywała już w grudniu 2025 roku w momencie udostępniania tego odcinka do ruchu. Trwa renowacja pomnika nagrobnego powstańca styczniowego Wojciecha Domino na cmentarzu komunalnym w Jedliczu. W ramach zadania wykonano m.in. wyprostowanie i stabilizację pomnika, oczyszczenie jego powierzchni, odnowienie tablicy inskrypcyjnej, konserwację metalowego krzyża oraz zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją. Całkowity koszt zadania opiewa na ponad 25 tysięcy złotych.
1: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
6: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczełydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Zaglądam sobie do kalendarza i kochani, dzisiaj jest dzień Kaczora Donalda. I nie chodzi tutaj o polskie elity polityczne, chodzi o sympatycznego Kaczora Donalda z komiksów i kreskówek. Ten kończy dziś, uwaga, 82 lata. Piękny wiek. No i są rzeczy, które mogą dziwić. Na przykład to, że nosi jednak koszulę, a spodni to niekoniecznie. Mimo że jak są odcinki, w których idzie pod prysznic, to dół też zasłania. To jednak jest nic. Warto się jednak zastanowić, co Kaczor Donald często je w tych kreskówkach. Na jego stole ląduje drób. To jednak wiele wyjaśnia. Na przykład to, dlaczego oprócz Donalda i jego rodziny w Myszogrodzie nie ma żadnych innych kaczek.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
2: Reklama.

Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Dziś jest święto Kaczora Donalda. Kaczor Donald obchodzi dziś swoje 82. urodziny. No i wspominałem też o tym, że jego ubiór pozostawia wiele do myślenia. Czyli chłop, idąc pod prysznic, zakłada ręcznik na dół. Mimo wszystko, chodząc po myszogrodzie, Kaczor Donald ubrany jest tylko w koszulę, czapkę, a dół ma kompletnie odkryty. Czyli wychodzi na to, że cosplay Kaczora Donalda jest bardzo łatwy, o ile jesteś wystarczająco odważny.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują już w 14 województwach. Wszystkie syreny w kraju będą włączane jednym guzikiem. Maja Chwalińska dostała stypendium sportowe od ministra sportu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Instytut Meteorologii wydał na całe dzisiejsze popołudnie ostrzeżenie przed burzami. Alerty objęły 14 województw. Wyładowaniom atmosferycznym mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Możliwe są także silne porywy wiatru, nawet do 75 km na godzinę. Takie warunki atmosferyczne mogą doprowadzić w niektórych miejscach do klęsk żywiołowych, mówi dyrektor Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju w IMGW dr Maciej Duniec.
2: Jeżeli to będzie obszar wybetonowany, to rzeczywiście, jeżeli ten opad spadnie w bardzo krótkim czasie, w takiej ilości, można spodziewać się jakichś powodzi błyskawicznych.
1: Ostrzeżenia IMGW przed burzami obowiązują do godziny 23. Brytyjski premier potępił wczorajszy atak nożownika w stolicy Irlandii Północnej, Belfaście. Keir Starmer mówi o przerażającym ataku budzącym odrazę. Nie mam żadnej tolerancji dla tak okropnych scen przemocy na naszych ulicach, podkreślił szef brytyjskiego rządu. Ofiara wczorajszego ataku trafiła do szpitala w poważnym stanie. 40-latek ma obrażenia twarzy, szyi i pleców. Policja zatrzymała już podejrzanego, to prawdopodobnie Somalijczyk w wieku około 30 lat. Motywy napaści nie są znane. Policja apeluje, by internauci nie rozpowszechniali krążącego w sieci brutalnego nagrania ze zdarzenia. Łotewskie wojsko i służby wstrzymały poszukiwania wraka drona zestrzelonego przez myśliwce NATO. Bezzałogowiec wtargnął w łotewską przestrzeń powietrzną od strony Rosji wczoraj rano i został strącony na stosunkowo dużej wysokości, przez co prawdopodobnie rozpadł się na wiele małych kawałków. Władze zaapelowały do mieszkańców, by w razie znalezienia podejrzanych przedmiotów lub szczątków sprzętu niczego nie dotykali i powiadomili odpowiednie służby. Do końca roku Państwowa Straż Pożarna chce zakończyć prace przygotowawcze nad połączeniem wszystkich syren alarmowych w Polsce w jeden system. W całym kraju mamy ponad 22 tysiące takich urządzeń, ale działają w rozproszeniu i podlegają różnym podmiotom, mówi zastępca szefa Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski.
3: Na chwilę obecną właścicielami syren są różne podmioty, wojewodowie, marszałkowie, ochotnicze straże pożarne, Państwowa Straż Pożarna, zakładowe służby ratownicze.
1: Plan jest taki, by wszystkie można było w razie potrzeby włączyć jednym guzikiem. Przygotowanie potrwa do końca roku, później spinanie systemu, które zajmie 2 lata.
3: Musimy wszystkie syreny, które są na terenie Polski, czyli ponad 22 tysiące syren, wyposażyć w specjalne mikrokomputery, do których wkłada się kartę z naszej bezpiecznej sieci.
1: Dla bezpieczeństwa syreny będą sterowane z 4 źródeł. Maja Chwalińska, która z kwalifikacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open w Paryżu, decyzją ministra sportu otrzymała stypendium sportowe na 12 miesięcy. Wicemistrzyni Rolanda Garrosa gościła dziś w Ministerstwie Sportu, gdzie oficjalnie przekazano, że 24-letnia tenisistka będzie dostawać co miesiąc przez rok najwyższą możliwą stawkę 9600 zł. Chwalińska jest pierwszą w historii kwalifikantką, która dotarła do finału w Paryżu. Dzięki temu przesunęła się ze 114 miejsca na 21 w światowym rankingu tenisistek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Na dzisiaj dla naszego regionu wydano ostrzeżenie przed możliwymi burzami. Termometry pokazują okolice 26-28 stopni. Jutro już zdecydowanie chłodniej. W Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębice, jak i Tarnowie maksymalnie 17. Natomiast na słońce, o to poczekamy sobie aż do weekendu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
1: Druga zmiana w trendy radio. Przed nami Purple Disco Machine i Get Up na 101.9 oraz 95.2 FM. Za moment wyjedziemy na drogi Podkarpacia i Małopolski.
2: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.

0: Weekend Radiem Wiesz Więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trendy Radiem Wiesz Więcej.
1: Dzisiaj gościem programu jest Piotr Małek, osteopata i fizjoterapeuta z Sanoka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzisiaj w rozmowie poruszymy kolejne tematy związane z tym, jak stres wpływa na nasz organizm. I takie pytanie, gdzie ten stres najczęściej wchodzi w nasze ciało? Są takie miejsca, które reagują najszybciej?
2: Teoretycznie wszyscy przychodzą z problemem mięśniowo-szkieletowym. No bo tam z reguły, no bolą mnie plecy, bolą mnie kark, boli mnie tam coś noga. Ale ludzie czasami w wywiadzie zaczynają mówić, że no wie pan, boli mnie szyja, tam mam sztywność karku, albo jakieś choroby, a wie pan, mam jakąś tam arytmię. Zaczyna się takie troszkę ciągnięcie za język, a się okazuje, że pacjent jakby pracuje w jakimś tam w pracy, w cały czas pochyleni przy komputerze, dlatego ten szef cały czas go tam drażni. Jakby przez to jest pobudzenie cały czas tego układu nerwowego, to serce jest cały czas jakby, jak ono tak musi pompować zamiast normalnie 65-75 na minutę, u niego pracuje jakby 80-90, czasami 110, więc generalnie zaczyna tak troszeczkę się to serce nieprawidłowo, niemiarodajnie pracować, bo jakby od góry go ktoś cały czas trzyma, prawda? Na przykład pacjenci przychodzą, że boli ich między łopatkami, albo ból międzyżebrowy, no i tam generalnie jest diagnoza neuralgia międzyżebrowa. No a okazuje się na przykład, że pacjent tak przy okazji mówi, a bo on tak jeszcze ma problemy z żołądkiem, bo ten żołądek to tak nie za bardzo, jak zjem to mnie tak boli, albo mam zgagę, albo mam refluks, a właśnie to też jest jedna reakcja na ten stres, ponieważ jeżeli mamy stres, to nie mamy wydzielania enzymów trawiennych, bo generalnie zagrywamy z taką sytuację, że ten żołądek się wyłącza, ale jak my jesteśmy cały czas w tej walce, w pracy, w domu, na podwórku i w ogóle z tym pracujemy, no to ten żołądek nie pracuje, to zaczynają się te problemy na przykład takie mięśniowo-szkieletowe, no bo unerwienie żołądka jest z poziomu TH5, TH9, czyli piersiowy kręg między 5 a 9, więc generalnie ta okolica, czyli mniej więcej między łopatkami, zaczyna boleć, bo cały czas, wie pani, tak jakby ktoś pukał do tego żołądka i cały czas go tam drażni. I tego ludzie czasami tego nie rozumieją, że tak samo przez to ten refluks się zrobi, bo to rzadko jest mówione, że pH żołądka mamy określone pH od 1,5 do 2,5 maksymalnie. A ludzie właśnie w przewlekłym stresie mają to pH żołądka trochę wyższe. A jak trochę jest wyższe pH żołądka, to wejście, gdzie wchodzi z przełyk do żołądka, się nie chce zamykać, bo ono się zamyka, czyli jest kwaśno, ja się zamykam. Nie ma kwaśności, ja się nie zamykam. Więc jak pacjent mało ma tych enzymów trawiennych, bo jest zestresowany, zje szybko, no to ten żołądek jest taki, że on tam nie pracuje i wtedy ta zgaga wychodzi. No bo jak? Jeśli taka rada dla wszystkich słuchaczy, to jest taka, że jak jemy, to usiądźmy, pomyślmy, bo to jest taki efekt domino. Wszyscy wiedzą, że to jest domino, prawda? Czyli jak jedną kostkę popchasz, to druga leci. Ale najważniejsze jest to, usiądź, zrób sobie jedzenie, popatrz na jedzenie. Jeżeli patrzysz na jedzenie, to już ci się ślinę. Jeżeli czujemy ślinę i organizm nam produkuje ślinę w ustach, to żołądek już wie, że jest ślina, a jak jest ślina, o, to będziemy coś mieć jedzenie, więc żołądek co robi? Zaczyna wydzielać kwasy żołądkowe. Więc jeżeli jemy sobie spokojnie, przeżuwamy, żeby nie duże fragmenty, tylko żeby jak najbardziej rozdrobnione jedzenie wpadło do żołądka, wtedy on się trawi. Jeżeli my wrzucimy takie pełne jedzenia, to troszeczkę tam odrzuci sobie tam z zewnątrz, troszkę się strawia, w środku jest niestrawione, no to wtedy ten kwasy żołądkowe tak sobie strzelają i generalnie zaczyna być tam zarzucanie na przełyk, czy zarzucanie sobie dalej. To podrażnia sobie wszystko.
1: A z jakimi problemami najczęściej przychodzą do pana pacjenci? To są kwestie związane głównie ze stresem, czy raczej też typowe dolegliwości układu kostno-mięśniowego?
2: Niekoniecznie muszą być na przykład ze stresem związane. Nie radzę sobie leczyć się na własną rękę, jak ktoś ma, zaczyna mieć te objawy, które wspominaliśmy, czyli te zimne poty, problemy ze spaniem, zimne ręce, jakieś takie przypływy gorąca, zimna, lekkie takie omdlenia. To raczej bym sobie tak od razu nie próbował sobie samemu leczyć, tylko teoretycznie pierwszy najlepiej sobie albo pójść do lekarza. Jak już w wywiadzie wyjdzie, że jest taki pacjent, to raczej się pytam, czy ma jakiegoś psychologa, czy był u psychiatry, bo czasami są takie sytuacje, że nie chcę, jak gdyby nie będąc psychologiem, tylko osteopatą, ręczyć za czyjeś zdrowie. Czasami ja mogę mu pomóc, ale nigdy nie jestem pewny, że on sobie coś tam nie zrobi, bo kiedyś rozmawiałem z takimi starszymi osteopatami, że i oni mówią właśnie, że czasami, że niekoniecznie tak jak trzeba wszystko naprawiać i się da bez współpracy z psychiatrą lub bez współpracy z psychologiem, bo nie wiemy, jaka jest reakcja tego pacjenta. My mu pomożemy tutaj dużo i on przedyskutuje to z psychologiem lub inne tam problemy lub będzie miał leki, to tak jakby to kombo robi bardzo dużo. Bo może tak śmiesznie brzmi, że możemy pracować na mózgu, na różnych tych częściach mózgu, na komorach bocznych, na właśnie korze przedczołowej, na ciało migdałowatym, który wpływa za strach i lęk. To możemy to sobie zrobić i zwykle to bardzo dobrze działa, ale nie chcę tak robić, bo chcę być fair dla wszystkich. Mogę dużo pomóc, ale sobie konsultuję. Pójdź sobie, zapytać, zobacz, jak ten problem wygląda od tego. Może są takie rozwiązania, że jak ty płyniesz sobie jakby świadomie przez rozmowę, to już ci się poprawi, ja ci poprawię od strony fizycznej te części mózgu, które blokują. Bo czasami jest tak, że ja robię i czegoś brakuje, że pacjent wraca, na przykład z tym samym. Było mu lepiej miesiąc i wraca, a czasami jest z drugą stronę, czyli chodził do terapeuty, niby jest dobrze, ale też wraca. A jak ja sobie zrobię swoje, on zrobi swoje lub leki zrobią swoje, to jest sprawa załatwiona, bo pacjent ma odblokowane te wszystkie mechanizmy, które się tak jakby blokują w czasie tego stresu, ma przegadane, dlaczego ten problem w ogóle powstał i ma leki, które pomagają mu to, żeby to wszystko razem sobie ogarnąć. Wolę, żeby pacjenci im wcześniej mają dolegliwości, niech przyjdą. Czyli nie czekają, a wie pan, może przejdzie. Myślę, że przejdzie i będzie tam lepiej. Czy to chodzi kostka, czy ból jakiś tam, nie wiem, ból barku, czy czegoś, czy na części kręgosłupa. Lepiej sobie przyjść z tym problemem szybciej, żeby go rozwiązać. To jest jedna wizyta, sprawa jest załatwiona, pacjent szczęśliwy i jakby idzie sobie do domu i pracuje. Czyby to się wszystko czasami też kumuluje. I na przykład ból barku, no to jest jakiś ból barku, a pacjent tam troszkę sobie porozchodził, może było trochę lepiej, później skręcił kostkę, później coś go tam szczykło, niby to się wszystko tak, to nie jest w jednym czasie, tylko jedno przeszło, później drugie i trzecie, ale później w jakichś sytuacjach jakiegoś tam właśnie stresu zaczyna go boleć. O, on mówi, to mi przeszło, to tamto mi poszło i tak, a jakby się to pomału, w miarę szybko leczyło po kolei wszystko, to może tamto już by nie haczyło.
1: A czy nasze odżywianie ma wpływ na to, jak mocno się stresujemy?
2: Naprawdę jest coś takiego, że ten jelita jest drugim mózgiem i naprawdę problemy z odżywianiem wpływają na nasze samopoczucie. Często przez ten taki kortyzol, który tam mamy w tym stresie, czyli ten hormon nadnerczy wpływa, to właśnie bardzo negatywnie ten kortyzol modyfikuje florę bakteryjną. I nasza flora się zmienia. Zwiększa się przepuszczalność jelit. To jest taki tam czynnik TNF-alfa, który wpływa na tą błonę śledzową, że ona zaczyna być jakby coraz cieńsza. Jak jest coraz cieńsza, to patogeny, które dostawiamy się z pożywienia, a na przykład dajemy różne rzeczy, sobie nie zdajemy z tego sprawy, że to jelito, jak my źle jemy, to ono wpływa właśnie na naszą mikrobiotę, a to dochodzi do przeciekania, to i nerwem błędnym, czyli takim nerwem, który też jest teraz dużo teraz tych ćwiczeń, właśnie co do tych ćwiczeń, to właśnie jest ćwiczenie nerw błędny. I to idzie do układu tego limbicznego i zamiast iść do kory czołowej, to wszystko tak, znaczy do całego mózgowej, to wszystko koordynować, to zostaje na tym poziomie takim strachu, lęku, złego samopoczucia i to cały czas taka ta oś leci. Jeżeli my nie zmienimy jedzenia, to będzie problem z tym. Możemy brać leki, przestaniemy brać leki, znowu to wraca, bo serotonina, czyli ten taki hormon antydepresyjny, jest wytwarzany w jelitach. Jest wytwarzany, kiedy jemy kiszonki, kiedy mamy czyste jelita, kiedy nie mamy tych patogenów, które się tam przedostają przez układ nerwowy. Jeżeli pacjent źle je, ma mało serotoniny, więc mało wychwytujemy. Jak mamy tej mało serotoniny, to oczywiście co łapiemy, może stany nie od razu depresyjne, ale stany przeddepresyjne, stany lękowe.
1: Na tym zakończymy dzisiaj za rozmowę. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy. W każdy wtorek po 15:00 audycja z Trend Radiem wiesz więcej. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
0: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka 32.
4: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
0: Reklama.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Ekspresem po drogach twojego regionu.
2: Zanim wyjedziemy na nasze drogi, posłuchajmy raportu policyjnego.
3: Przed godziną 14 na ulicy Pruchnickiej w Jarosławiu doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Toyotą, zjeżdżając z ronda, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z Volkswagenem. Do szpitala trafiła kierująca Turanem i jej 6-letnia pasażerka. Ruch na drodze wojewódzkiej nr 880 odbywa się wahadłowo. Również policjanci z Przeworska pracują na miejscu wypadku, do jakiego doszło kilka minut wcześniej na ulicy pod Rozbożem. Jak wstępnie ustalono, kierujący Volkswagenem podczas wyprzedzania potrąciła kierującego motorowerem. Kierujący jednośladem trafił na badania do szpitala. Do podobnego zdarzenia doszło także przed południem w miejscowości Jedlicze w powiecie krośnieńskim. Kierujący Citroenem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z motorowerzystą. Kierujący jednośladem trafił do szpitala.
2: A mówiła o tym Ewelina Wrona z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Sprawdźmy najpierw, co dzieje się w Jaśle. Tu spowolnienia ruchu na ulicy Piłsudskiego, Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na ulicach Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szejnochy i ulicy 3 Maja. Trochę mniej gazu na ulicy Metzgera. W Gorlicach utrudnienia występują na ulicach Parkowej, Kościuszki, Legionów Mickiewicza i na ulicy Stawiska. Przystanki przed wyjazdem w stronę Klęczan. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Legionów, Podwalu, Ursaki, Niepodległości i ulicy Korczyńskiej. Miejscowe spowolnienia na obwodnicy oraz na ulicy Bieszczadzkiej w kierunku miejsca Piastowego, a w samym miejscu Piastowym kolejki przed rondem w centrum miejscowości. Sanok zwalnia m.in. na ulicach Bony, Dmowskiego, Rymanowskiej oraz Lipińskiego i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu. Yeah!

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Umowa z wykonawcą robót budowlanych polegająca na wykonaniu remontu i przebudowy części budynku zespołu szkół nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na klasopracownię została podpisana. Wartość umowy to niespełna 1 000 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne. Inwestycja została dofinansowana z funduszy europejskich. Gmina Sanok otrzymała dodatkowe wsparcie w ramach programu Opieka 75+. Dotacja w wysokości ponad 364 tysiące złotych zostanie przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych. Wsparcie obejmuje usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania seniorów, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem programu jest poprawa dostępności do wsparcia dla seniorów, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. RCKP zachęca do udziału w zbliżającym się Święcie Miasta Krosna. To kilka czerwcowych dni wypełnionych spotkaniami, wydarzeniami i aktywnościami rozproszonymi po miejscach, które warto odwiedzić nie tylko od święta. W programie znalazły się spektakle, wystawy, spacery, warsztaty, koncerty, spotkania i działania plenerowe przygotowane przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wydarzenie zaplanowano od 17 do 21 czerwca. 16 czerwca w hali Mosir w Krośnie odbędzie się widowiskowa 8. Gala Akademii Cortiva Fragolin. Tegoroczna edycja gali odbywa się pod hasłem Jeden cel, jedno serce, jedna drużyna. Razem tworzymy historię. Słowa oddają ducha zespołu, który w ostatnim czasie świętował ogromne sukcesy, w tym m.in. reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej, mówi Katarzyna Bogdanowicz, założycielka i właścicielka Akademii Cheerleaderek Fragolin Krosno.
2: Gala jest wyjątkowym podsumowaniem całorocznej pracy, sukcesów i osiągnięć naszych zawodników oraz okazją do wspólnego świętowania w atmosferze pełnej emocji, radości i sportowej pasji. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć występy naszych zawodników, wyjątkowe prezentacje oraz pokazy przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursów, animacji oraz małej gastronomii. Wstęp na to wydarzenie będzie możliwy za dobrowolny datek do puszki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji gali oraz dalszy rozwój działalności Akademii.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama. Sąsiedzie, arbus z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbus w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
4: Reklama.

10 tysięcy kroków. Tyle trzeba robić, żeby na przykład schudnąć. Słyszeliście o tym? Pewnie tak, ta liczba 10 tysięcy jest bardzo znana i konieczna wręcz, a okazuje się, że nowe badania wskazują, że codzienne wykonanie 8,5 tysiąca kroków wystarczy i może być kluczowe dla tych, którzy chcą po prostu schudnąć. 8,5, a nie 10 tysięcy. A czy można to zrobić samochodem?

0: Reklama. Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: UK Charts w Trend Radio. Przenosimy się do 9 czerwca 1996 roku, a wtedy na szczycie hit, który każdy zna, a nie każdy zna tytuł. Jest grupa takich hiciorów, nie? Jeden z nich to Fugees i Killing Me Softly.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kandydata na prezydenta Krakowa ogłosili szefowie KO i PSL. Rozpoczęło się wielkie prześwietlenie gospodarstw rolnych. Parada adresów z biciem rekordu słowiańskiego przykucu. To atrakcje na początek wakacji. Za chwilę zaproszenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Senator Monika Piątkowska została wspólną kandydatką Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego na prezydenta Krakowa. Ogłosili to właśnie premier, lider KO Donald Tusk i wicepremier szef PSL-u Władysław Kośniak-Kamysz.
2: Ubiegać się o fotel prezydenta miasta Krakowa, najpiękniejszego miasta w Polsce, to ogromne wyróżnienie i ogromna odpowiedzialność.
3: Jest kandydatką wyśmienitą.
4: Monika, no wow. Widać, że masz tą determinację i ten wybór i twój plan dla Krakowa, poważnego, odważnego, znamy od lat.
1: Wybory w Krakowie odbędą się na przełomie sierpnia i września, po tym jak niedawno mieszkańcy odwołali w referendum dotychczasowego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 120 tysięcy gospodarstw rolnych bierze udział w badaniu przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny. Wyniki posłużą nie tylko do oceny, jak zmienia się polskie rolnictwo, ale też do kształtowania wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
5: Tak duże badanie, bo obejmujące 120 tysięcy gospodarstw rolnych. GUS robi raz na 3 lata. Pytania dotyczą m.in. powierzchni upraw, zasiewów, pogłowia zwierząt hodowlanych, zużycia nawozów czy wyposażenia w maszyny. Wszystkie dane są chronione, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
6: Wszystkie przekazane informacje są chronione tajemnicą statystyczną, a dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
5: Dla wylosowanych rolników badanie jest obowiązkowe. Do 16 czerwca mogą spisać się sami przez internet, a po tym terminie do gospodarstw, które się nie spisały, ankieterzy zadzwonią albo przyjadą osobiście.
1: Badanie potrwa do połowy sierpnia. Władze Lwowa wycofały się z decyzji o eksmisji Towarzystwa Kultury Polskiej i Ziemi Lwowskiej z siedziby na rynku. Prezes Emil Legowicz mówi, że przez prawie 3 dekady nie było żadnych zastrzeżeń, aż do końca maja. Pismo z ratusza o eksmisji przyszło dzień po tym, jak prezydent Nawrocki zagroził odebraniem Włodymirowi Załańskiemu Orderu Orła Białego. Prezes Legowicz nie wierzy w przypadek.
7: To jest w ogóle sytuacja bardzo dziwna, bo siedzibę my to utrzymujemy już 33 lata i nie było żadnych nigdy zastrzeżeń. Pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne.
1: Po interwencji konsula generalnego władze Lwowa przedłużyły najem o rok. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują dziś w 14 województwach. W pasie od Pomorza przez Małopolskę i Podkarpacie może zagrzmieć. Możliwe są także ulewne deszcze. W kolejnych dniach również spodziewane są burze i opady deszczu w całej Polsce. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód wystartuje w ostatnią sobotę czerwca sprzed domu wędkarza i przejdzie ulicami dzielnicy do Nowochódzkiego Centrum Kultury. Tam w planie wielki dresiarski piknik, zapowiada dyrektor NCK Zbigniew Grzyb.
8: Koncerty, będzie potańcówka, food trucki, strefa gastronomiczna, konkursy z nagrodami, warsztaty edukacyjne, będą retro gry, a także takie gry troszkę podwórkowe.
1: Szczegóły na stronie Nowochódzkiego Centrum Kultury.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
10: Kolejne dni tego tygodnia będą już zdecydowanie chłodniejsze. Jutro w trakcie dnia zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie do 17 stopni i dość duże zachmurzenie. Będzie także padać, natomiast więcej słońca pojawi się dopiero w weekend.
9: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
11: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
12: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
14: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
15: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
16: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
17: Reklama.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, przed nami Make, no i Daj Nam Czas. A my się nie zatrzymujemy nawet na najkrótszy czas i cały czas gramy trendy, hity na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Hypnotize.
1: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
3: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 30.
4: Tarnowska Parada Maszkaronów. 13 czerwca o 17 na Tarnowskim Rynku widzimy się na paradzie. Wielki finał konkursu na maskę maszkarona z pulą nagród 18 tysięcy złotych. Pokazy artystyczne, parada z bębnami ulicą Wałową i inne atrakcje. Tarnowska Parada Maszkaronów. W sobotę 13 czerwca od 17 do 20. Nie może cię zabraknąć. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie.
1: Reklama.
5: Płyta tygodnia.
6: Płyta tygodnia w Trendy Radio, przed nami Modern Talking, no i mniej znany kawałek tego niemieckiego duetu, kawałek z końcówki lat 90. z drugiego życia grupy, że tak powiem, We Take The Chance.
7: Trendy Radio, wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację trzeciego etapu budowy remizy OSP w Potoku. Realizacja tego etapu obejmuje szereg prac niezbędnych do zakończenia budowy obiektu. W ramach tego etapu wykonane zostaną przede wszystkim prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonanie niezbędnych przyłączy infrastrukturalnych, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy. Budynek remizy zyska pełną funkcjonalność oraz zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszynie, więc to będzie nowy czas dla tej jednostki.
1: Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Już w najbliższy weekend na płycie Jasielskiego Rynku odbędzie się jarmark antoniański. W sobotnie popołudnie drużyna KGW z regionu, a konkretnie czterech powiatów w województwie podkarpackim, zaprezentują swoje potrawy przed komisją konkursową, a najlepiej ocenione zespoły awansują do półfinałów wojewódzkich. Drugi dzień jarmarku upłynie pod znakiem wzmacniania polsko-słowackich relacji, w szczególności w wymiarze kulturowym. Polscy i słowaccy artyści ludowi zaprezentują barwne i różnorodne wytwory kultury polsko-słowackiego pogranicza. Wśród dodatkowych atrakcji zarówno pierwszego, jak też drugiego dnia imprezy nie zabraknie animacji dla dzieci.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: 13 czerwca odbędzie się trzeci pieszy marsz ku pamięci mieszkańców wsi Pietrusza Wola i Wysoka Strzyżowska, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Wydarzenie to jest nie tylko symbolem pamięci o tragicznych wydarzeniach z lat 1942-1943, ale także okazją do integracji lokalnych społeczności oraz wsparcia szczytnego celu charytatywnego. Uroczystości rozpoczną się już wczesnym popołudniem od wystawy historycznej, a oficjalny marsz wystartuje spod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Podczas marszu przeprowadzona zostanie specjalna zbiórka datków na leczenie i rehabilitację Ani z Wysokiej Strzyżowskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. W każdą niedzielę czerwca w pasażu Odkryć w Tarnowie zaplanowano seanse w planetarium. Pierwszy seans zaplanowano o godzinie 10.30. Zostanie wówczas wyświetlona Naturalna Selekcja. To przygoda śladami jednego z największych odkrywców historii. Uczestnicy wyruszą w wirtualny rejs z Karolem Darwinem statkiem Beagle aż na wyspy Galapagos. Kolejny pokaz o godzinie 12.30 w planetarium należeć będzie do magicznego globusa. Film ten przybliży działanie cykli przyrody związanych z ruchem naszej planety. Najbliższy seans zaplanowano na najbliższą niedzielę. Kolejne przewidziano 21 i 28 czerwca.
4: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na ciebie. Do zobaczenia.
5: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
6: Mamy kłady dla każdego.
5: Zapraszamy.
0: Reklama. Słuchasz twojego radia. Trend.

0: Trendy Radio.
1: Popołudnie w Trendy Radio. Wilki Krosno no nie mają za sobą udanych tygodni, no i idą zmiany. Już ogłoszono zmiany, konkretnie to w sztabie szkoleniowym doszło do zmiany menadżera zespołu. Decyzją zarządu klubu Piotr Świderski przestał pełnić rolę osoby odpowiedzialnej za prowadzenie drużyny. Oto kolejnego meczu od spotkania z Polonią Bydgoszcz zespół poprowadzi jako menadżer Michał Finfa, czyli obecnie dyrektor sportowy klubu. Do sztabu pierwszej drużyny dołącza też trener Ireneusz Kwieciński. I to zmiany, które wchodzą w życie już od kolejnego spotkania z Polonią Bydgoszcz.

0: Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
0: Reklama.

Przed nami oczywiście wiadomości z kraju i ze świata, czyli ekspres informacyjny w Trendy Radio. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 3% ma wynieść podwyżka płac w sferze budżetowej w przyszłym roku. Fałszywe akty urodzenia z Polski w Kijowie, by uniknąć poboru. Nie zbliżajcie się do rzeki, apelują władze po zatruciu stopnicy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd podjął decyzję o podwyżce płac w sferze budżetowej. Ma ona wynieść 3% w przyszłym roku. Jednocześnie rząd zdecydował, że w przyszłym roku najniższe wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4950 zł brutto. Szymon Kępka o szczegółach.
2: Pytałem premiera o to, czy pensją minimalną objęci będą też pracownicy ochrony zdrowia. Tutaj odpowiedzi nie było, ale były słowa o nauczycielach w tym właśnie kontekście.
3: Bardzo chciałbym, jak wiecie, żeby nauczyciele w Polsce zarabiali więcej. Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał.
2: Minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku ma wynieść 4950 zł brutto, czyli o 144 zł więcej niż w roku obecnym.
1: Na rękę będzie to kwota 3704 zł. W Kijowie ujawniono nielegalne sposoby zarabiania na osobach, które chcą uniknąć poboru do wojska. Mężczyznom oferowano sfałszowane polskie akty urodzenia dzieci rzekomo urodzonych w Polsce przez żonę, która wyjechała z Ukrainy. W ten sposób jako ojciec trojga dzieci w sumie mężczyzna mógł ubiegać się o odroczenie od poboru od służby wojskowej. Drugi sposób, jaki oferowano, to uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności za 25 tysięcy dolarów. Informuje kijowska prokuratura miejska. Zarzuty w sprawie usłyszały już młode małżeństwo. Zatrzymano też adwokata. Sejm kolejny raz przekłada głosowanie w sprawie wyboru nowego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Kandydatem jest obecny wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytka. Kandydaturę zgłosiło PSL, ale wzbudza ona opór koalicji.
4: Nie dojdzie do wyboru, bo nie ma tego w programie. Dlatego, że zostało to przesunięte. Dlatego, że był wniosek pana marszałka Piotra Zgorzelskiego o to, żeby zostało przesunięte i wniosek został uwzględniony. Marszałek Zgorzelski prosiłby o to bardzo.
1: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Do głosowania miało dość już w maju, ale z uwagi na brak porozumienia w koalicji głosowanie na prośbę PSL-u przełożono. Wyboru w końcu trzeba dokonać, mówi senator PSL-u Jan Filip Lubicki.
5: Od roku IPN nie ma prezesa. Myślę, że pierwsza rzecz, jaka powinna nam przyświecać, to powinno być to, że instytucja publiczna, poważna, ogólnopolska powinna mieć szefa z prawdziwego zdarzenia.
1: Mateusz Szpytka był wiceprezesem u boku Karola Nawrockiego w IPN-ie. Po zatruciu rzeki Stobnica w gminie Niebylec władze apelują, żeby nie zbliżać się do koryta rzeki. Służby wykluczyły już naturalną przyczynę śnięcia ryb, mówi Katarzyna Piskur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
6: Pobrane zostały do badań próby wody rzeki Stobnica z okolicy pobliskiej oczyszczalni ścieków. Niezależnie od tego zostały przeprowadzone na miejscu badania fizyko-chemiczne wody, które raczej wykluczają, że powodem śnięcia ryb mogła być tak zwana przyducha.
1: Łącznie z rzeki wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Sprawą zajmuje się policja. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed burzami dla 14 województw. Ostrzegł, że burzom towarzyszyć będą bardzo silne opady deszczu. Pogodnie dziś jedynie na północnym zachodzie i na ścianie wschodniej. W związku z burzami do 5 województw wysłano również alerty RCB. Wciąż obowiązują także alerty przed upałami do 30 stopni w centralnej Polsce.
7: Hello, hello.
8: Słyszałaś, Aniu, do 30 stopni w centralnej Polsce.
7: Oj,
8: koleżanka
7: tak jest, Marcin,
8: podpowiada.
7: Ale u nas tylko dzisiaj 27 w regionie Podkarpacia
8: i obniży się temperatura.
7: W nocy 15, tak. Z tym, że moi drodzy, śledźmy alerty pogodowe. Ja już dostałam, Marcinie.
8: Ja też. Mogą pojawiać się przelotne opady deszczu.
7: I
8: mogą
7: burze
8: też występować
7: w regionie,
8: burze.
7: Także grad. Także,
8: ale zobacz przez okno, no zachmurzenie prawie że całkowite.
7: Ale wiesz, ja czuję w powietrzu taką ciężką wilgoć.
8: To mówię, że lawenda.
7: Lawendę czułam. Co ty, Marcin, lawenda jeszcze nie kwitnie.
8: Ale czujesz. Ja wiem, co to się
7: nie
8: dzieje.
7: Nie kwitnie lawenda. Na Chorwacji tak, w Polsce
8: tej nocy,
7: jeszcze
8: jutro
7: nie.
8: W okolicach 18 zachmurzenie umiarkowane. Jutro trochę słońca,
7: tak jest,
8: trochę też może popadać.
7: Chłodniej zdecydowanie, natomiast piątek 17 stopni. Synoptycy również przewidują lokalnie opady deszczu. Noc chłodniejsza, bo tylko 7.
0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
9: Renu, Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: To dlaczego tak się pokłóciłaś z koleżanką? O co poszło?
7: A u ciebie poszło, Marcin.
8: Dlaczego? O mnie? Wyłączcie mnie w ogóle z takich sytuacji jakichś dziwnych.
7: No nie, Marcin, bo siedziałyśmy razem i cały czas dzwoniłeś i przestań od tego Marcina odbierać, a ja mówię, że no muszę, coś ważnego na pewno. No i to przez ciebie, Marcin.
8: Wiesz co, to ja się też na nią gniewam.
7: Tak? Nie, no przestańcie, co wy robicie? Przestańcie.
8: No
7: Marcin, nie bądźcie z dziećmi, please.
8: Nina!
7: Na zgodę, Nina?
8: Until...
7: All your dreams come true.
8: Tak zagramy teraz na
7: antenie
8: Trend Radia.
7: No to moim marzeniem jest, Marcin, żebyście się pogodzili.
8: Przecież wy się kłócicie, nie ja. Ja w ogóle tej dziewczyny nie znam.
7: No jak powiedziałeś, jak to nie znasz?
8: No nie znam, kompletnie nie mogę
7: Marcin,
8: mówić.
7: To ja ci przypomnę 2 tygodnie temu na imprezie, co się działo. O, już pamiętasz.
8: Ach,

Ładnie to zabrzmiało, moi drodzy. Nina na antenie Trend Radia i oczywiście wielkie hity na zamówienie startują. Się okazuje, że teraz gorąca dedykacja pojawia się dla Zenusia od Ewy. Ewa też, no, zamawia kawałek dosyć znany. To Britney Spears, Upside Again. Tak zagramy teraz. To wtorek. To oczywiście 9 czerwca. Największe hity gramy specjalnie dla wszystkich. Oj, zakochane.

0: Digital Bass Project został zamówiony. Gorąca i serdeczna dedykacja. Basia, dla ciebie gorące i miłe słowa przekazuje Andrzej. No właśnie, wybiera się do pracy. Wcześniej pracował w ogródku, zaczęło padać, zwinął majdan, jak tutaj powiedział. No i oczywiście idzie na nocną zmianę. Pozdrawiam trendy, będziecie z nami. No pewnie, że tak. Towarzyszyć tobie i twoim kumplom na pewno podczas tego wieczoru, do której pracujesz, napisz.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Reklama. Trendy Radio. Przepis na dobry wtorek.
0: Wracamy do pozdrowień. U nas na antenie Trendy Radia interaktywna audycja, gdzie oczywiście pozdrawiacie, wysyłacie SMS-y, a my gramy dla was oczywiście oszamiałająco fajne hity. No i cóż, teraz dedykacja dla Izy z Gorlic. Pozdrowienia od Bartka.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17. Po 17.
2: Za chwilę na antenie Trend Radio oczywiście najświeższe doniesienia regionalne, na które gorąco i serdecznie zapraszam w imieniu naszych serwisantów i reporterów, ale wcześniej... Ciepła i serdeczna dedykacja dla mojej kochanej dziewczyny Moni. Gorące i miłe słowa przekazuje Marcin. Tak, napisał tego SMS-a z Brzysk i dedykuje kawałek. No właśnie, Don't Ask Me Why. Alchemist Project pojawia się teraz na naszej antenie. 7148 trendy. To, co macie do przekazania, przekazujcie koszt SMS-a. Złoty plus VAT.

0: 6:30 już minęła. Najwyższa pora i czas na wysłanie SMS-a. Pozdrowień i dedykacji. Interaktywny program do 19:20. Tak więc dużo czasu na to, by pozdrawiać, wysyłać SMS-y. I dla Marka gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia od Sylwii. No i oczywiście prośba o Sławomir i no właśnie Bartek. Tak zagramy za chwilę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W Markowej koło Łańcuta doszło do pożaru zakładu regeneracji opon. Do gaszenia pożaru zadysponowano 28 zastępów straży pożarnej. Pożar został szybko opanowany, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
3: Informacje o pożarze w zakładzie regenerującym opony w Markowej otrzymaliśmy po godzinie 14:20. Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Pożar w tej chwili już jest opanowany. Na szczęście nikt nie został ranny. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane i zostaną ustalone.
2: 5 lat temu pożar wybuchł w tym samym miejscu. Dzisiaj około godziny 10:20 w Brzozowie na skrzyżowaniu ulic Świętego Jana Pawła II z ulicą Jana Chrzciciela doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 pojazdów. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Nissanem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Citroenem, a następnie zderzył się z Volkswagenem. Wszyscy kierujący byli trzeźwi. Poszkodowany został w tym zdarzeniu kierujący Citroenem i został on przetransportowany do szpitala w Brzozowie celem dalszej hospitalizacji.
2: Informujemy o tym, co ważne. Nowy sprzęt trafił do OSP KSRG Jedlicze. Zakupiono m.in. fantomy szkoleniowe do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator treningowy AED, zestaw plecakowy PSPR-1, 2 hełmy strażackie, 2 komplety strażackich ubrań bojowych. Łączny koszt zadania wyniósł blisko 30 tysięcy złotych. Nowe wyposażenie umożliwi strażakom prowadzenie jeszcze skuteczniejszych szkoleń i pokazów z zakresu pierwszej pomocy, a także wpłynie na podniesienie poziomu przygotowania mieszkańców do reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Rozpoczęły się prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej w dawnym województwie tarnopolskim. Właściwe badania terenowe w miejscu zbrodni z okresu II wojny światowej będą prowadzone do 18 czerwca. Działania te są realizowane we współpracy z ukraińskim partnerem Instytutu, przedsiębiorstwem Wołyńskie Starożytności oraz przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Stowarzyszenia Huta Pieniacka, mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
5: Zaplanowaliśmy tam prace poszukiwawcze, to znaczy chcemy odnaleźć zarysy mogił, tych zbiorowych mogił, a jeśli się uda, to również mogił pojedynczych na terenie nieistniejącej już wsi Huta Pieniacka. Spodziewamy się przynajmniej 2 masowych dołów śmierci, tych największych, w których może spoczywać nawet po kilkaset osób, a także mniejszych mogił zbiorowych i pojedynczych. Nasza praca będzie polegać na tym, że będziemy poszukiwać szczątków, ale nie będziemy ekshumować tych szczątków, ponieważ jak wielokrotnie Instytut Pamięci Narodowej w swoich wypowiedziach to podkreśla, praca na Ukrainie w charakterze poszukiwawczo-ekshumacyjnym odbywa się dwuetapowo. Mamy zezwolenie na prace poszukiwawcze. Jeśli te mogiły odnajdziemy, a wierzę, że tak się stanie, to podejmiemy starania o uzyskanie zezwoleń na prace ekshumacyjne.
2: Do tej pory udało się ustalić personalia 634 spośród ponad 800 ofiar.
1: Reklama.
6: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
7: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
8: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
9: Reklama.
10: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Serdeczna dedykacja, też prośba o Bartek. Dla Bartka, dokładnie tak. Z Jasła pozdrowienia przesyła Angelika Zleska i oczywiście zadedykowała ten przebój.

0: No co tu powiem, no. Kawałek Moja Droga jest znany niezmiernie. Oczywiście From Paris to Berlin.
1: Ale wydaje mi się, że to za sprawą DJ-a Alligatora.
0: Wersja oryginalna też jest naprawdę spoko. Chyba musimy to podkreślić nawet 5 razy.
1: Pewnie, wydaje mi się, że ogólnie
0: jest piękna ta
1: wersje...
0: pierwsza wersja. Jest piękna ta pierwsza wersja. Pierwowzór jest piękny. Super ten pierwszy, nie?
1: Marcin, powiedziałeś to 10 razy,
0: jeszcze
1: tak?
0: Piąty, mówiłem, że piąty, 5 razy.
1: Tak, jest.
0: Piękna wersja pierwsza,
1: ja też bardzo lubię, jestem ogólnie fanką oryginału.
0: No tak, my też jesteśmy fanami różnych hitów, które pojawiają się sukcesywnie na antenie Trendy Radia. No właśnie, znasz Maxa Fahrenheita?
1: Znam, a ty
0: tak?
1: Znasz?
0: Z Hubertusem często grał.
1: Tak,
0: pewnie. Graliśmy wiele jego hitów, nawet miałem przyjemność porozmawiania kiedyś.
1: O, proszę.
0: Pozdrawiam bardzo serdecznie.
1: Ja również.
0: No i oczywiście hity z Hubertusem są niezapomniane.
1: No są, to jest naprawdę świetny DJ.
0: Świetne kawałki w ogóle tworzyli, wiesz, takie wyjątkowo densowe, też imprezowe, takie mocniejsze, nawet dużo mocniejsze.
1: No to są dopiero rezydenci.
0: Tak, też, kawałek pasujący oczywiście do Trendy Party, jak ulał, chciałoby się powiedzieć. Tak no jak ja ten numer, który zagram teraz.
1: No pewnie, Safri Duo.
0: Dokładnie tak, teraz będziemy w zasadzie wybijać brzmienie na bębnach.
1: O, to było to.
0: Tak?
1: No.
0: Co wybiłabyś? Jakie brzmienia na beczce?
1: Marcin, jakiś rym do twojego imienia, bo żadnego jeszcze nie znalazłem.
0: Zejdź ze mnie.
1: No nie.
0: Zejdź ze mnie.
1: Nie mogę.
0: Czep się czegoś innego.
1: Nie, dzisiaj się czepiam ciebie.
0: Wiem, od samego
1: cały
0: poranka.
1: Cały poranek.
0: Jakaś taka dzisiaj jesteś, nie wiem, nastawiona. Ktoś ci coś musiał nagadać.
1: Tak myślisz?
0: Myślę, że tak.
1: A, Marcin, co?
0: Idźmy do trendy listy. Proszę bardzo. Wylot, moi drodzy.
1: Cerp If It's Not Love. No niestety żegnamy się z tym utworem. A szkoda, bo to była taka nasza perełka na trendy liście.
0: Kiedy ten numer pojawił się w propozycjach?
1: Marcin,
0: było to już jakiś czas temu,
1: 4-5 miesięcy temu.
0: No, w zasadzie. No. Co?
1: No tak. Czaisz? O, jak ty dęsisz, słodko. Moi drodzy, dwie propozycje. Madonna, Bring Your Love. No szczerze wam powiem, że mamy tyle nowości od Madonny, to też nie jest pierwsza propozycja, która znalazła się właściwie w propozycjach, ponieważ mogliśmy już usłyszeć kolabo z Sabriną Carpenter. Kilka dni temu też wyszła nowa piosenka Madonny, Love Sensation, jak dobrze pamiętam. Natomiast propozycja druga, Zara Larsson, Euro Summer. Zara jest teraz bardzo na topie, a to wszystko przez trend związany z jej piosenką Lush Life. Nie wiem, Marcin, czy widziałeś?
0: Lush Life?
1: Tak jest.
0: No, nie słyszałem, nie widziałem,
1: bardzo,
0: ale
1: bardzo
0: myślę,
1: fajny
0: że za chwilę
1: trend.
0: Zobaczę, tak?
1: Zara zaprasza, to nie do tej piosenki.
0: Moja droga, musisz mnie podszkolić z tych nowych hitów, bo ja trochę jestem...
1: No Marcin, wiesz, jaka to jest świetna akcja. Zara zaprasza na scenę swoje najmłodsze fanki i wraz z nią przedstawiam układ, który same wymyśliły na TikToka. Zara nauczyła się tego układu tanecznego.
0: Same?
1: Tak jest.
0: A może jakiś choreograf podpowiadał, nie?
1: Nie, bo to wymyśliły takie randomowe osoby z TikToka, wiesz?
0: Aha,
1: utwór był viralowy, wymyśliły do piosenki naprawdę bardzo fajny układ. Młodsze dzieci, no, nauczyły się tego układu. Zara podłapała, też się nauczyła i zaprasza swoje młodsze fanki i fanów
0: Dobra,
1: też.

0: No, no, jakby to wyglądało.
1: No tak, komicznie.
0: No tak.
1: Ale to się ceni, tak. Pierwsza piątka, Dawid, Podsiadło i Sezon. Dawid, Podsiadło, teraz też jest Marcin na tapecie. To za sprawą jego najnowszego hitu, w którym użył do teledysku sztucznej inteligencji. No trochę się słuchacze...
0: Teraz to powszechne.
1: ...oburzyli.
0: Dlaczego?
1: No, że jednak ten wyraz artystyczny im się nie podoba. W teledyskach.
0: Ciężko to określić, moja droga. No,
1: no ciężko, ciężko.
0: Teraz podejrzewam, że dużo utworów będzie właśnie miało takie wstawki, słuchaj. No,
1: także to... Dawidowi się lekko obrywało od fanów siła, na czwartym
0: siła,
1: Sabrina
0: że tak powiem,
1: Carpenter.
0: Postępu, nie?
1: No tak, siłą rzeczy. No chyba nic nie wymyślimy.
0: Narzędzia, które powstają, później się naturalną rzeczą przyjmują w życiu codziennym,
1: no
0: prawda?
1: Tak, no tak.
0: Kiedyś tak było z kalkulatorem.
1: Ty widzisz?
0: Nie umiesz liczyć? Na kartce,
1: licz na siebie.
0: A później co? To nawet na maturze możesz mieć kalkulator, nie wiem,
1: no nie?
0: Czy wiesz.
1: Wszystko, no przecież ja też miałam.
0: Kiedy ty miałeś maturę, człowieku? To było dawno.
1: No nawet nie pamiętam, który to był rok. Na trzecim Blair Moore
0: 98.
1: i Sorry. Tak, dokładnie. Na drugim Ultraviolet i Wilkinson, ale waszym numerem jeden jest Somber i Potential.
0: Piękny hit, moi drodzy, i tak dzisiaj w awansie mogę szczerze powiedzieć z miejsca czwartego, jak się okazuje, prawda?
1: Pięknie, same świetne hiciory w pierwszej piątce, też to przyznaję.
0: Tak się prezentuje Top 20, wydanie wczorajsze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Front burzowy przechodzi przez Polskę. Ostrzeżenia dla prawie całego kraju. 25 lat więzienia za zabójstwo w centrum Warszawy. Pociągi wracają w Górysowie po prawie 50 latach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą nad Polską. Służby podległe MSWiA oraz wojewodowie w całym kraju zostali postawieni w stan gotowości. IMGW wydał ostrzeżenia dla 14 województw, a w 5 regionach uruchomiono alert RCB. Najtrudniejsze warunki panują w województwach małopolskim i śląskim. Tu wydano alerty drugiego stopnia. Prognozowane są potężne ulewy z gradem. Polskie Stowarzyszenie we Lwowie nie zostanie jednak wyrzucone ze swojej siedziby, przynajmniej na razie. Chodzi o Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wynajmuje odpłatnie lwowski budynek od ponad 30 lat. Nigdy nie było problemów, ale nagle dzień po tym, jak prezydent Polski zagroził odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego za honorowanie UPA, polska instytucja dostała nakaz eksmisji. Zaskoczony był prezes towarzystwa Emil Legowicz.
2: No jest to bardzo dziwne, no pan sam rozumie, no to jest bardzo dziwne. Albo to wypadek, albo to faktycznie już na tyle agresji mieć w sobie. No ja pojęcia nie mam.
1: W obronie instytucji stanął polski konsul generalny we Lwowie, Marek Radziwon, dzięki czemu co najmniej na rok będzie ona mogła zostać w swojej siedzibie. Co dalej, na razie nie wiadomo.
2: A jest zapewnienie, że na rok przedłużają nam.
1: Mówi Emil Legowicz. Umowy formalnie jeszcze nie podpisano. Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej chciałoby podpisać umowę długoterminową. Jest wyrok w jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. Sąd skazał nożownika z Warszawy na 25 lat więzienia. Dawid Mirkowski 4 lata temu na Nowym Świecie w stolicy kilkukrotnie pchnął nożem mężczyznę, który stanął w obronie obrażanych kobiet. Potem zabójca uciekł do Turcji. Poza odsiadką ma też zapłacić rodzinie ofiary 100 tysięcy złotych. Jego dwaj koledzy, którzy byli na miejscu zbrodni, zostali skazani na 7 lat więzienia. Po blisko 50 latach pociągi pasażerskie wrócą w Górysowie. Pierwsze połączenia z Wrocławia do stacji Bielawa-Jezioro i Bielawa-Górysowie zostaną uruchomione już w najbliższą niedzielę. Inwestycja jest zakończona, choć nie obyło się bez komplikacji, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
3: Bardzo trudny wykonawczo, bo jest to linia trudna geometrycznie, bardzo mocny zakręt. Do tego mamy również bardzo duże różnice terenowe.
1: Prace kosztowały 18 milionów złotych. Bicie rekordu słowiańskiego przykucu i rzut klapkiem do celu. To tylko część atrakcji, jakie czekają na uczestników trzeciej nowochódzkiej parady dresów. Kolorowy korowód przejdzie ulicami dzielnicy Krakowa w ostatnią sobotę czerwca. Pomysłodawcą parady jest komik Adam Grzanka.
4: Rekord przykucu słowiańskim. W tym roku będziemy go pobijać, ale ponieważ nie robię tego sam, tylko robimy to fundacją Farentes, to wiem, że tam kolega planuje również rzut klapkiem kubota do celu na przykład. Więc proszę Państwa, ustawki szachowe planujemy. No mam nadzieję, że tego dużo wyjdzie.
1: W planie są też retro gry, koncerty i potańcówka w stylu lat 90. i 2000. Nanga Parbat, 9. co do wysokości 8000 globu, jest kolejnym celem ski alpinisty Andrzeja Bargiela. Wyprawa wyruszy do Pakistanu jutro. Bargiel jako pierwszy na świecie wszedł na Mount Everest i zjechał z jego wierzchołka bez odpinania nart.
0: Info sportowe w Trendy Radio.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Już za dwa dni startują piłkarskie Mistrzostwa Świata. Po raz pierwszy w historii w Mundialu zagra 48 drużyn. Ta zmiana prawdopodobnie jest próbą ocieplenia wizerunku przewodniczącego FIFA Gianniego Infantino, mówi profesor Wojciech Woźniak z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Infantino cały czas rezonuje głupa, udając, że wszystko co robi jest dla dobra sportu, dla dobra tej pięknej gry, dla dobra wreszcie różnych wykluczonych pod wszystkimi szerokościami geografii, którzy dzięki piłce mogą uzyskać chwilę oddechu, mogą poprawić swój byt, mogą wreszcie cieszyć się z sukcesów swoich reprezentacji.
5: Otwarcie mundialu już pojutrze. W meczu inauguracyjnym Meksyk zmierzy się z RPA. Ruszyły koszykarskie finały Orlen Basket Ligi i już na starcie mieliśmy dużą niespodziankę. Broniąca tytułu Legia Warszawa przegrała z rewelacją fazy play-off. Za Stalem Zielona Góra. Jutro ponownie w Warszawie starcie numer 2. O czym więcej teraz Mateusz Staniński.
7: Za Stal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zaciekawiony.
5: zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu. Jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
7: Cieszę się, że mam takich zawodników, którzy to potrafią zrobić, bo też tego rytmu dzisiaj nie mieliśmy. Natomiast no, teraz presja wydaje mi się, że jeszcze większa będzie na zespół z Warszawy.
5: Stwierdził po meczu trener Zastalu Arkadiusz Miłoszewski. Kolejny mecz jutro.
8: A dziś wieczorem pierwszy mecz o brąz. Arka Gdynia zagra z Dzikami Warszawa. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów w chińskim linii. Zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. W sumie biało-czerwonych czeka w tym sezonie nawet 30 meczów, pod warunkiem, że będą walczyć o medale. Najważniejszą imprezą będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy, w których będą bronić tytułu.
9: Burze i deszcz możliwe tej nocy ogólnie przez Podkarpacie i Małopolski. Mogą przechodzić właśnie burze o średnim i dużym natężeniu. Uważajcie. Wiatr zachodni 7 w porywach do 12, ale podczas burz porwisty jutro w okolicach 15 stopnia Celsjusza. Też możliwe przelotne opady deszczu, też możliwe burze. W czwartek zachmurzenie umiarkowane. Wiatr zachodni 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeo będzie korzystna. W piątek słońce, deszcz i burze. W okolicach 17 stopnia zobaczymy na termometrach w ciągu dnia. W nocy temperatura spadnie do 7 kresek.
10: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
15: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
14: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
15: 795 216
14: 523. Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
16: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
17: Dawno, dawno temu żyła sobie piękna królewna, której nie brakowało zupełnie niczego.

Takie przeboje, moi drodzy, na antenie Trendy Radia nieco mocniej będzie, chociaż mówią, że ten kawałek jest taki lightowy. Pojawił się całkiem niedawno w propozycjach, to była dedykacja od Marcina, ale niektórzy bardzo polubili ten kawałek, jak na przykład Bogdan, który chciał zadedykować dla wszystkich, którzy no, są w trudzie roboty. Panie Marcinie, trochę pada, a my mamy robotę, że musimy dzisiaj skończyć. Proszę trzymać za nas kciuki. Bardzo mocno trzymam. Może wytrzyma też pogoda i dokończycie to, co macie wykonać do końca dnia. Pozdrawiamy gorąco, 13 po 18.

Są takie szlagiery, których się nie zapomina i oczywiście ten jeden jest nieprzebrzmiewalny. Azel Base na antenie Trend Radia, u nas kolejne gorące i serdeczne pozdrowienia. Kawałek na pewno znany, bo dużo osób w tamtym roku mandat dostało z tej okazji. No właśnie, tego hitu, tego wyjątkowego przeboju. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Bardzo cię ukocham i tęsknię. Od Rafała z Ludczy. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Prośba o zagranie też wyjątkowego przeboju. To właśnie chodzi o Zenka Martyniuka i Mandacik. Pozdrowienia z okolic Grybowa dla słuchaczy oraz ekipy Trendy Radia. Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę o... Almandyk, ma pojawić się An Angel na naszej antenie. Pozdrowienia dla Anety z okolicy Dębicy. Wiedz, że kiedyś byłem w tobie zakochany. Proszę o utwór Nie śpię. Oj, pozdrawiam gorąco. Dawno tego numeru nie było. Prosiłbym o piosenkę grupy Bayer Full i Boys. Blondyneczkę od Tomka, który pracuje w Anglii. Pozdrawiam Tomku bardzo serdecznie. Jak tam robota? Mam nadzieję, że wyjątkowo. Na pewno ten hit również dla ciebie już niedługo pojawi się na naszej antenie. I pozdrawiamy gorąco wszystkich, którzy właśnie teraz są na wyspach i pozdrawiają często.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Tarnowskie służby ratunkowe zostały zadysponowane do pożaru garażu w miejscowości Skrzyszów. Z ogniem walczyło ponad 50 strażaków. Przyczyny pojawiania się ognia nie są znane, wyjaśnia młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
2: Ogień objął znajdujący się w budynku gospodarczym samochód dostawczy oraz elementy wyposażenia. Ze względu na charakter zgłoszenia na miejsce zadysponowano liczne zasoby Straży Pożarnej. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło ponad 50 strażaków. Na miejsce została zadysponowana grupa operacyjna Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Na szczęście nikt w zdarzeniu nie odniósł obrażeń. Działania na miejscu trwały ponad 2 godziny.
1: Straż pożarna apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności latem, przypominając, że wysokie temperatury drastycznie zwiększają ryzyko pożarów. Ponad 900 paczek papierosów przechwycili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z Podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Do odprawy na przejściu granicznym w Korczowej na kierunku wjazd do Polski stawiła się kierująca ambulansem 39-letnia obywatelka Ukrainy. Kobieta zadeklarowała przewóz chorych na leczenie do Niemiec. Podejrzewając, że w pojeździe mogą być ukryte niezgłoszone do kontroli towary, funkcjonariusze oddziału celnego w Korczowej skierowali ambulans do szczegółowej kontroli. Mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.
3: Te podejrzenia okazały się trafne, ponieważ podczas rewizji pojazdu funkcjonariusze wykryli, że w bocznych schowkach znajdują się papierosy. Aby dotrzeć do tego miejsca, niezbędny był demontaż części wyposażenia pojazdu, a w skrytce znajdowało się 910 paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Przeciwko kobiecie, która kierowała ambulansem, wszczęte zostało postępowanie karne skarbowe.
1: Na poczet grożącej kary grzywny funkcjonariusze zabezpieczyli 23 tysiące złotych. W ostatnim czasie na terenie gminy Sękowa odnotowano obecność niedźwiedzia. Zwierzę było widziane w pobliżu kompleksów leśnych i po zauważeniu człowieka oddaliło się w kierunku lasu. Nie należy pozostawiać w lesie resztek jedzenia, które mogą przyciągnąć dzikie zwierzęta. W obrębie zabudowań nie należy gromadzić niebezpiecznych odpadów, w tym odpadów biodegradowalnych. Fakty zaobserwowania zwierzęcia, tropów i śladów należy zgłaszać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
1: W dniach 12 do 14 czerwca odbędzie się 13 wyścig górski Magura Małostowska. W tym roku zawody w Magurze będą stanowić 5. i 6. rundę oficjalnych mistrzostw Polski. Na zawodników czeka 25 zakrętów o zróżnicowanej charakterystyce, mówi Marek Sitek, prezes Automobil Klubu Bieckiego.
5: Trasa ma długości 3610 metrów. Pierwsza część jest inna, środek jest bardziej rajdowy, później szczyt to są przejście przez tak zwaną patelnię, przejście przez szczyt, co tutaj zawodnicy jednokrotnie umówią, że tam można bardzo dużo zyskać, jak również bardzo dużo stracić. Na 13 lat to z tego roku mamy rekordową. W poprzednich latach to było 56, 62, 64, tamtego roku było 78, a tego roku mamy 79 zgłosień, także to jest rekordowa liczba zawodników, która się dotychczas zgłosiła.
1: W związku z organizacją zawodów w sobotę oraz niedzielę odcinek drogi wojewódzkiej nr 977 na trasie Małastów-Gładyszów zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. 16 czerwca w hali Mosir w Krośnie odbędzie się widowiskowa 8. gala Akademii Cortiva Fragolin. Tegoroczna edycja gali odbywa się pod hasłem Jeden cel, jedno serce, jedna drużyna. Razem tworzymy historię. Słowa oddają ducha zespołu, który w ostatnim czasie świętował ogromne sukcesy, w tym m.in. reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej, mówi Katarzyna Bogdanowicz, założycielka i właścicielka Akademii Cheerleaderek Fragolin Krosno.
6: Gala jest wyjątkowym podsumowaniem całorocznej pracy, sukcesów i osiągnięć naszych zawodników oraz okazją do wspólnego świętowania w atmosferze pełnej emocji, radości i sportowej pasji. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć występy naszych zawodników, wyjątkowe prezentacje oraz pokazy przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursów, animacji oraz małej gastronomii. Wstęp na to wydarzenie będzie możliwy za dobrowolny datek do puszki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji gali oraz dalszy rozwój działalności Akademii.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.
7: granie na żądanie. Od poniedziałku do piątku po 17 granie na żądanie. Zamów swój ulubiony kawałek, a my zagramy go w ciągu godziny. Wyślij SMS pod numer 7148 o treści trendy.treść pozdrowień i tytuł nagrania.
8: Koszt SMS-a złotówka i 23 grosze z VAT-em.

No tak, gorąca i serdeczna dedykacja, Piotrek, dla ciebie. Digi, digi, digi, digi. No i nie powtórzę tego tak dosłownie, choć chciałbym naprawdę, ale to trzeba mieć predyspozycję do tego. Cóż mamy w zanadrzu? Dla Kasi Topless dwa serca, gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Marins. Oj, Marins to zawsze pamięta o pozdrowieniach, o dedykacjach.

Tak, 18.52 u nas na antenie Trendy Radia, oczywiście granie na żądanie, że żądacie, a my prezentujemy. To jest oczywiście taki program, takie pasmo, które może, no właśnie, niektórych bardzo, ale to bardzo pobudza do wysyłania SMS-ów. Jak na przykład, pozdrawiam wszystkich, jeszcze pracuję, ale robię to, co lubię, żeby było jeszcze lepiej. Proszę, umilcie mi ten czas piosenką Bad Boys Blue, Lady in Black. Pozdrawiamy gorąco. Serdeczne pozdrowienia dla Sekusia od kolegów z Agrobraszu. I prośba tutaj o klasik, dzień najwyżej dwa. Dla Kasi Topless, dwa serca. Marins, gorąco i serdecznie pozdrawiam. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację dla wszystkich, którzy odliczają do weekendu, bo ten weekend ma być wyjątkowy, jak na przykład u Weroniki. No bo Weronika, słuchajcie, zaprosiła na swoje urodziny, które będą miały miejsce w okolicach Leska. No i tutaj kłania się 13, czyli sobota. Miło mi, że podczas oczywiście też programu disco hity, tak? Piątek, a później retrolista w sobotę. Okej, niech tak będzie. W tych godzinach będziecie, rozumiem, przy grillowaniu. Pozdrawiamy te osoby bardzo serdecznie. U nas na antenie Trend Radia nie brakuje i chyba nie braknie też w ten weekend takich właśnie hitów, które do smażenia, do tańczenia, do śpiewania. Jak ulała.

0: Dla Basi gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia przesyła Aleksander prosto z okolic Nowego Żmigrodu. Ta gorąca i serdeczna dedykacja. No jeszcze zdążyliśmy przed godziną 19, bo tymczasem właśnie wybiła 19. Czas na serwis Kraj Świat.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: 3700 zł na rękę, to ma być nowa płaca minimalna. Olsztyńskie liceum wygrało ranking szkół przyjaznych LGBTQ+. Fałszywy kominiarz robił przegląd komina i wystawiał rachunki. Wpadł, grozi mu więzienie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 4950 zł brutto. Tyle ma wynieść płaca minimalna według przyjętej przez rząd propozycji. To o 144 zł więcej niż teraz. Na rękę 3704. Więcej zarobią też zatrudnieni w budżetówce, obiecuje premier Donald Tusk.
3: Jest także decyzja o podwyższeniu płac w sferze budżetowej. Chcielibyśmy więcej, ale na dziś ta propozycja to jest 3%.
2: Premier mówił też o nauczycielach.
3: Jak tylko pojawi się taka możliwość, nauczyciele będą tą grupą, o której naprawdę będę pamiętał, bo wiem, sporo zrobiliśmy, ale to jest niewystarczające.
2: Pierwsze liceum imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie wygrało ranking szkół przyjaznych uczniom LGBTQ+. Fundacja Grow Space opublikowała ranking szkół wyróżniających się otwartością i tolerancją. Bada m.in. poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów, a także ich rodziców i przedstawicieli społeczności szkolnej. Tomasz Węckę.
4: Trzy szkoły na podium to kolejno pierwsze LO imienia Adama Mickiewicza w Olsztynie, 30. LO imienia Jana Śniadeckiego w Warszawie i pierwsze społeczne LO Bednarska, również w stolicy, ale szkoły przyjazne uczniom LGBTQ+, to nie tylko stolica i inne duże miasta, mówi Jakub Juszczak z Fundacji Grow Space.
5: Status szkoły przyjaznej otrzymało 181 szkół w całej Polsce, na przykład na Podkarpaciu w Boguchwale, na Śląsku w Żarach, czy w mazowieckim Radomiu, bo trzeba zaznaczyć, że otwartość nie jest przywilejem wielkich miast. Dzieje się wszędzie tam, gdzie ktoś podejmie pracę.
4: Tej pracy wciąż jest za mało, bo przemoc nie znika z polskich szkół. Wśród ankietowanych, przepytanych przez Grow Space 36% zna osobę, która doświadczyła przemocy psychicznej ze względu na przynależność do społeczności LGBTQ+, a 43% wskazuje na przemoc z innych powodów.
2: Fundacja Grow Space opublikowała ten ranking po raz ósmy. Ruch tankowców przez cieśninę Ormus rośnie bardzo znacząco, powiedział minister energii USA Chris Wright. Zastrzegł, że powrót do normalnego przepływu zajmie miesiące po podpisaniu ewentualnego porozumienia z Iranem. Jak wyliczył CNN, Trump zapowiadał rychły sukces rozmów już co najmniej 37 razy od początku zawieszenia broni, trwającego od kwietnia. Fałszywy kominiarz z Wielkopolski stanie przed sądem. Jest akt oskarżenia. 35-letni mieszkaniec Jarocina wykonał blisko 100 odbiorów kominiarzy, nie mając do tego uprawnień. Jak przekonują strażacy, źle przeprowadzone przeglądy kominów lub ich brak mogą być bardzo niebezpieczne, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: W konsekwencji dochodzi właśnie do pożarów, do zatrucia się tlenkiem węgla. Warto dodać, że większość ludzi ginie w pożarach nie dlatego, że pożar bardzo bezpośrednio strawił te osoby. Ludzie giną najpierw w wyniku zatrucia się dymami czy czadem.
2: Fałszywemu kominiarzowi grozi do 8 lat więzienia. W Paryżu przed sądem stanęła właśnie szajka złodziei książek. Są oskarżeni o kradzież m.in. rękopisów klasyków rosyjskiej literatury, w tym dzieł Puszkina, z bibliotek w Paryżu i Lyonie. Jak zauważyła agencja AFP, do podobnych kradzieży doszło w innych państwach europejskich, w Czechach, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce. 3 lata temu zrabowano Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Sportowe w Trendy Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Zostały już tylko 2 dni. Pojutrze na inaugurację Mundialu Meksyk zagra z RPA. Po raz pierwszy Mistrzostwa Świata odbędą się w 3 krajach i po raz pierwszy zagra na nich aż 48 drużyn. Meksykanie są gotowi, także pod kątem bezpieczeństwa. Mateusz Stanicki.
8: U organizatorów wydarzenia ostatnie szlify, bo do pierwszego gwizdka niespełna 2 doby. W tym roku impreza zacznie się o tyle nietypowo, że szykują się 3 ceremonie otwarcia, po jednej w każdym z krajów organizujących wydarzenie. Prezydentka Meksyku Meksyku Claudia Sheinbaum przekazała flagę narodową reprezentacji, która wkrótce rozpocznie zmagania. W ceremonii oprócz najwyższych urzędników państwowych uczestniczyli zawodnicy i sztab szkoleniowy kadry. Wcześniej głowa państwa zapewniała, że to będą bezpieczne mistrzostwa.
9: Będziemy szukać najlepszych rozwiązań, żeby zapewnić spokój. Inauguracja przebiegnie dobrze. Nie ma żadnego problemu i wszystko będzie udane.
8: Władze Meksyku w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa kibicom zmobilizowały służby, które mają działać w okolicach stadionów i stref kibica. Mowa o blisko 100 tysiącach dodatkowych żołnierzy czy policjantów. W ruch poszły też śmigłowce czy transportery opancerzone.
7: Hiszpania, Francja, Argentyna czy Anglia to faworyci turnieju, ale piękną historię spróbują także napisać debiutanci. Uzbekistan, Jordania, Curaçao czy Republika Zielonego Przylądka, która dziś dotarła do swojej bazy, mówi ich trener, Bubista. Pierwszym celem jest pokazanie naszego kraju światu, naszej kultury, muzyki, a także naszego futbolu. Wiemy, że jesteśmy mali, ale chcemy pokazać, że możemy rywalizować na najwyższym poziomie. Wiem, z kim się zmierzymy, potężni rywalem, z doświadczeniem w tych rozgrywkach, ale my chcemy robić wielkie rzeczy i mamy nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. Republika Zielonego Przylądka zagra w grupie z Hiszpanią, Urugwajem i Arabią Saudyjską. W kolarze ekipy Wisma Liza Bike wygrali jazdę drużynową na czas. Trzeci etap Tour Auvergne-Rhône-Alpes, czyli do niedawna wyścigu Critérium du Dauphiné. Żółtą koszulkę lidera zachował Francuz Alex Baudin. Dla większości kolarzy ośmioetapowy wyścig jest próbą generalną przed Tour de France, który w tym roku ruszy z Barcelony 4 lipca.
10: To czas na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro. 16 stopni odnotujemy w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Czwartek cieplejszy, 17 stopni, ale w nocy chłodniej, bo tylko 10.
11: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
15: Udany wieczór tylko z Trendradiem.

Natalka, gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Nie uwierzysz, kto wysłał SMS-a. Twoja najlepsza przyjaciółka prosto z Monachium. Gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie. No i oczywiście Warius Manx. Żeby się tak przypomniało te wasze wyjątkowe chwile lat 90. Wolne ptaki na antenie Trend Radia. Gramy my, największe hity i oczywiście teraz dla kolejnej osoby. Proszę bardzo, Sylwia dla ciebie. No właśnie, na Nine Lonely, pamiętacie ten hit? To naprawdę wyjątkowy przebój, który właśnie teraz zagramy.

Piękny numer teraz pojawi się, no wspomnienia na pewno wracają. Monika, masz rację, to gorąca i serdeczna dedykacja, no dla twojej najlepszej koleżanki, która przyjechała do ciebie podobno właśnie teraz. Oj, to wspominacie dziewczyny, tak? Stare dobre czasy, rozumiem. Be with you. Prośba o Enrique Iglesiasa. I tak zagramy teraz to granie na żądanie w Trendy Radio. 16 po 19. Za chwilę Trendy Lista. Ja dziękuję bardzo serdecznie. Miłego popołudnia. Mikoś Marcin, do usłyszenia.

0: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL. I tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: No i drodzy, zapraszam na kolejne świetne notowanie programu Trendylista. No muszę nieskromnie powiedzieć, że wybieracie ostatnio takie smaczki muzyczne, że no nic, tylko człowiek by siedział i słuchał i chillował. Dobra, zapraszam na wylot. Sony Fodder My Lovin, no niestety po raz ostatni, ale ten hit był z nami już od tylu miesięcy, że kiedyś musiało to nastąpić. No to lecimy.
0: Wylot. W dół.

0: Sony Fodera, My Lovin' przed chwilą na naszej antenie, a my powracamy. Tak, propozycja pierwsza, Milky Day Virgera, Just the Way You Are. No, muszę przyznać, że te viralowe hity z TikToka są coraz bardziej popularne. Także jak usłyszałam po raz pierwszy ten oficjalny remix artystki Milky, to stwierdziłam, o nie, na pewno musi pojawić się w trendy liście. Posłuchajcie sami. No, David Guetta wykorzystuje też kultowy sample z Music Sounds Better With You projektu Stardust. No, musicie sami to usłyszeć. Lecimy.
1: Propozycje.

0: 95 i 2 FM.
1: Milky, David Guetta, Just the Way You Are przed chwilą na naszej antenie. No muszę powiedzieć, że David Guetta od kilku lat już tak konsekwentnie łączy te klasyczne inspiracje z nowoczesną produkcją skierowaną do szerszej publiczności. Jak możecie usłyszeć, no całkiem dobrze mu idzie. D.O.D., Hayley May i Closure to propozycja druga. Równie podobny vibe muzyczny, ale to już musicie sami ocenić, która bardziej wam siedzi. Zaraz przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Markowej koło Łańcuta doszło do pożaru zakładu regeneracji opon. Do gaszenia pożaru zadysponowano 28 zastępów straży pożarnej. Pożar został szybko opanowany, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Informacje o pożarze w zakładzie regenerującym opony w Markowej otrzymaliśmy po godzinie 14.20. Na miejsce zostało zadysponowanych 28 zastępów straży pożarnych, głównie z powiatu łańcuckiego, ale także z powiatu rzeszowskiego, stalowowolskiego, przeworskiego oraz leżańskiego. Na szczęście nikt nie został ranny. Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane i zostaną ustalone.
1: 5 lat temu pożar wybuchł w tym samym miejscu.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Umowa z wykonawcą robót budowlanych polegająca na wykonaniu remontu i przebudowy części budynku zespołu szkół nr 1 w Przysietnicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu na klasopracownię została podpisana. Wartość umowy to niespełna 1 000 000 zł. Zakres prac obejmuje m.in. roboty budowlane, wykończeniowe, instalacyjne. Inwestycja została dofinansowana z funduszy europejskich. Gmina Sanok otrzymała dodatkowe wsparcie w ramach programu Opieka 75+. Dotacja w wysokości ponad 364 tysiące złotych zostanie przeznaczona na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych. Wsparcie obejmuje usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania seniorów, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem programu jest poprawa dostępności do wsparcia dla seniorów, którzy ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają pomocy w codziennym funkcjonowaniu. RCKP zachęca do udziału w zbliżającym się święcie miasta Krosna. To kilka czerwcowych dni wypełnionych spotkaniami, wydarzeniami i aktywnościami rozproszonymi po miejscach, które warto odwiedzić nie tylko od święta. W programie znalazły się spektakle, wystawy, spacery, warsztaty, koncerty, spotkania i działania plenerowe przygotowane przez dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Wydarzenie zaplanowano od 17 do 21 czerwca. 16 czerwca w hali Mosir w Krośnie odbędzie się widowiskowa 8. Gala Akademii Cortiva Fragolin. Tegoroczna edycja gali odbywa się pod hasłem Jeden cel, jedno serce, jedna drużyna. Razem tworzymy historię. Słowa oddają ducha zespołu, który w ostatnim czasie świętował ogromne sukcesy, w tym m.in. reprezentowanie kraju na arenie międzynarodowej, mówi Katarzyna Bogdanowicz, założycielka i właścicielka Akademii Cheerleaderek Fragolin Krosno.
4: Gala jest wyjątkowym podsumowaniem całorocznej pracy, sukcesów i osiągnięć naszych zawodników oraz okazją do wspólnego świętowania w atmosferze pełnej emocji, radości i sportowej pasji. Podczas wydarzenia będzie można zobaczyć występy naszych zawodników, wyjątkowe prezentacje oraz pokazy przygotowane specjalnie na tę okazję. Nie zabraknie również licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursów, animacji oraz małej gastronomii. Wstęp na to wydarzenie będzie możliwy za dobrowolny datek do puszki. Zebrane środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów organizacji gali oraz dalszy rozwój działalności Akademii.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.
5: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Reklama. Trendylista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
7: 7148 TRL. Kropka i tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową. To trendradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na 20. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Jako nowość na 19. Becky Hill, Hands on Me z 20. A na 18. Grammy, Say My Name z miejsca 19. Zostańcie, bo jeszcze bardzo dużo świetnych hitów przed nami.
8: 20.

0: Trendlista.
1: Oj tak, zagramy. Standardowo Dan Balan musi się pojawić raz na jakiś czas. Chica Bomb, pewnie. Zuza, specjalnie dla ciebie. Następnie na 17. Multi Talk in the Morning. Dzisiaj pnie się o jedną lokatę ku górze.

0: Jakie plany na weekend? No, myślę, pani Alicjo, że na pewno będzie to coś przyjemnego, ale jeszcze co to, nie mam pojęcia, różnie bywa. No, chociaż jak tak sobie człowiek kmini, jak będzie śliczna pogoda, to na pewno będzie trzeba skoczyć gdzieś nad rzeczkę. Wydaje mi się, że ten sezon uważam za otwarty. Z tym, że no, zależy, jakie będą te temperatury, no bo wiadomo, raz jest ciepło, później znowu zmiana temperatur i człowiek taki trochę jest rozkojarzony, no kapryśnie. Co zrobić? A wy co planujecie, gołąbki, na weekend? Też możecie śmiało pisać na naszym fanpage'u na fejsie w wiadomości prywatnej. Czekam. A my już na 16 lokacie. Dimension Baby Close, One in a Lifetime. Dzisiaj z 15 na 15 John Summit, Shades of Blues 13, a na 14 Rudimental i Love You More. Piękny trzylokatowy awans.
1: 16.
2: W dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Grzmi, wieje i mocno pada w 13 województwach. Jest porozumienie i 21 pakiet sankcji na Rosję. To będą dla nas nocne piłkarskie mistrzostwa świata. Ruszają w czwartek. Mecze od 18 do 6 rano. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Upały, burze, silne opady deszczu i mocny wiatr. Gwałtowna pogoda jest w 13 województwach. Niewykluczone są też trąby powietrzne. Zmiany klimatu powodują, że ekstremalnych zjawisk jest coraz więcej, mówi klimatolog Agnieszka Krzyżewska.
2: Dlatego, że te zmiany w pogodzie nasze takie obserwowane są coraz gwałtowniejsze, coraz większe są te różnice tych temperatur i to jakby zwiększa prawdopodobieństwo tego, że wystąpią właśnie te silne burze.
1: Padną kolejne rekordy temperatur, mówi profesor Jacek Piskozu z Polskiej Akademii Nauk.
3: To znaczy, że będziemy mieli pewnie rekord temperatury światowej w tym roku, a w przyszłym jeszcze pewniej. To niekoniecznie musi znaczyć wiele dla Polski. Polska jest dość daleko od tego, ale na przykład możemy to odczuć w cenie żywności.
1: ONZ w ostatnim raporcie informuje, że należy działać, by zatrzymać, jak to nazwał, coraz poważniejszy kryzys oceanów. Komisja Europejska przedstawiła 21 pakiet sankcji przeciwko Rosji. Restrykcjami objętych ma zostać kolejnych 30 statków floty cieni, która nielegalnie transportuje różnego rodzaju towary. Pakiet sankcji ma dotyczyć także rosyjskich żołnierzy, mówi przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
4: Proponujemy wprowadzenie zakazu wjazdu do Unii Europejskiej dla wszystkich osób, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny.
1: Inna z propozycji zakłada zamrożenie mechanizmu dostosowującego limit cen rosyjskiej ropy, aby zapobiec jego wzrostowi. Rząd zaproponował podwyżkę emerytur. Od 1 marca przyszłego roku najniższe świadczenia mają wzrosnąć o niecałe 69 zł. Emerytura wyniesie 2047 zł brutto. Dzisiaj to 1978. Łódź chce stworzyć ofertę tanich mieszkań na wynajem. Służyć ma temu Społeczna Agencja Najmu. Bartosz Kądziołka.
5: Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z magistratu.
6: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
5: Tu program ma być atrakcyjny dla właścicieli mieszkań, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
7: Miasto odpowiada za to, że mieszkanie będzie miał dana osoba zwrócone w niepogorszonym stanie. Miasto będzie odpowiadało za wszystkie elementy najmu i funkcjonowania danego lokalu przez czas trwania umowy dzierżawy od najemcy prywatnego.
5: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania Społecznej Agencji Najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia.
1: Podobne agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. W czwartek startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Gospodarzami imprezy są USA, Kanada i Meksyk. Zobaczymy aż 48 zespołów. Nie ma wśród nich Polski, ale także na przykład Włoch. Za to są Curacao, Jordania, Haiti i Republika Zielonego Przylądka. Patrząc według naszego czasu, mecze odbywać się będą między 18 a 6 rano.

A ja zapraszam na prognozę pogody. 15 stopni już tej nocy. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. W tym temacie niewiele zmieni się także jutro, z tym, że odnotujemy 16 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Natomiast jutro 17 stopni, pełne słońce, w nocy tylko 10.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM. Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71.48 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: 13. Thomas Gray i Rumors z 11. 12. Modelki Lubię Cię jak lato z 8. A na miejscu 11. Kashmir Ultra Love z 12. Tym razem Play.
2: 13.
0: W dół.

0: Fiu, fiu, fiu. Ale mamy w kalendarzu piękny dzień, dzień przyjaciela. Nie wiem, czy znacie taką sentencję życiową, ale mówi ona o tym, że jeśli człowiek jest zdrowy, ma rodzinę, dach nad głową i wiernego przyjaciela, to jest bogatszy niż mu się wydaje. Także dzisiaj świętują osoby, które są nam tak bliskie, że uważamy ich też za członków naszej rodziny. Pamiętajcie, żeby o waszych przyjaciołach pamiętać nie tylko 9 czerwca, ale ogólnie non-stop. Także dziubasy, no chyba pasuje gdzieś wyrwać na wieczór przyjaciela, przyjaciółkę i coś fajnego przekąsić. No, jak nie dzisiaj, bo wiadomo, jak bywa, każdy jest gdzieś tam zapiekany w tej swojej codziennej rutynie, to na weekend, no trzeba będzie. A my już na półmetku, 10. Armin van Buuren, Like a Child z 14. Na 9. Sabrina Carpenter i House Tour z 4. A na 8. Norma Jean Martin and Qua z 10.
1: Słuchasz Trend Radia.
2: 10
1: w górę.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze podpisała umowę na realizację trzeciego etapu budowy remizy OSP w Potoku. Realizacja tego etapu obejmuje szereg prac niezbędnych do zakończenia budowy obiektu. W ramach tego etapu wykonane zostaną przede wszystkim prace wykończeniowe wewnątrz budynku, wykonanie niezbędnych przyłączy infrastrukturalnych, prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remizy. Budynek remizy zyska pełną funkcjonalność oraz zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Ta jednostka już od tego roku będzie w pełni przystosowana do działań ratowniczo-gaśniczych. Tak też było do tej pory, ale zważywszy na fakt, że nie było tej remizy, było to bardzo utrudnione. Dodatkowo jeszcze dostaną, może nie nowy, ale już takiej nowej generacji samochód marki Volvo, który przesuwamy z jednostki OSP do Bieszczynie, więc to będzie nowy czas dla tej jednostki.
1: Koszt realizacji trzeciego etapu inwestycji wynosi ponad 688 tysięcy złotych. Już w najbliższy weekend na płycie Jasielskiego Rynku odbędzie się jarmark antoniański. W sobotnie popołudnie drużyna KGW z regionu, a konkretnie czterech powiatów w województwie podkarpackim, zaprezentują swoje potrawy przed komisją konkursową, a najlepiej ocenione zespoły awansują do półfinałów wojewódzkich. Drugi dzień jarmarku upłynie pod znakiem wzmacniania polsko-słowackich relacji, w szczególności w wymiarze kulturowym. Polscy i słowaccy artyści ludowi zaprezentują barwne i różnorodne wytwory kultury polsko-słowackiego pogranicza. Wśród dodatkowych atrakcji zarówno pierwszego, jak też drugiego dnia imprezy nie zabraknie animacji dla dzieci.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: 13 czerwca odbędzie się trzeci pieszy marsz ku pamięci mieszkańców wsi Pietrusza Wola i Wysoka Strzyżowska, którzy zostali zamordowani w czasie II wojny światowej. Wydarzenie to jest nie tylko symbolem pamięci o tragicznych wydarzeniach z lat 1942-1943, ale także okazją do integracji lokalnych społeczności oraz wsparcia szczytnego celu charytatywnego. Uroczystości rozpoczną się już wczesnym popołudniem od wystawy historycznej, a oficjalny marsz wystartuje spod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Podczas marszu przeprowadzona zostanie specjalna zbiórka datków na leczenie i rehabilitację Ani z Wysokiej Strzyżowskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13. W każdą niedzielę czerwca w pasażu Odkryć w Tarnowie zaplanowano seanse w planetarium. Pierwszy seans zaplanowano o godzinie 10.30. Zostanie wówczas wyświetlona Naturalna Selekcja. To przygoda śladami jednego z największych odkrywców historii. Uczestnicy wyruszą w wirtualny rejs z Karolem Darwinem statkiem Beagle aż na wyspy Galapagos. Kolejny pokaz o godzinie 12.30 w planetarium należeć będzie do magicznego globusa. Film ten przybliży działanie cykli przyrody związanych z ruchem naszej planety. Najbliższy seans zaplanowano na najbliższą niedzielę. Kolejne przewidziano 21 i 28 czerwca.

0: Głosuj teraz 7148 TRL i tytuł nagrania.
1: Tak, jeszcze sobie lukam i ku mojemu zdziwieniu obchodzimy Dzień Agugaga. Klikam, myślę sobie, co to jest. A tu proszę, święto pierwszych słów i magicznych chwil rodzicielstwa. Czyli jest to święto pierwszych dźwięków i słów niemowląt. No, moi drodzy, tu bardziej chyba pytanie do rodziców. Jakie było to pierwsze słowo? No, też możecie śmiało pisać, pośmiejemy na pewno. Moi drodzy, no właśnie, tych świąt nietypowych naprawdę jest całe mnóstwo. Dzień księgowego również życzymy wszystkim księgowym. No, dużo cierpliwości to przede wszystkim i jak najmniej nerwów, bo wiadomo, jest to ciężka praca i to bardzo. No i moi drodzy, chyba powinniśmy już przejść do kolejnej piosenki, bo z tego, co czytam, to no może niektórych tych świąt czytać nie będę. Z wiadomych powodów. Siódema, Dawid Podsiadło, sezon z piąteczki, na szóstym męski granie orkiestry, nareszcie z dziewiątego, a na piątym Aleksandra Stan i Fire. Pięknie dzisiaj w dwulokatowym awansie.
2: Siedem.
3: W dół.

7148 TRL. I tytuł nagrania, koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Wilkinson i Ultraviolet, z miejsca drugiego. Na trzecim Bryska Kubańczyk, Gęsty dym ze szósteczki. A na drugim Blair Moore, Samira i Sorry. Również pnie się o jedną lokatę ku górze. 4.

0: Trendlista.
1: Halo, halo, dziubasy. Zapraszam na podsumowanie. Wylot Sony Fodera My Lovin, propozycje Milky, David Guetta, Just the Way You Are, D.O.D., Hailey May, Closure. Na 20. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 19. Becky Hill, Hands on Me. 18. Gromy, Say My Name. 17. Moti, Talk in the Morning. 16. Dimension, One in a Lifetime. 15. John Summit, Shades of Blue. 14. Rudimental, Love You More. 13. Thomas Gray, Rumors. 12. Modelki, Lubię Cię jak lato. 11. Kashmir Ultra Love. 10. Armin Van Buren Like a Child. 9. Sabrina Carpenter House Tour. 8. Norma Jean Martin and Qua. 7. Dawid Podsiadło Sezon. Na 6. Męskie Granie Orkiestra Nareszcie. 5. Aleksandra Stan i Fire. 4. Wilkinson Ultraviolet. Na 3. Bryska Kubańczyk Gęsty Dym. 2. Blair Moore Sorry. I zwycięstwo.

0: że bez żadnych zmian ponownie Somber. No i wcale mnie to nie dziwi, bo naprawdę ten chłopak mimo tak młodego wieku ma tak potężny wokal, że głosujecie bardzo chętnie. No to lecimy. Buźka do jutra.
1: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zatrzymania w sprawie korupcji w Gdańskim Urzędzie Miasta. Coraz więcej zatruć dopalaczami, alarmuje sanepid. Powiemy też o jadowitym pająku, który wędruje po Europie. Nazywa się Nosferatu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Korupcja w Gdańskim Urzędzie Miasta. Dwie osoby zostały zatrzymane przez policję. Jedna z nich to pracownik zarządu dróg, podejrzany o umożliwianie bezprzetargowego zakupu działek. Druga to deweloper, który miał wręczyć łapówkę urzędnikowi. Rośnie liczba zatruć dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi, alarmuje sanepid. Tylko w ubiegłym roku łącznie raportów o zatruciach było ponad 4000. Najwięcej w Małopolsce, na Śląsku i w Wielkopolsce. Rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
2: Różnice regionalne wynikają nie tylko z rzeczywistej skali zjawiska, ale również z jakości i kompletności raportowania do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydaje się, że bardzo niskie wskaźniki w niektórych województwach mogą sugerować niedoszacowanie czy niekompletne dane.
1: Rzeczniczka Praw Dziecka zaapelowała do Ministerstwa Edukacji o prowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach, które będą uświadamiały o możliwych zatruciach substancjami psychoaktywnymi. Senat i Kongres USA popierają ustanowienie stałych amerykańskich baz wojskowych w Polsce, zapewniał dziś o tym minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. W Polsce obecnie stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowaną większość z nich stanowią oddziały rotacyjne. Ostatnio Pentagon wstrzymał wysłanie do Polski właśnie rotacyjnej brygady pancernej, po czym Donald Trump stwierdził, że jednak Amerykanie wyślą do Polski 5 tysięcy żołnierzy. Jednak konkretów w tej sprawie na razie nie podano. Sport. Zaczęły się koszykarskie finały Orlen Basket Ligi. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa niespodziewanie przegrali u siebie pierwszy mecz. Zastal Zielona Góra pokonał stołeczną drużynę, zrobił pierwszy krok do trofeum. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
3: Zastal wygrał z Legią 77-74. Mecz był bardzo zacięty i trzymał w napięciu do samego końca. Wtedy ekipa z Zielonej Góry tuż przed syreną wyszła na prowadzenie dzięki celnemu rzutowi za 3 punkty. Zostały niecałe 2 sekundy do końca meczu i choć Legia próbowała podobnego ataku, to ta sztuka już się nie udała. Jak na razie w rywalizacji do 4 zwycięstw jest 1-0 dla Zastalu, a jeszcze przed playoffami nikt nie dałby za tę drużynę złamanego grosza. Po pierwsze dlatego, że do tej fazy rozgrywek ledwo weszła, a później była skazywana na porażkę w każdym kolejnym spotkaniu, jednak okazało się, że potrafiła rozbić faworytów. Ćwierćfinale Kinga Szczecin, w półfinale Arkę Gdynia.
1: Drugi mecz finałowy Orlen Basket Ligi jutro w Warszawie o 20.15. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Europie. Ma 2 centymetry, jest szaro-czarny i lubi domowe zakamarki. Teraz jest go więcej, choć dr Robert Rozwałka, arachnolog z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, mówi, że na zachodzie Europy jest już od wielu lat.
4: Belgia, Holandia, Luksemburg i szczególnie zachodnie Niemcy. On się już tam pojawił około 2000-2005 roku. Stał się tam gatunkiem pospolitym. Wykorzystuje, nazwijmy to, przestrzenie gdzieś może pod szafami, tego typu ciemne zakamarki.
1: Jak podkreślają eksperci, pająk od czasu do czasu pojawia się w Polsce, najczęściej w bagażach podróżnych, ale na razie na stałe się jeszcze u nas nie zadomowił.

culture, W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o zniewagę i pomówienie. Około 3700 na rękę. To ma być nowa płaca minimalna. Turyści dopisują na Mazurach. Hotele mają około 80% obłożenie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Antoni Macierewicz usłyszał zarzuty. Poseł Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o znieważenie kierownictwa służby kontrwywiadu wojskowego. Odpowie także za pomówienie funkcjonariuszy. W ubiegłym roku po wtargnięciu do Polski rosyjskich dronów Macierewicz z sejmowej mównicy nazwał ich agentami rosyjskimi. Nie przyznaje się do winy, grożą mu 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wysokość płacy minimalnej. W przyszłym roku najniższa krajowa powinna wynosić 4950 zł brutto. Teraz propozycja będzie dyskutowana ze związkami zawodowymi i pracodawcami w Radzie Dialogu Społecznego. Podwyżka dla pracowników sfery budżetowej wyniesie 3%, mówi premier Donald Tusk.
2: Na dziś ta propozycja to jest 3%. Chcielibyśmy więcej, ale pilnujemy tego, żeby w żadnym wypadku inflacja nie zżerała tak jak kiedyś pieniędzy i samych podwyżek. To samo dotyczy waloryzacji rent i emerytur.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że nie poprze takiego wzrostu wynagrodzeń, bo przełoży się to na około 200 zł brutto więcej do pensji. A powiedzmy jeszcze, 4950 brutto płacy minimalnej to na rękę 3704 zł. Rząd przyjął projekt ustawy wzmacniającej nadzór nad jakością żywności. Nowe przepisy wprowadzają sankcje karne za fałszerstwa. Kontroli będą podlegać nie tylko informacje znajdujące się na opakowaniach produktów, ale też treści publikowane na stronach internetowych, w sklepach online, reklamach, ulotkach czy materiałach promocyjnych. Jeżeli pojawią się podejrzenia, że informacje tam zawarte wprowadzają konsumentów w błąd, inspekcja będzie mogła wszcząć postępowanie wyjaśniające i nakazać sprostowanie. Hotelarze na Mazurach z optymizmem mogą patrzeć na wakacje. W czerwcu hotele w regionie mają około 80% obłożenie. Wiele jednak zależy od pogody, mówi Benjamin Krawczyk z zachodniomazurskiej lokalnej organizacji turystycznej.
3: Widzimy, że turyści są. O ile pogoda dopisze, a trzymamy za to kciuki, nie można zaliczyć do udanych, jeżeli te liczby zostaną na tym poziomie.
1: Na razie dane są porównywalne z ubiegłym rokiem. Miłośnicy kaktusów mogą się wybrać do Gliwic. Kaktusy opanowały tamtejszą palmiarnię miejską. Otwarto wystawę, na której są różne gatunki tych sukulentów, głównie z Ameryki Południowej. Są kaktusy, które rosną już od 20 lat, małe i duże, i takie, które aktualnie kwitną, mówi Piotr Wudecki z Polskiego Towarzystwa Miłośników Kaktusów.
4: Do najbardziej kolorowych kaktusów należą chinopsisy. Mają wspaniałe kwiaty, duże, nawet do 20 cm średnicy, niekiedy dwu-trzybarwne. Wiele innych gatunków też, mamilarie. W ogóle kaktusy kwitną pięknie, każdy kaktus kwitnie.
1: Wystawę kaktusów można oglądać do niedzieli. Od piątku wystawie będzie towarzyszyć giełda roślin. To będą intensywne tygodnie dla naszych siatkarzy. Jutro Polacy rozpoczną grę w Lidze Narodów. W chińskim linii zmierzą się kolejno z Kubą, Słowenią, Japonią i Ukrainą. Najważniejszą imprezą roku będą oczywiście wrześniowe Mistrzostwa Europy. Polska broni tytułu mistrzów.

nocy może być deszczowo w wielu miejscach kraju. Na wschodzie i na południu możliwe jeszcze burze. Na jutro ochłodzenie. Front przeszedł burzowy, zostawi nam temperaturę około 20 stopni maksymalnie. I w ogóle przyszły tydzień ma być dość deszczowy. Choć znowu nie aż taki zimny.

Trendy Radio. Dobry wybór.

0: znikają, gdy muzyka gra. Dziękuję.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. W Gorlicach.